krótki wykład, jak się szarpać z linem. Jakie nowinki w świecie zanem, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd. A ta dacia na go czołg, amfibia, a on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo szuma z mistyczną formą o sumach. Jak cię łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno, kumasz. A ta historia, jak mówił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pytał ryby.

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Ech, gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawy, jakie bym wzniecił w moim życiu w szabym, gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy.

6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części? Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić? Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem? Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć i wziąć słowo, co ma więcej?

wszystkie nasze winy na stół. Potasujemy i rozdamy na pół, albo do kosza, do widzenia i już.

76. Mówisz, w życiu trzeba być kimś. Czy odejdziesz, gdy będę nikim?

76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie był.

0: Modowo
1: i alternatywnie.
0: O tym, co nosimy
1: i co to o nas mówi.
0: Modowy duet.
1: Niedziela, godzina 12.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Orbanowie.
1: Dokładnie, albo i nie. No i ten utwór jest też naszą częścią aferzastej naszej listy przebojów, więc zachęcamy do głosowania, jeżeli oczywiście ten utwór się wam podoba.

0: w ogóle istnieje.
1: Ja już oczywiście sobie odpaliłem zdjęcia z tego budynku i środek to najbardziej mnie chyba tutaj po prostu szokuje. Ten środek jest naprawdę przepiękny. Jeśli chodzi o okolice Poznania, to jedyny budynek, który może chociażby minimalnie w tą stronę iść, to jest zamek w Kórniku. Tam faktycznie jest trochę w środku takich nawiązań do tej sztuki arabskiej i są na przykład nawiązania szczególnie do takiego jednego pałacu w Andaluzji. To jeśli chodzi o środek tego budynku, bo on z zewnątrz tego raczej nie widać.
0: Nie, z zewnątrz zdecydowanie tego nie widać.
1: Ale w środku jest taka jedna sala właśnie nazwana salą chyba mauretańską, jeżeli dobrze pamiętam, albo andaluzyjską. W każdym razie jest sala, która nawiązuje właśnie do stylu mauretańskiego, dokładnie z Andaluzji i to się gdzieś tam faktycznie łączy.
0: To bym ci powiedziała wręcz, że to jest taki naparstek tego wszystkiego.
1: No, zdecydowanie.
0: A tutaj byś miał taki po prostu cały dzban tej architektury, tego po prostu malowania i tego wszystkiego. Ja jestem w ogóle zdziwiona, że są gdzieś tam zdjęcia ze środka. Ale gdyby nie było zdjęć ze środka, to bym nie uwierzyła nikomu na słowo, że tak to wygląda, więc jak najbardziej zapraszamy w tamto miejsce, tak na podróże małe i duże. Tutaj chyba już trochę jednak większe, no bo jednak powiat oświęcimski to już kawałek stąd.
1: Po prostu powinniśmy zorganizować taką jedną wielką wycieczkę autokarową. Aferowicze i słuchacze i wszyscy razem jedziemy sobie do Orientalnego Pałacu w Osiaku.
0: Myślę, że dużo osób mogłoby być rozczarowanych, jakby poznałoby nas na żywo.
1: Ja myślę, że się by cieszyli i by się świetnie bawili, bo z nami się zawsze świetnie bawi, prawda?
0: Prawda. Zwłaszcza z tobą. Dzięki. Z tobą zawsze najlepiej się bawi.

Tivati z utworem Together, czy The Phantom w utworze Prawda. I to właśnie ten utwór odsłuchamy już za moment. The Phantom, czyli inaczej Bartosz Kruczyński, działający także pod pseudonimem Pejzaż czy Airtrax, a także współtworzący wraz z Jaromirem Kamińskim legendarny duet o nazwie Ptaki. Zespół Ptaki działał od 2012 do 2016 roku. Ich wspólny kultowy album o tytule Przelot, wydany w 2015 roku w wytwórni Transatlantyk, to materiał na osobny odcinek, więc wróćmy do The Phantoma, którego działalność możecie kojarzyć także pod pseudonimem Pejzaż, zwłaszcza z takich albumów jak Ostatni Dzień Lata, Blues czy Wyspa. Wszystkie te albumy zostały wydane oczywiście pod szyldem The Very Polish Outcast. Autor utworu, który jest motywem przewodnim dzisiejszego odcinka w dyskografii, posiada liczne albumy i single wydane właśnie jako The Phantom. Moim faworytem jest zdecydowanie utwór o tytule Prawda z płyty Most Records The Beginning i myślę, że jest to idealny moment, żebyśmy przeszli do odsłuchu właśnie tego nagrania.

0: zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30. Uwaga, uwaga, audycja archiwalna. Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
3: Modowo
4: i alternatywnie.
3: O tym, co nosimy
4: i co to o nas mówi.
3: Modowy duet.
4: Niedziela, godzina 12:00.
5: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
6: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
5: Poniedziałki i piątki od 18:00.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: sporo się działo, dużo sytuacji. No ale padł jeden gol, tylko Andrzej Lingr w 24 minucie bardzo pięknym uderzeniem z dystansu pokonał Marcela Ubika. Po przerwie Wisła zaczęła szukać wyrównania, natomiast przez długi czas Korona panowała nad sytuacją, ale w samej końcówce, w doliczonym czasie, Alan Uryga stwierdził, że to do niego będzie należeć ostatnie słowo i ofiarnie rzucił się do dośrodkowanej, a właściwie zgranej piłki przez Jordiego Sancheza. Co prawda ucierpiał przy tym, ale piłkę do siatki skierował Uryga, więc dzięki temu Wisła wywiozła z Kielc jeden punkt. No i jeszcze jeden mecz, czyli Legia Warszawa. No, w Poznaniu wiemy, jak to jest.
1: Spokojnie.
0: A tam Legia wygrała tym razem z Motorem Lublin 3-2. Ten mecz w pierwszej połowie znowu był nudny. A pamiętamy jeszcze w środku tygodnia Legia przegrywała z Motorem i tam spotkanie znacznie szybciej się otworzyło, no bo już na początku Motor otworzył wynik. Natomiast tutaj długo to trwało. Wydawało się, że Motor będzie bliżej strzelania na pierwszej bramki w spotkaniu, natomiast to Legia otworzyła rezultat, strzeliła pierwsza bramkę dzięki temu, że Rafał Augustyniak mógł wykorzystać rzut karny kurowany przez błąd najpierw Tina Platowicza, który stracił piłkę pod własnym polem karnym, a potem Bartosza Bereszyńskiego, który sfaurował Jana Kuchtę. No a po przerwie Motor odwrócił wynik na 2-1. Dwa razy ukąsił Karol Czubak, niezawodny napastnik lublinian. Natomiast wszedł na boisko w końcówce Jakub Żewłakow i to on okazał się bohaterem. Młody zawodnik Legii w 5 minucie i 11 minucie doliczonego czasu dwa razy zaskoczył Motor, no i dał Legii zwycięstwo.
2: No dobra, wczoraj mi się wydaje, że tak najwięcej osób to chyba oglądało jednak tą siatkówkę. I co tam się wydarzyło w tym meczu?
0: No to bardzo ważne spotkanie, bo to półfinał Mistrzostw Europy i tam grały Polki z Włoszkami. No zadanie dla podopiecznych Stefano Lavariniego było bardzo duże, no i o tym też świadczy wynik, no bo porażka 1-3 w setach kolejno porażka, pierwszy set przegrany do 19, drugi również przegrany, potem zwycięstwo udało się w trzecim sesie osiągnąć.
2: No takie małe nadzieje nam dały.
0: Tak, to była taka nadzieja, no bo ten trzeci set był najbardziej zacięty, może coś tak wydawało się, że ruszy w polskiej kadrze, natomiast ten czwarty set już był taki, że Włoszki zaczęły od prowadzenia 5-1, to był kluczowy właściwie moment tego seta, no bo potem już zawodniczki ze starego z Półwyspu Apenińskiego kontrolowały ten przebieg partii, wygrały do 16. No a te dwa pierwsze sety również były takie, Polki pokazywały fragmenty lepszej gry, no ale jednak Włoszki były znacznie silniejsze. No i w efekcie nasze reprezentantki zagrają już dzisiaj z Serbkami o 15 w meczu o trzecie miejsce, zaś w wielkim finale zmierzą się wspomniane Włoszki z Turczynkami, to ten mecz o 18. No i właśnie, w drugi półfinał, no to Serbia, Turcja i tam zwycięstwo Turczynek 3-0.
2: No to trzymamy kciuki za ten mecz o trzecie miejsce. No a jak wrzesień, to US Open, więc co tam ciekawego u Igi Świątek?
0: Dużo pozytywnych rzeczy, bo raz, że bardzo emocjonujący mecz nam zapodała nasza rodaczka, to jeszcze wygrała. Grała z Marii Buzkową i wygrała to spotkanie 7-6 w setach. Pierwszy set był pełen przełamań na początku. Od piątego gema sytuacja się tak ustabilizowała, ale dalej rywalizacji nie brakowało rumieńców. Z kolei w 11 gemie niespodziewanie Buzkowa wywalczyła breakpointa, tym samym Czeszka objęła prowadzenie 6-5, ale Iga potrafiła doprowadzić do tiebreaka, w którym już narzuciła swoje warunki i drugi set to również tiebreak. Na początku pokaz i właściwie pokaz klasy Świątek, bo na początku Buzkowa wyszła na prowadzenie 3-0, ale potem Świątek była w stanie odwrócić ten rezultat, doprowadzić znowu do tiebreaka i tam pokazała po raz kolejny swoje doświadczenie. No i Polka teraz zmierzy się z Qin Wen Zheng, olimpijką z Paryża, więc to będzie no niezbyt łatwy mecz. Ta Chinka pokonała Madison Keys.
2: No to może być ciekawie, emocji było dużo i pewnie znowu będzie sporo. nie było żadnych sportów takich motorowych, więc może coś o tym jeszcze.
0: Trochę, znaczy nie wiem, o czym mówili moi koledzy w poprzednich tygodniach, natomiast u mnie nie było dawno sportów no motorowych. Właśnie. Chociaż nie, no, formuła wczoraj była. To nie, ale to ciekawe, no bo polski akcent. Mikołaj Marczyk ma za sobą dwa etapy, właściwie dwa dni rywalizacji w rally Ceredigion. To jest taki no, etap Mistrzostw Europy rajdowych, który bierze się, odbywa się w Walii. No i tam, co Marczyk jest trzeci w tabeli generalnej. Dziś odbędzie się ostatni, właściwie odbędą się cztery ostatnie finałowe odcinki, jakby zostaną przejechane przez kierowców. Start zmaga on 9.15, a zwycięzców poznamy około 16.00. No i trzeba trzymać kciuki za Marczyka, no i jego towarzysza Szymona Gospodarczyka, bo o nim też nie możemy zapominać, no bo oni tam jako duet jeżdżą. No, wczoraj dobry występ, no bo utrzymali to trzecie miejsce, więc same pozytywy.
2: Same pozytywy, trzymamy w takim razie kciuki i tutaj za Polki i za Igę Świątek i za Mikołaja Marczyka. Wszystko musi się zgadzać. Z nami w studiu był Mikołaj Dilc i to był serwis sportowy.
0: Dziękuję.
2: Dzięki.

0: I to jest w ogóle piękny czas, po prostu się zbliża. Cieszmy się, że ta zima idzie, tak?
1: Cieszmy się tym, że jeszcze jest kawałek lata. Cieszmy się tym, że zima nadchodzi. W ogóle wszystkim się cieszmy. To jest dobry
0: pomysł. Cieszmy się na przykład imieninami Beaty i Eugeniusza, bo dzisiaj niedziela, 6 września, więc imieniny właśnie tych pięknych osób.
1: Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj imieniny ma moja mama, więc tutaj serdecznie ją chciałam pozdrowić oficjalnie z anteny i powiedzieć jej wszystkiego najlepszego.
0: Wszystkiego najlepszego. Z nietypowych świąt mamy także Dzień Walki z Prokrastynacją. Niedziela jest taka ciężka chyba do tego dnia, mam wrażenie. Raczej częściej się w niedzielę prokrastynuje niż w tygodniu, mam wrażenie.
1: A kiedy ty zapisujesz sobie plany na cały następny tydzień?
0: Codziennie. Ja codziennie dopisuję, codziennie nowe. Tak po prostu kalendarz jest kolorowy. Bardzo.
1: Dlatego podejrzewam cię o prokrastynację, że ty tylko sobie zapisujesz, a nie robisz tych rzeczy.
0: Oj, to Kasiu, jak zwykle się mylisz. Trudno, czasem tak bywa.
1: W ogóle, trzeba byłoby przedstawić wszystkich tutaj siedzących.
0: No właśnie, realizacją zajmuje się Zofia Kiryluk, a przed mikrofonami
1: Katarzyna Rybicka
0: i Maksymilian Wawrzyniak. Będziemy z wami jeszcze przez godzinę, wrócimy do was oczywiście z konkursem. Będzie także rozmowa na bardzo ważny temat, jak się zabezpieczać przed takimi różnymi zjawiskami wiatrowymi.
1: Atmosferycznymi, tak w takich momentach, tak, jak było przez ostatnie dwa dni. Mi na przykład poprzewracało bardzo dużo rzeczy na balkonie i bardzo mnie to smuci.
0: No więc trzeba uważać, trzeba się przygotować, ale na razie korzystajmy jeszcze z lata, więc teraz na antenie utwór Holiday.
1: O, wakacyjnie.

0: Trzeba wysłać SMS-a na numer 7248, dodać słowo afera.september, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem. No i to pytanie brzmi: jaki wykonawca najbardziej zainteresował Cię na tegorocznej edycji i dlaczego?
1: Warto też wspomnieć, że taki SMS kosztuje 2,46 już z VAT-em, więc to nie są duże pieniądze, a można pojechać do naprawdę fajnego miasta i jeszcze fajniejszy festiwal. I to zobaczcie na ile czasu. Od 10 do 12 to jest bardzo dużo czasu i bardzo to jest dużo bardzo czasu. Dużo muzyki.
0: I to wygranie tego konkursu jest najmniejszą ceną, bo tak naprawdę tylko trzeba się zastanowić i wydać 2,46 groszy. A dodatkowo trzeba, no wiadomo, jeszcze tutaj bilety na pociąg, coś, te sprawy, więc ta część z biletami chyba jest i tak ta część z wejściówkami jest chyba i tak najtańsza.
1: Ty kupowałeś kiedyś bilet pociągowe, żeby dojechać do Łodzi z Poznania? W sensie, ja przepraszam, ale dojazd do Warszawy jest prostszy niż do Łodzi. Już lepiej się jedzie autem.
0: Więc, no to można też autem pojechać. Słuchajcie,
1: to jest taka moja polecajka osobista.
0: Jest wiele opcji. Jeżeli ktoś z Was wygra, to może się posłuchajcie polecajki Kasi, żeby pojechać autem. W każdym razie 7248, tam możecie wysłać swoje SMS-y.

Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

0: jak to po niektórzy. Ale...
1: To wcale nie był przytyk do mnie, wcale.
0: To wcale nie było sugestywne. Nie, wiesz co, zapytałam cię, czy lubisz grać w gry, bo chciałam tutaj na antenie puścić singiel Skaza i to jest w ogóle utwór, który otwiera nowy w sumie dział w zespołu Heima, bo to jest oficjalny soundtrack do wyczekiwanej gry, czyli gry Holcim.
1: A, bo mi się ta Skaza to bardziej skojarzyła z Królem Lwem, a ty mi tutaj o gry mówisz, no to...
0: Wiesz co, też mi się w pierwszym momencie skojarzyło, no bo przeczytałam Skaza i oczywiście zamiast Heima przeczytałam Hiena na początku, bo dlaczego by przeczytać to poprawnie, ale nie, później spojrzałam, jaki to jest zespół, mówię, ej, bo jest gra i to jest soundtrack do tej gry, więc tak trochę premierowo mamy.
1: Jest to takie, taka właśnie premiera.

0: aplikacji, które funkcjonują w takim ogólnym dostępie, bo im więcej zebranych informacji, tym lepiej. My oczywiście troszkę bardziej i troszkę więcej wysiłku wkładamy w to, by różne informacje z różnych platform zdobywać. Natomiast myślę, że takie podstawowe narzędzia to jest i zajrzenie, tak, zwrócenie uwagi na te ostrzeżenia, które się pojawiają, to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. Jeśli faktycznie decydujemy się, bo tak mamy zorganizowany dzień, na wyjście na zewnątrz, myślę tutaj o takim czasie, gdzie przebywamy na urlopie i to jest wiadome, że przecież chcemy spędzić jakoś te dni, ale w takiej codzienności też, idąc do pracy, nie wiem, do szkoły, do sklepu, na studia, jeśli zastanie nas deszcz czy jakaś anomalia pogodowa, powinniśmy poszukać takiego punktu schronienia. Co jest dzisiaj tym punktem schronienia? Bo my dziś też w tym obszarze i ochrony ludności, i obrony cywilnej i cywilnej wiele razy i na wiele różne sposoby mówimy o schronach, ukryciach, punktach schronienia. Nie zawsze to wszystko jest jasne. Dla nas, dla takiego szarego zjadacza chleba, mówiąc wprost, punktem schronienia po prostu jest obiekt, w którym możemy przez jakiś czas ukryć się, przez jakiś czas, to znaczy na przykład podczas anomalii pogodowych, czyli na kilka, kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt minut, to jest obiekt, można powiedzieć, stałej infrastruktury, czyli po prostu taki, który ma dach, gdzie może to być przejście podziemne, przejście na tramwaj, jakiś tunel, tak, gdzieś miejsce pod jakimś wiaduktem, czyli takie, które będzie w miarę stabilne, bo no, jeśli mówimy o burzach i na przykład przewracających się drzewach, to miejsce ma nam zapewnić właśnie to schronienie. Więc jeśli będziemy na zewnątrz, to poszukajmy po prostu takiej stałej infrastruktury tam, gdzie będziemy mogli wejść pod ten tak zwany dach, tak, i po prostu przeczekać. Natomiast jeśli będziemy chcieli planować jakieś dłuższe wypady, tak, i myślę teraz jeszcze o wrześniu, który jest tym ostatnim z miesiąców takich stricte, można powiedzieć, też urlopowych, szczególnie dla studentów, no to zwróćmy uwagę na to, czy na przykład wychodząc gdzieś dalej, czy dłużej, czy to w góry, czy w jakąś inną trasę, ta pogoda nas nie zaskoczy. Powiedzmy swoim bliskim czy przyjaciołom, na jak długo wychodzimy, w jakim kierunku, bo no, gdyby się okazało, że jednak w jakiś sposób coś niebezpiecznego nam po drodze się przydarzyło i jest jakieś zagrożenie realne dla nas, to po prostu będziemy mieć ten taki backup w postaci osób, które nam pomogą, jeśli faktycznie przez jakiś czas nie będziemy się odzywać, czy nie będziemy wracali do naszego miejsca, z którego wyszliśmy po prostu.
1: Czyli tak bym powiedziała klasycznie, trzeba zacząć od przede wszystkim sprawdzenia pogody, trzeba najpierw zobaczyć w ogóle, czy jest możliwość, jeżeli chcemy bądź musimy w jakiś sposób opuścić bezpieczny kąt, ruszyć gdzieś tam w drogę, na przykład do pracy czy do szkoły, to żeby po prostu też mieć jakieś takie punkty, gdzie w razie potrzeby będzie można się schować. Czyli to mogą być właśnie jakieś przejścia, mogą być budynki, ale na pewno nie mogą być to żadnej maści drzewa, żadne słupy telefoniczne, czy to chyba warto byłoby podkreślić jeszcze, że są też takie obiekty, które mogą nam się wydawać bezpieczne, ale nie są bezpieczne i w razie wypadku mogą zrobić więcej krzywdy niż pożytku.
0: Zdecydowanie, dlatego że widzieliśmy, jeśli chodzi o te minione doby, szczególnie wieczór i noc z piątku na sobotę, ale też cały wczorajszy dzień, że wiatr, który dość silny wiatr, można powiedzieć porywisty miejscami, który towarzyszy takim zjawiskom burzowym, tak to nazwijmy, powoduje, że drzewa przewracają się po prostu. I no my jako tutaj strażacy też bardzo często mówimy, żeby uważać na to, w których miejscach się zatrzymujemy, czy nawet w których miejscach parkujemy samochody. No ale no nie wyprzemy rzeczywistości, tak? No jeśli miejsca parkingowe są w takim obszarze, powiedzmy, gdzie są drzewa, no to trudno jest zaparkować gdzie indziej, na przykład samochód, tak? Ale zwracamy tutaj uwagę, że no po prostu jeśli możemy wybrać inne, lepsze miejsce, to zróbmy to. Jeśli właśnie przychodzimy gdzieś i chcemy się już gdzieś schować przed deszczem czy przed jakąś tutaj nawałnicą, tak? Tutaj w piątek w Poznaniu przecież o godzinie 19, ja też akurat jechałem samochodem, ściana deszczu, tak?
1: Absolutna ściana deszczu, ja musiałam też się chować.
0: No właśnie, więc jeśli jesteśmy w stanie po prostu wybrać inne, dobre miejsce, to zróbmy. Bo drzewa przewracają się i niestety na kilka samochodów w Wielkopolsce takie drzewa też spadały wczoraj, przedwczoraj. Na szczęście nikt nie został poszkodowany, no ale jednak było to spore ryzyko dla tych ludzi, którzy gdzieś w tych miejscach się też znajdowali.
1: Szeroko porozmawialiśmy sobie o bezpieczeństwie ludzi, ale czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób zabezpieczyć swój majątek? Nie wiem, tutaj myślę głównie o samochodach, albo o balkonach, albo rzeczach, które na tym balkonie się znajdują.
0: Zwróćmy uwagę na to, że dziś nasze balkony czy tarasy, czy nawet okna, a szczególnie w budynkach wielorodzinnych, w wyższych budynkach, no może nie tyle przyozdabiamy, ale no korzystamy z różnych elementów wystroju, czy takiej, powiedzmy, elementów infrastrukturalnych, tak, może tak szerzej to nazwę, no, których po prostu się, z których korzystamy, tak, i na, czy to na oknach, na parapetach jakieś doniczki z kwiatami, czy na tarasach, balkonach jakieś też powieszone rzeczy, również bardzo często doniczki, ale nawet jakieś lampki, jakieś inne elementy właśnie wystroju. To jest to, co mamy i z czego korzystamy i okej, to jest w porządku. Natomiast jeśli przychodzi dość silny wiatr albo mamy prognozę, że faktycznie będzie burza, zwróćmy uwagę na to, czy nie warto po prostu zdjąć, schować, postawić na ziemi, na betonie, tak, tym balkonowym czy tarasowym, tych elementów właśnie, które stoją wyżej albo wiszą wyżej. Dlatego, że no, trzeba pamiętać, że przy takich burzach, silnych wiatrach oczywiście to może spaść, tak? I jeśli niżej pod naszym balkonem, pod naszym oknem, parapetem jest chodnik i tam normalnie na co dzień przychodzą ludzie, mieszkańcy, no to spadnie im to po prostu na głowę. Jeśli są zaparkowane pojazdy, to również no, będziemy mieli tutaj do czynienia z ewentualnym jakimś uszkodzeniem mienia. Uszkodzenie mienia to jedno, natomiast no, dla nas najistotniejsze jest to, by mówić i gdzieś tam przypominać, że no, nikt z nas chyba przechodząc chodnikiem nie chciałby, żeby na głowę mu po prostu coś spadło, prawda? Więc jeśli nie jesteśmy w stanie takie rzeczy ściągnąć, to będzie to najlepsze, no bo w ten sposób znów jakoś dbamy o naszych też mieszkańców, sąsiadów, o tych, którzy, szczególnie jeśli mówimy o kamienicach czy takich budynkach wielorodzinnych, wyższych, gdzie spadek z wysokości nawet drobnego przedmiotu może mocno skaleczyć, czy tutaj nawet o jakiś uszczerbek na zdrowiu wtedy nie jest trudno.
1: Czy możemy to wszystko zakończyć myślą, żeby po prostu uważać, czytać, orientować się i w razie możliwości po prostu chować to, co jest zbędne? Czy taką myślą możemy to zakończyć?
0: Tak, myślę, że przede wszystkim tutaj to ten czas, który mamy teraz, kiedy nie ma tych zjawisk, to czy tak jak teraz dziś rozmawiamy, myślę, że to jest dla każdego z nas jakieś takie drobne przypomnienie, chociażby drobne przypomnienie, że warto troszeczkę bardziej zwrócić uwagę przed tymi różnymi zagrożeniami, no i po prostu trzeźwo pomyśleć wtedy, kiedy faktycznie przychodzi, czy to burza, czy jakaś anomalia pogodowa, bo często właśnie ta jedna myśl, czy to proste działanie może spowodować, że no coś niedobrego dla nas czy dla naszych sąsiadów się nie wydarzy i oby się nic takiego niedobrego nie wydarzało.
1: I z taką myślą Państwa zostawiamy. Ja serdecznie dziękuję Państwu za rozmowę. Miałam przyjemność rozmawiać z panem aspirantem, rzecznikiem prasowym Wielkopolskich Strażaków, Martinem Haleszem.

różowym Cadillaciem, w którym były one przechowywane. Jeśli lubicie filmy akcji i chcecie wiedzieć, czy uda im się odzyskać dziecko, polecam obejrzeć. A tymczasem, co my tu mamy? Kolejną piosenkę. Teraz posłuchamy angielskiego zespołu rockowego, założonego w 1965 roku w Londynie. Chodzi o Pink Floyd z piękną balladą Wish You Were Here, która znalazła się na ich albumie pod tym samym tytułem, wydanym w 1975 roku. Nie czekajmy.

miejsca wyścig. Były to często wyścigi chociażby od jednego miasta do drugiego na przykład. Jeszcze mało było torów wyścigowych, już się oczywiście pojawiały, już niektóre tory miały historię, ale no właśnie, to jeszcze nie były czasy takich wyścigów torowych, tylko bardziej właśnie wyścigów ulicznych, powiedziałbym. Chociaż czy też można mówić o ulicy, jeżeli drogi nie były aż tak bardzo rozwinięte? No to już dygresja. W każdym razie rejon Sarthe, o konkretnie miasto Le Mans, no miało już wyścigową historię. Wyścigi w tym miejscu odbywały się od 1906 roku. Były tam organizowane chociażby zawody o Grand Prix Francji. Trasa wyścigu rozpoczynała się w mieście i zataczała taką 17-kilometrową pętlę przechodzącą przez wioskę Mulsanne, od której nazwę wzięła już kultowa prosta na torze Le Mans. Nawierzchnia nie była wtedy asfaltowa, była właśnie wtedy taka bardziej właśnie taka jak na dzisiejszych rajdach się niektórzy ścigają. Jedynie do wyścigu tor był przygotowany przez takie tymczasowe utwardzenie. No, wyścig dosyć dobrze zorganizowany, ale no właśnie, to jeszcze nie był wyścig 24-godzinny. To był wyścig 17-kilometrowy, ale nie było jeszcze tego 24-godzinnego wymiaru, jeżeli chodzi o właśnie wyścig. ACO, tutaj musimy powiedzieć o tej organizacji słów kilka. To jest organizacja Automobile Club Equest, czyli francuska organizacja, która właśnie zarządza obecnie wyścigiem Le Mans. No jest taką grupą, która właśnie jest największą autosportową, motorsportową grupą we Francji. No bo właśnie, to jeszcze były czasy, gdzie wyścigi były organizowane w różnego rodzaju jakby klubach motorsportowych, to się mówiło, takich grupach. No i właśnie to one organizowały różnego rodzaju wyścigi. No i właśnie, regulacje, właśnie ACO chciało zorganizować wyścig na terenie Le Mans. I regulacje właśnie wtedy sformułowano. Zasady były takie, że samochody musiały być zwykłymi, czteromiejscowymi konstrukcjami produkcyjnymi. Na każdym miejscu pasażera miał się znajdować nawet balast o wadze 60 kg, czyli nie jechałeś sam, tylko jechałeś jakby z drugim człowiekiem, ale nie będącym człowiekiem, tylko był balast odpowiadający wadze jakby małego pasażera. Czyli niemalże ścigano się z samochodami takimi drogowymi, można by było powiedzieć. Te regulacje się zmieniały w czasie, no ale to nawet wystarczy spojrzeć na Formułę 1, jak wyglądały pierwsze samochody Formuły 1 w latach 50., no to bardziej przypominało samochody drogowe samochody sportowe, aniżeli bolidy, które znamy obecnie. No i właśnie, odbył się wyścig w 1923 roku. Rozgrywany jest on corocznie. Odbył się pierwszy wyścig. Pierwszy wyścig, do którego zespoły nie miały się jak w zasadzie przygotować. To znaczy, przygotowały się te, które przyjechały tam na tor wcześniej albo startowały w poprzednich wyścigach w tej okolicy, ale nie było czegoś takiego, co znam obecnie, że są treningi i tak dalej. No nie, no wtedy to nie było wtedy, to było trochę na dziko robione. No i ostatecznie wygrały załogi Schendera, Walkera, czyli załogi typowo francuskie. No i od tego czasu corocznie praktycznie odbywają się wyścigi Le Mans. Oprócz roku 1936 oraz czasów wojennych i chwilę po wojnie. Ale to nie znaczy, że to koniec tej opowieści, bo w trakcie tej ponad stuletniej historii Le Mans wydarzyło się bardzo wiele momentów, o których należy powiedzieć, bardzo dużo pamiętnych edycji, no i o nich zaraz opowiem, ale myślę, że to jest czas, żeby posłuchać chwili muzyki.

I wracamy po tej chwili muzycznej. Wracam z opowieścią o wyścigu Le Mans. Powiedziałem o tym, w jakich okolicznościach odbywała się pierwsza edycja. Czas wspomnieć o kilku takich pamiętnych edycjach, pamiętnych wydarzeniach. No i na pierwszy rzut idzie rok 1955. Wyścig już miał 32 lata historii. No i cóż, nie ma co ukrywać. W tamtych czasach zbytnio nie dbano o bezpieczeństwo kierowców czy bezpieczeństwo widzów. Wyścigi były często robione na dziko. Fakt faktem, to nie jest cytat związany z Namą, ale przypomina mi się taki cytat byłego kierowcy Formuły 1, bardzo legendarnego kierowcy, kilkukrotnego mistrza świata, Sergio Stewarda, który kiedyś powiedział, że na każdy wyścig bierze ze sobą czarny garnitur, bo nigdy nie wiadomo, czy nie będzie musiał iść zaraz po wyścigu na pogrzeb któregoś ze swoich kolegów, któregoś ze swoich jakby rywali na torze. No i to pokazuje, jak bardzo niebezpieczne były wtedy wyścigi i Formuły 1, i innych serii wyścigowych, i również wyścigów, które znamy pod nazwą Endurance obecnie, czyli właśnie wyścigów długodystansowych. No i samo Le Mans nie było wyjątkiem. Przez wiele lat zdarzały się wypadki, zdarzały się niestety również wypadki śmiertelne, ale takim najbardziej pamiętanym jest rok właśnie 1955. Zanim opowiem o tym, co się wydarzyło, może zakończę to tak. Skutkiem tego wypadku było to, że Szwajcaria jako kraj zakazała organizacji wyścigów motorsportowych w całym kraju. I to na podstawie wypadku, który się wydarzył na wyścigu nawet nie w Szwajcarii, tylko we Francji. Czyli to tak jakby odbył się jakiś wypadek podczas wyścigu motorsportowego w Niemczech i Polska jako kraj by zakazała organizacji wyścigów, bo coś się wydarzyło w Niemczech. To niech tylko to pokaże, jak wielka była skala wypadku na Le Mans 1955. Skutkiem było też to, że Mercedes jako firma wycofał się na bardzo długi czas z Formuły 1. Właśnie na podstawie wypadku w Le Mans. Teraz znamy Mercedesa jako tą firmę wygrywającą w F1, ale oni powrócili jako zespół w 2010 roku. Na podstawie wypadku w roku 55. I wtedy, w latach 50. oni byli potęgą. Mieli w swoim składzie Juana Manuela Fangio i zmierzali po zdobycie mistrzostwa Formuły 1. Ale zdecydowali się wycofać na podstawie wypadku Le Mans, który nawet nie odbywał się w ramach Formuły 1. No właśnie, co się takiego strasznego tam wydarzyło, że takie były konsekwencje. Cóż, pierwsze dwie godziny mniej więcej wyścigu z 24 odbywały się dosyć spokojnie. 30, mniej więcej trzecie okrążenie. Jesteśmy po mniej więcej dwóch godzinach wyścigu. Przez te dwie godziny trzej kierowcy, czyli Eugenio Castellotti, Mike Horton i Juan Manuel właśnie Fangio, przewodzili na przemian stawce, zamieniając się co jakiś czas. Na 33 okrążeniu, naprzeciwko głównej trybuny, co będzie dosyć istotne dla opowieści, Mike Horton niespodziewanie podjął decyzję, że chce zjechać do boksu. Chce zjechać do alei serwisowej. Nie wiadomo, czy chciał wymienić opony, czy chciał może zatankować, czy coś może czuł, że popsuło się w jego samochodzie. W każdym razie dosyć niespodziewanie dla rywali z toru podjął decyzję, że chce zjechać do alei serwisowej. Jadący za nim Lance McLean był zaskoczony tym nagłym skrętem rywala znajdującego się przed nim. No i musiał szybko zareagować, aby uniknąć kolizji. I wykonał gwałtowny skręt w lewo, tylko że nie wiedział tego, że za nim znajdują się kolejne dwa samochody. Dwa samochody, którymi kierowali Pierre Lavech i właśnie Juan Manuel Fangio. Pierre Lavech zauważył, co się dzieje, czyli zauważył, że przed nim Mike Horton hamuje, a jadący za Mike'em Hortonem Lance McLean gwałtownie skręca w lewo. No i właśnie Pierre Lavech nie miał zbytnio jak zareagować. Natomiast w ostatniej chwili zdecydował się na to, aby ostrzec jadącego obok niego Juana Manuela Fangio. Pierre Lavech podniósł rękę, ostrzegając Juana Manuela Fangio, po czym sam niestety z prędkością ponad 200 km na godzinę uderzył w pojazd Lance'a McLeana.
Pierre Labbech zginął na miejscu. Zdołał uratować Juana Manuela Fangio i dzięki temu ten stał się legendą Formuły 1. To też były często czasy, gdzie kierowcy Formuły 1 łączyli różne serie. No ale sam za to właśnie Pierre Labbech przypłacił życiem. Ale nie tylko on. Ponieważ wydarzyło się coś jeszcze straszniejszego. To, że doszło do wypadku na torze, to jedno. Ale okazało się, że oprócz tego, że nie do końca zabezpieczeni są sami kierowcy, to też nie do końca zabezpieczone były niestety trybuny. I auto właśnie Pierre'a Labbecha został wyrzucony w powietrze, uderzył w szczyt wału ziemnego i roztrzaskał się. I niestety silniki, fragmenty karoserii poleciały niczym odłamki w stronę trybun. Też niestety raniąc i zabijając wielu fanów siedzących na trybunach, wielu kibiców. Ba, wydarzyła się też jeszcze inna straszna rzecz. Pokrywa silnika, czyli płaski metalowy element, poleciał w stronę trybun. No i cóż, mówiąc delikatnie, zadziałał niczym gilotyna. Wszyscy wiedzą, jak działa gilotyna. Nie muszę chyba tego tłumaczyć. No cóż, generalnie bardzo, bardzo duża strata. Oprócz Pierre'a Labbecha w wypadku zginęło 82 widzów, a dalszych 120 odniosło rany i obrażenia. I co jeszcze chyba straszniejsze z perspektywy czasu, mimo tego, że wydarzył się wypadek niosący za sobą tyle skutków, zdecydowano się kontynuować wyścig. W dzisiejszych czasach nie do pomyślenia, ale wtedy uznano, że trzeba kontynuować wyścig. Wtedy to też szefostwo Mercedesa uznało, że wycofa się z wyścigu, że mimo tego, że wyścig jest kontynuowany, a ich dwóch kierowców, czyli Juan Manuel Fangio i Sterling Moss, prowadzili z dużą przewagą, to jednak wycofają się z wyścigu. Wycofali się z wyścigu, a sama firma Mercedes wycofała się w ogóle z motorsportu i z Formuły 1. Z Formuły 1 do 2010 roku jako zespół, a z ogólnie wszelkich gałęzi sportów motorowych do roku 1987 roku. Niektóre kraje, takie jak Francja, Niemcy, Hiszpania i Szwajcaria, zdecydowały się wprowadzić zakaz organizowania wyścigów. O ile same Niemcy, Hiszpania dosyć szybko się wycofało, ale tak jak mówię, Szwajcaria wytrwała przy swoim postanowieniu. Chyba dopiero niedawno to zniesiono, kilka lat temu, dosłownie temu zniesiono taki zakaz. Wcześniej taki zakaz obowiązywał. No cóż, wypadek absolutnie tragiczny, zapisał się czarnymi zgłoskami na karcie motorsportu, no i to pokazuje, jak bardzo niebezpieczne były sporty motorowe w tamtych czasach. Ja myślę, że czas teraz na chwilę muzyczną i za chwilę powrócę do opowieści o wyścigu Le Mans, bo mimo tego strasznego wypadku wyścigi nadal były rokrocznie organizowane.

0: powracam z audycją Twierdza Poznań, to była chwila muzyczna. Ja opowiedziałem już o historii Le Mans, o historii wyścigu 24 godziny Le Mans. Opowiedziałem, jak w ogóle do tego wyścigu doszło, do organizacji tego wydarzenia. Opowiedziałem o tragicznych skutkach wypadku z roku 1955. I teraz opowiem o roku 1966 i o rywalizacji dwóch potężnych koncertów motoryzacyjnych, która zapisała swój ślad w historii wyścigu Le Mans i ogólnie historii wyścigów. Z jednej strony włoskie Ferrari, czyli symbol szybkości, symbol elegancji, symbol marka w historii sportów motorowych, symbol marka w F1, symbol marka w wyścigach dystansowych, symbol motorsportu. Z drugiej strony amerykański Ford. Ford, który był największą firmą motoryzacyjną na świecie. Sprzedawał najwięcej samochodów, zarabiał najwięcej pieniędzy, ale jednocześnie nie był kojarzony ze sportem. Był kojarzony z tym, że masowo produkował solidne samochody dla ludzi, samochody uliczne, ale nie był kojarzony z rywalizacją na torze. I właśnie w latach 60. postanowił to zmienić. Postanowił stawić czoła Ferrari. Stawić czoła w wyścigach Le Mans. W wyścigach, które Ferrari dominowało od lat. Tam była kilkuletnia seria zwycięstw Ferrari. Ferrari wydawało się nie do ruszenia. Ford postanowił to zmienić. Mamy rok 1966. No i właśnie, przychodzi weekend na Le Mans. No i cóż, wyścig Le Mans odbywał się. Ford, tak jak było mówione, ścigał się z Ferrari. No i cóż, ostatecznie to Ford wyszedł zwycięsko z tego wyścigu. Ostatecznie to kierowcy Forda wygrali wyścig, duet Bruce McLaren i Chris Amon. Swoją drogą, Bruce McLaren, chyba kojarzycie markę McLaren, to jest właśnie założyciel tej marki, też były kierowcy Formuły 1. Ford zajął pierwsze 3 miejsca. Ferrari było daleko z tyłu, bo za Fordem było Porsche. Totalna porażka Ferrari, które nie ukończyło wyścigu, którego żadne auto nie ukończyło wyścigu. No i historia, która przyszła do historii, nie będę się może rozwodził na temat tego, jak ten wyścig wyglądał w szczegółach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, polecam sobie obejrzeć, jest bardzo dobry hollywoodzki film na ten temat, Ford vs. Ferrari się nazywa. No oczywiście historia tam jest trochę przerysowana, no jak to w Hollywood bywa, ale w miarę dobrze oddaje te klimaty, także bardzo polecam, bardzo, bardzo dobry film. No i cóż, historia Le Mans trwała dalej. Historia Le Mans dzieliła się na różne okresy dominacji różnych producentów. Był okres dominacji Ferrari, był do okres dominacji Forda, był powrót dosyć mocny Mercedesa. Dosyć mocny z jednej strony ze względu na zwycięstwa, a z drugiej strony ze względu na różnego rodzaju absurdalne wypadki. W latach 90. popularne było stwierdzenie o latającym Mercedesie. Bo te samochody dosłownie latały, w sensie na różnego rodzaju pagórkowatych terenach Le Mans, one potrafiły dosłownie wzbić się w powietrze i upaść z bolesnym hukiem. Polecam sobie znaleźć wypadek Marka Webera skądinąd później wybitnego kierowcy Formuły 1, który właśnie w barwach Mercedesa w latach 90., nie pamiętam, który to był dokładnie rok, czy to był 99, czy któryś, ale jest taki wypadek z udziałem Marka Webera. Jego srebrny samochód Mercedesa wzbija się dosłownie w powietrze. Można sobie to w internecie znaleźć. No i właśnie, różnego rodzaju marki wygrywały. Najwięcej zwycięstw ma paradoksalnie nie Ferrari, nie Ford, a Porsche, ale też jest okres dominacji na początku XXI wieku, dominacji Audi. Czy w zasadzie nie na początku, tylko bardziej pomiędzy pierwszą a drugą dekadą XXI wieku, gdzie to Audi dominowało w wyścigach. Audi było absolutnie bezkonkurencyjne, na tyle, że rywale dosłownie odpuszczali sobie. Dosłownie marki motoryzacyjne odchodziły jedna po drugiej z wyścigów Le Mans. bo była tak wielka dominacja Audi. Wtedy to też swoje rekordy święcił Tom Christensen, duński kierowca. Być może nazwisko nie aż tak bardzo znane, ale w historii Le Mans na pewno zapamiętane, bo to jest kierowca z największą ilością zwycięstw. On sam wygrał aż 9 razy ten właśnie 24-godzinny wyścig. Na początku w barwach Porsche, potem właśnie w barwach Audi. Potem przyszły lata, gdzie to Toyota była mocna. No i przyszły obecne lata regulacji tak zwanych hypercar, czyli po prostu stworzono się rozprawić z dominacją Audi i Toyoty i zmieniono regulamin tak, żeby wyrównać szanse i aby zachęcić więcej podmiotów motoryzacyjnych do wejścia do wyścigów Le Mans. No i teraz mamy taki złoty okres, jeżeli chodzi o wyścigi Le Mans. No i mamy w tym wszystkim też polskie akcenty. Już na samym początku historii wyścigu mieliśmy Stanisława Czajkowskiego, polsko-francuskiego kierowcę. Teraz mamy Roberta Kubicę, mamy polski zespół Inter-Europol Competition z Jakubem Śmiechowskim w składzie. Także są Polacy też częścią tego wyścigu w ostatnich latach, a sam wyścig jest bardzo ciekawy. Już się w tym roku odbywał, odbywał się w czerwcu, także dopiero za rok, ale polecam sobie właśnie nadrobić jego historię i nadrobić w przyszłym roku, obejrzeć go sobie, bo naprawdę, naprawdę warto. No i tak jak lubię powtarzać, czasem to nowy nie jest, z gumy się nie rozciągnie. Zbliżam się do końca audycji dzisiejszej Twierdzy Poznań. To była historia wyścigu Le Mans, 24-godzinnego wyścigu. No a my słyszymy się nie za 24 godziny, ale za tydzień o godzinie 11.30 w niedzielę. Mówił dzisiaj do Was Aleksander Szwarc. Do usłyszenia.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11.30.
2: Uwaga, uwaga, audycja archiwalna.

0: No, jesteśmy takie zaoferowane tym tematem sportowym i wszystkim, co bliskie naszym sercom, że zapomniałyśmy się przedstawić. A dzisiaj realizuje nas Maja Manoś.
1: A przed mikrofonami są Asia Woźniak
0: i Paulina Wernard. Teraz już możemy zacząć tę audycję. I w sumie, no, mówiłyśmy, że powiemy o historii na początku. No i ta historia tego sportu i ubrań sportowych jest dosyć ciekawa, bo sięgał na aż XIX wieku. Wtedy też gdzieś tam pierwsze głosy było słychać ze strony medycyny. Pojawiły się higienistki czy też lekarze, którzy zaczęli tak trochę podsuwać ludziom taki pomysł, że wysiłek fizyczny może być zdrowy.
1: Tak, zachęcali do spacerów, no i dlatego też, oprócz tego, że trochę miasta się przearanżowywały na takie, no żeby fajnie było w nich sobie spędzać czas, czyli powstawały takie bardziej większe parki i tak dalej, ludzie zaczęli do nich wychodzić, spędzać czas na łonie natury spacerując.
0: Tak, a spacerowali, grali też w badmintona, w krykieta, czy jeździli konno. Wtedy właśnie ten sport był raczej jeszcze taką rozrywką, rekreacją, niż jakąś tam rywalizacją.
1: Zdecydowanie, no i to wszystko miało być prozdrowotne.
0: Zgadza się, no bo sport to w końcu zdrowie. No i tak około 1860 francuski zaczęły na te spacery ubierać takie specjalne suknie do spacerowania.
1: No tak, nagle okazało się, że strój chyba powinien być troszeczkę bardziej dostosowany do okazji pod tym względem, żeby było no, bardziej swobodnie, wygodnie. No dlatego właśnie te pierwsze suknie do spacerowania.
0: Tak, i to jest bardzo ciekawe, bo to one miały te suknie na bokach takie drapowania, żeby tak łatwiej się chodziło, żeby gdzieś tam ten ruch był trochę wygodniejszy. Dla mnie to było bardzo ciekawe, no bo my teraz nie mamy specjalnych ubrań do spacerowania, no chyba, że to jakiś Nordic Walking, ale tak casualowo do spacerowania.
1: Z drugiej strony, w ich przypadku to może być tak jak u nas, takie już, że tak powiem, wyczynowe chodzenie, no bo skoro oni tego nie robili i nagle zaczęli w ogóle spacerować, no to wiesz, no dla nas spacery są niczym niezwykłym, no a dla nich no to rzeczywiście był może większy wysiłek. No,
0: to jest dobry punkt, no rzeczywiście.
1: Tak, tak to mogło być właśnie.
0: Te ubrania były takie funkcjonalne. Tak samo, bo wstały tam 20 lat później, około roku 80, XIX wieku, bluzki do gry w golfa i one też miały takie specjalne, szerokie, takie bufiaste rękawy, żeby tak lepiej wykonywać te zamaszyste ruchy.
1: Mhm, więc troszeczkę już ta moda się dostosowywała, a mnie bardzo interesował temat jazdy konnej i tego właśnie sportu. No bo no, to jest właściwie trochę smutna historia, bo kobiety jeżdżąc konno musiały używać tak zwanego damskiego siodła. No i właściwie to tylko po to, żeby one mogły jeździć w ubraniach, które dla nich, w sensie dla społeczeństwa, były akceptowalne dla kobiet. No czyli w sukniach, a nawet więcej, bo w gorsetach również.
0: Tak, w ogóle to dla mnie też ma ciekawy taki społeczny wymiar, bo to było gorszące po prostu, żeby widzieć kobietę siedzącą okrakiem, tak jak mężczyzna na tym koniu. Z tego to wynikało. Stąd one też miały w ogóle takie ciężkie spódnice, które zwisały aż do strzemion tego konia, więc to w ogóle musiało być...
1: Zupełnie niepraktyczne.
0: Ale niebezpieczne też, no bo przecież gdyby coś tam się podwinęło, no to taka kobieta mogłaby bardzo łatwo spaść. I to też jest bardzo zabawne, bo ten strój... nazywał się myśliczek.
1: No.
0: No to takie słodkie, trochę jak króliczek, trochę...
1: No tak, ale
0: trochę
1: niestety...
0: myślic... Nie, to jest...
1: Myśliczek? Mętliczek?
0: Nie, tak pomyślałam o że jak się poluje na coś, to się jest myśliwym.
1: A.
0: I... Ale nie.
1: One są małymi myśliczkami.
0: Tak,
1: no bardzo
0: tak,
1: ciekawe
0: tak.
1: Połączenia tutaj tworzysz. Myślę, że do tak ciekawych kolejnych połączeń przejdziemy po krótkiej przerwie.

0: No i tak już trochę kończąc ten wątek jazdy konnej, to koniec XIX wieku był takim czasem, kiedy te kobiety trochę zostały uwolnione z tych takich niepraktycznych strojów, z tych damskich siodeł i zaczęły nosić bryczesy i choć były one takie ukryte, ich nogi nadal pod rozpinanym fartuchem, to jednak pod spodem były spodnie.
1: No to dla mnie było najbardziej fascynujące, jak się o tym dowiedziałam, że naprawdę nosząc spodnie, one i tak musiały mieć taki fartuch imitujący po prostu spódnicę. No tak jak w sumie wcześniej jeszcze nie wspomniałyśmy, to jest oczywiste, że one będąc w damskim siodle i w tych strojach nie mogły się jakkolwiek równać w jakichś rywalizacjach z mężczyznami.
0: Tak.
1: One ogólnie ciężko by było, żeby...
0: To w ogóle taka jest przejażdżka trochę, bym powiedziała, że tak. Siedzisz, ale w ogóle jestem ciekawa, bo ja jeździłam kiedyś konno i no nie próbowałam nigdy jeździć po damsku. Jak w ogóle się siedzi w takim siodle? W sensie, no bo koń tak jeździ, biega dosyć specyficznie, więc nie wyobrażam sobie tego.
1: Wykluczone z jakichkolwiek rywalizacji, z jakiejkolwiek przejawu jeździectwa jako sportu. No nie wiem, ta historia mnie zgorszyła. Tak samo jak gorszące było wtedy dla ludzi jeżdżenie konno wśród kobiet, no to tak samo to jest dla mnie gorszące, ta cała sytuacja. No naprawdę nie podoba mi się to, co tam się
0: wtedy działo. Kiepsko. Mnie też się to nie podoba. No i dopiero ta pierwsza wojna światowa zmieniła trochę te realia. Te kobiety już usiadły w te męskie siodła i już wtedy też bez spódnic. No ale nadal nie jest to, myślę, dobry czas na to. To znaczy, no jest to, uważam, przykre, że dopiero takie wydarzenie spowodowało to, że kobiety mogły zacząć jeździć konno tak, jak jest prawdopodobniej najwygodniej.
1: No tak, musiało się diametralnie po prostu zmienić realia. No to w wielu kwestiach pierwsza wojna zmieniła gdzieś tam życie w ogóle kobiet, no bo tak samo praca. No nagle okazało się, że kobiety muszą pracować, zaczęły pracować, nie wiem, w fabrykach. To tak samo z jazdą konno, że po prostu no nagle się okazało, że przydałoby się, żeby kobiety jeździły konno i tylko dlatego ten strój się zmienił. No to jest bardzo przykre, no ale to też widzimy, jak moda gdzieś tam odzwierciedla sytuację społeczno-polityczną na świecie. No to jest ciekawe, moda jest zawsze takim świadkiem wszystkich sytuacji.
0: To prawda. Ja też tak sobie myślę, że taką kolejną rewolucją było jakby kolarstwo i dopuszczenie kobiet do jazdy rowerem też, no bo wcześniej to też byłoby gorszące, że kobieta gdzieś tam w spodniach jedzie tym rowerem, no a w sukniach znowu to byłoby bardzo niebezpieczne.
1: Chociaż no tak było, no bo kobiety i tak chciały jeździć rowerami, no a nie było innej opcji. No ten, kto przejechał się raz czy drugi w spódnicy na rowerze, wie.
0: Albo w spodniach o szerokich nogawkach.
1: Tak, to na pewno wie, o czym mowa. No jest to maksymalnie niepraktyczne.
0: Takie pierwsze cyklistki zaczęły pedałować w koszuli i w spodniach, które przypominały pantalony i szarawary. No i na początku, wiadomo, jeśli ludzie widzieli kobiety w ten sposób ubraną, to byli bardzo oburzeni, no ale z czasem im tych kobiet było więcej, tym bardziej to spowszedniało, no i już kobiety mogą jeździć na rowerach i jeżdżą do tej pory.
1: To jest bardzo ciekawe, bo to społecznie bardzo to było oburzające. Nawet mówiło się, że po prostu gdzieś tam to jest taka moda niebezpieczna jakaś, idzie moda właśnie z tego względu, że kobiety siadają na rower i że to jest w ogóle, że jejku, coraz więcej, to jak jakaś taka zaraza, że coraz więcej kobiet jeździ na rowerach, no mniej więcej.
0: Wychodzę z domu, a tu jedna za drugą jedzie tym rowerem i za rogu kolejna i kolejna.
1: Tutaj sobie nawet zapisałam takie zdanie, gdzieś tam z jakiejś prasy po prostu w tych latach, że czy spodniarstwo ogarnie całe kobiece społeczeństwo? To było po tej całej akcji z rowerami, więc no.
0: No jest to głos proroczy,
1: no,
0: bo ogarnęło.
1: Spodniarstwo, o mój Boże, no to brzmi naprawdę strasznie, a no nie jest niczym takim złym. No i tak mniej więcej wyglądała ta historia kolarstwa, a do już XX wieku przeniesiemy się za chwilkę.

0: No i tak jak mówiłam, przenosimy się do XX wieku, gdzie przeobraża się cały sport właściwie, który no, przestaje być już samą rozrywką.
1: Zaczyna być też rywalizacją, no i powstają dyscypliny. Stają się też w ogóle bardzo ważną częścią życia społecznego. Mamy kluby, związki atletyczne. Powstaje prasa poświęcona tylko sportowi. I mamy też zasady w wielu dyscyplinach. Mamy zasady koszykówki, szermierki czy boksu. Również wskrzeszone są igrzyska olimpijskie, więc ten sport stał się dużą rzeczą wśród społeczeństwa.
0: No tak, no bo oczywiście dwie edycje igrzysk olimpijskich nie odbyły się z powodu drugiej już wojny światowej i pierwszej, później drugiej. No więc wskrzeszono je, no i to dało duży taki popis, jeśli chodzi o modę sportową.
1: Też to, co jest fajne, to jest to, że lata XX wieku to też był czas, kiedy sportowcy stali się też idolami dla ludzi, że to już nie byli tylko aktorzy, tylko jacyś muzycy, tylko sportowi. No, ja mogę wam powiedzieć, że idolem Asi jest Robert Lewandowski podobno.
0: Ej, ja o tym właśnie pomyślałam, jak zaczęłaś o tym mówić, stali się idolami. Ja sobie pomyślałam, Robert.
1: Jak ja cię dobrze znam.
0: Tak. No, pamiętam. Nieraz tutaj o panu Robercie Lewandowskim mówiłam. Zawsze w samych superlatywach. Właśnie tak, mogę powiedzieć, że on jest moim idolem. No i gdyby nie lata XX wieku, to kto wie, może ja bym nawet nie wiedziała, że on mógłby być moim idolem. Cóż za strata.
1: Ale jakieś inspiracje modowe od pana Roberta bierzesz?
0: Tak, pan Robert się bardzo ciekawie ubiera poza gdzieś tam boiskiem, chociaż na boisku również no, strój FC Barcelony fenomenalny. Tak samo, no przede wszystkim w naszych barwach biało-czerwonych wygląda
1: wtedy prezentuje
0: najlepiej.
1: Się najlepiej.
0: On wspaniale z orłem. Orłem tutaj na sercu, no to najbardziej lubię go właśnie w tym wydaniu, no ale tak poza on ma ciekawy styl. Nie wiem o ile to jakiś stylista, może żona Ania, ale on ma taki troszeczkę old money styl poza boiskiem. Jakieś takie lniane ubrania nosi i tak dalej. Gdzieś tam jak go widzę w takich...
1: No tak, no w końcu w Hiszpanii mieszka.
0: No już nie. Już teraz w Chicago to może
1: ojejku,
0: zmienił styl.
1: Ojejku, przepraszam.
0: No Paulina, no jestem pogadamy sobie o Robercie. Wyjaśnię ci kilka spraw, bo widzę, że nie jesteś na bieżąco. Dawno o nim nie rozmawialiśmy, co prawda.
1: Ale w Chicago też przewiewne ubrania się przydadzą.
0: No, chociaż no może zmienił styl na jakiś taki bardziej streetwearowy. No kto wie, no ja dawno nie widziałam jego zdjęć prywatnych, właśnie od kiedy jest w Chicago, no ale w Hiszpanii tak trochę włosko się ubierał, tak bym to określiła, no bo Hiszpanie chyba trochę inaczej się mimo wszystko ubierają, a on, no bardzo mi się podobało, jak się ubierał, sam leny dominował, się rozgadałam o Robercie. No, Paulina, bo ty bierzesz taki temat, jak ty wiesz, co ja mam do powiedzenia, że mam dużo do powiedzenia na ten temat, no i przez to się rozgaduję.
1: Ale pan Robert był jest nadal twoim idolem, a taką idolką była też w tamtych latach tenisistka Suzanne Lenglen, była ona francuską, więc mogłam troszeczkę źle powiedzieć nazwisko, ale mam nadzieję, że będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. I ona, jakby zanim pojawiła się ona, to ten strój do tenisa wyglądał tak, że to była jakaś przewiewna bluzka z takimi obfitymi rękawami i długa spódnica. No i wszystko było raczej białe, żeby też ten kolor biały miał dawać taką ulgę na słońcu i miał też kamuflować ślady potu. No ale wtedy właśnie pojawiła się ona i chciałoby się powiedzieć ubrana cała na biało, ale chyba niekoniecznie, bo ona ubrała plisowaną sukienkę do kolan, więc nie była już długa, było widać łydki i miała odsłonięte ramiona i wtedy nazywano to skandalicznym negliżem.
0: No później stało się krzykiem mody. No tak to często bywa chyba w świecie mody właśnie, ale no to jest fascynujące, my już nieraz o tym mówiłyśmy, jak takie rzeczy potrafiły gorszyć. No to było 100 lat temu, nie tak dawno, tak jakby się nad tym zastanowić. No a wtedy kobieta, której widoczne są łydki i ramiona, była bardzo gorszącą. No szczególnie do tenisa, do sportu, no taki strój musiał być no, bardzo, bardzo niekomfortowy.
1: No to prawda. Dobrze. My przejdziemy zaraz do następnego tematu, a wy posłuchajcie razem z nami.

0: No to my tak o tenisistce mówiłyśmy, no to teraz czas na tenisistów i jednym z nich w latach 20. XX wieku był René Lacoste. Myślę, że kojarzymy markę Lacoste, jeśli to słyszymy, to raczej wiemy, o co chodzi.
1: Myślę, że tak.
0: Jest to takie logo z krokodylem. I on również był jednym z najbardziej utytułowanych tenisistów tamtego czasu. I podczas jednego z turniei on wystąpił w koszuli swojego własnego pomysłu. I tutaj innowacyjna była i tkanina, bo to była taka bawełniana pika. Ona miała gdzieś tam absorbować wilgoć, no i nie była to zwykła bawełna. No i też ten fason wszystkich zaskoczył, bo to były krótkie rękawy ze ściągaczem, przez to one też nie przeszkadzały podczas ruchu. Ten kołnierz był miękki i chronił kark przed słońcem. I taki tenisowy ogon, czyli wydłużony tył tej bluzki miał zapobiegać wystawaniu koszulki ze spodni. Mhm. No i stąd mamy polówkę.
1: No właśnie. To takie bardzo charakterystyczne dla tenisistów. No i stąd też mamy, bo na właśnie tej koszulce wyhaftowany był krokodyl, czyli to było jego takie przezwisko. Mhm. No i przez to też tak znane jest teraz logo Lacoste.
0: To prawda, ja w ogóle zanim zaczęłyśmy się przygotowywać do tej audycji, to ja nie wiedziałam, że po prostu markę Lacoste założył były tenisista, bo on po prostu kiedy skończył karierę, to założył tę firmę. I też mówił o tym, że żeby wygrywać, to trzeba to też robić stylowo.
1: Fajnie.
0: No, to jest trochę takie, czego nie wiesz, to do wyglądasz dla mnie to było.
1: Czyli taka maksyma studentów.
0: Tak.
1: Sobie o tym pomyślałam, ale no tak, to jest bardzo ciekawe i no teraz rzeczywiście nadal się utrzymuje, no bo styl tenisistów, o których sobie powiemy dosyć sporo za jakiś czas, ale jeszcze dzisiaj, nie martwcie się, no to ten styl tenisistów jest ważny teraz w kreacji ich całej osobowości.
0: Tak, w ogóle też w trendach sportowych. Oni je tak trochę tworzą, mam wrażenie. No też może dlatego, że tenis to jest dosyć taki popularny, no myślę, że jeden z popularniejszych sportów.
1: Mm-hmm. Tak, no ale mimo wszystko nie aż tak, a jednak jednak bardzo szeroko mówi się o modzie tenisistów. No, na przykład zupełnie nie do końca w tym sensie mówi się na przykład o piłkarzach piłki nożnej, czy takich innych sportach, czy o koszykarzach. No wcale się nie rozpowiada o ich stylu, czy o siatkarzach. No a to też są bardzo popularne dyscypliny. Więc tenisiści muszą mieć w sobie chyba taki po prostu dryk modowy. Muszą mieć coś

0: o których mówiłyśmy niejednokrotnie w wykonaniu Coco Chanel, czyli też wielki przełom w modzie. No i tak to właśnie
1: też robiłam. Buty do golfa, to też ciekawe. No i takie wtedy te marynarskie bluzki.
0: Mhm, więc tak, więc ona już wiedziała co i jak, wiedziała jak to robić.
1: No, a później mieliśmy lata 30. i pojawiły się nawet kombinezony narciarskie. Brytyjskie Burberry robiło płaszcze i kurtki dla zawodników wyścigów samochodowych. Mhm. Więc to też jest ciekawe, no bo w zasadzie pojawiły się też wyścigi samochodowe jako dyscyplina sportowa.
0: Mhm. No ale sam fakt tego, że wielkie domy mody projektowały właśnie takie sportowe ubrania. No to się wcale, no takie największe domy mody, które znamy teraz, wcale się tym aż tak nie zajmują, a jeśli tak, to to jest wielka taka współpraca, bardzo ważna. No raczej też w sumie wyklarowały się takie sportowe, typowo sportowe marki, więc pewnie to też od tego
1: też
0: zależy.
1: Częściej chyba te sportowe marki współpracują z projektantami.
0: Tak, na przykład. Czyli tworzą jakąś właśnie odsłonę swoich ubrań bardziej, no, ekskluzywną albo bardziej modową.
1: Mhm, zgadza się. My w tym naszym takim historycznym podcaście o modzie już przechodzimy do II wojny światowej, ale zaczniemy o niej mówić po krótkiej przerwie.

0: Tak jak Paulina zapowiedziała, przechodzimy do tego, co działo się podczas II wojny światowej albo również po niej. No a wtedy miała miejsce taka kontrola większa przemysłu odzieżowego.
1: Tak, tych tkanin no brakowało. Troszeczkę szkoda było ich jakby wykorzystywać na gdzieś tam ubrania modowe, czy tym bardziej sportowe, i to ma bardzo dużo sensu. Więc to zapotrzebowanie zmalało.
0: Ja mogę wtrącić ciekawostkę.

0: która mi się teraz przypomniała, bo na przykład w armii rosyjskiej, właściwie w armii Związku Radzieckiego, było wielki problem i wielkim luksusem były, uwaga, skarpety. I ja nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, ale no, żołnierze mieli dużo do tego, jakby duże zapotrzebowanie właśnie na skarpety, do tego stopnia, że no, po prostu oni sobie zabierali bardzo często i tak dalej. Wiem, że to był w Armii Czerwonej ogromny problem właśnie ze skarpetami. Oni mieli taki zamiennik skarpet, bo tak bardzo nie było materiałów. No, szczególnie tam, no, Armia Czerwona rządziła się swoimi prawami, no tam to chyba nie było nic. No właśnie, i oni tak sobie je właśnie zabierali, zdejmowali też z osób, które już ich, że tak powiem, nie potrzebowały, więc...
1: No to były straszne czasy. Rzeczywiście, no wszystkiego brakowało, no i myślę, że no właśnie skarpety być może nie były też rzeczą pierwszej potrzeby. Mm-hmm. No tak samo właśnie, no dlatego też ten trochę przemysł ubrań sportowych ucichł na tamten czas. Dlatego też projektanci trochę z ubrań sportowych tworzyli po prostu ubrania codzienne. Po prostu te codzienne ubrania stały się trochę bardziej funkcjonalne, wygodne. To miało być po prostu użyteczne przede wszystkim, no bo właśnie to się liczyło. Więc to były golfowe bezrękawniki, takie kardigany jak wioślarze, czy też buty do gry w kręgle mogły być używane jako zwykłe po prostu buty.
0: No czyli coś, co my teraz widzimy, no ale to od, dla nas od zawsze, dla nas od bardzo dawna. No czyli, że sportowy strój na ulicy nie jest niczym dziwnym, nie jest niczym złym, nawet nie jest niczym niemodowym na przykład. Mm. To nie jest zła stylizacja, kiedy ktoś się ubierze cały na sportowo albo łączy elementy eleganckie ze sportowymi, tak, ale tutaj tak. Też już o tym mówiłyśmy, Paulina jest wielką fanką, zresztą ja również, ale chyba nie umiem tego robić tak dobrze jak Paulina.
1: Myślę, że się nauczysz. Trochę wprawy, trochę musisz popróbować parę razy i wiesz.
0: No tak, no mam nadzieję, że po prostu będę jak Paulina, ale właśnie moda sportowa wyszła na ulicę, ale mamy też ciekawostkę z lat prawie 70. z 1969 roku.
1: Zgadza się, to już troszeczkę po wojnie już wszystko, myślę, że nabierało znowu kolorów na świecie. No i jak nabierało kolorów, to pojawiły się takie odblaskowe wręcz skafandry narciarskie, czy tenisowe daszki z przezroczystego plastiku, winylowe w ogóle kombinezony kolarskie. Te i kroje, i materiały były jakieś takie nieszablonowe, no winylowe kombinezony.
0: A one też były niejako takimi eksperymentami, że no, zaczęto zwracać uwagę na to, że na przykład sportowcy mogą osiągać lepsze wyniki, kiedy mają do tego odpowiedni strój. Coś, co widzimy my teraz, no ale to jest na innym poziomie już w naszych czasach, no ale to, co zaczęło się zaczynać, w sensie, co się zaczynało już wtedy, czyli że no, trzeba dostosowywać strój, no i jakieś tam wprowadzać innowacje.
1: To prawda.

0: No i byłyśmy przed chwilą w latach 70., teraz przeskakujemy dekadę później i w zasadzie później, jeszcze dwie dekady później, bo mamy lata 80. i 90. No i tu króluje fitness.
1: No i wspaniale, bo akurat...
0: Lubimy fitness.
1: Lubimy fitness i stylizacje fitnessowe z tamtych czasów przede wszystkim. No są świetne, są piękne. Wydaje mi się, że każdy z nas kojarzy takie rozciągliwe trykoty, body,
0: tak,
1: getry.
0: W ogóle body ubrane na getry kolorowe.
1: Tak, i te właśnie przepiękne
0: i takie,
1: kolory.
0: Tak, i na napięte takie froty. Tak, to znaczy nie napięte, tylko na kostkę.
1: Na kostkę froty są modne znowu. Teraz, jak gdzieś tam widzę ten trend na siłowni, dużo dziewczyn tak ma, jednak w stonowanych kolorach, jak ja widzę, to są zazwyczaj białe albo czarne, no ale wtedy no to nie było mowy o białych albo czarnych. Też opaski na czoło i na nadgarstki, no i one wtedy też królowały.
0: No bo tak jest najłatwiej otrzeć pot z czoła.
1: Tak, więc to było fantastyczne bo narodził się fitness, trzeba było dostosować styl do niego. Ja kojarzę jakieś takie fragmenty filmów gdzieś tam stylizowanych, albo z lat 80., gdzie są burze loków, piękne, kolorowe makijaże i do tego ten fantastyczny strój.
0: Tak,
1: sportowy.
0: I oczywiście wymachy nogami.
1: Tak.
0: I przysiady. I pajacyki.
1: Tak. No i wtedy też zaczęły się w ogóle pojawiać takie pojęcia szersze może, sportowe, jak stretching, cardio albo jogging, no bo to wszystko się stało też bardzo modne.
0: To prawda, też mieliśmy nagle gimnastykę, potem też podnoszenie ciężarów, kobiety też gdzieś tam zaczynały. No myślę, że z tym podnoszeniem ciężarów do teraz trochę mamy takie mitów trochę, czy kobiety mogą, no, ale właśnie już wtedy pojawiały się pierwsze kulturystki.
1: No fascynujące, że do teraz niektórzy uważają, że podnoszenie ciężarów przez kobiety jest niekobiece albo silna, czy tam widocznie umieśniona sylwetka jest niekobieca. Ja nie obracam się w takiej bańce informacyjnej, ale kiedyś niedawno ktoś właśnie powiedział taką opinię przy mnie i sobie myślałam, o mój Boże, myślałam, że tacy ludzie nie istnieją, ale istnieją, więc no.
0: To prawda, my z Asią obalamy mity. My lubimy mięśnie. Na tej audycji lubimy mięśnie u kobiet.
1: Ubrania, mięśnie, sport. To właśnie jesteśmy my.
0: No i tak zgrabnie przechodzimy do tego, co dzieje się teraz.

0: No to jesteśmy teraz w teraźniejszości, w 2026. I jak już wspomniałyśmy trochę wcześniej, no to tutaj tenisiści królują w tej modzie sportowej. I tak porozmawiałyśmy podczas tej piosenki przez chwilę. I fajnie się złożyło, bo mamy przykład mężczyzn w tenisie. Już nie kobiet. I ja sobie przygotowałam Carlosa Alcaraza. I uważam, że to jest bardzo ciekawe, no bo on jest Hiszpanem, ale jego estetyka na tegorocznym US Open jest amerykańska.
1: No, to jest bardzo ciekawe.
0: On współpracuje z Nike'em i on ma taki bezrękawnik jak koszykarz. Tutaj jest takie jego zdjęcie, gdzie on ma, ten bezrękawnik jest granatowy, z takimi czerwonymi lampasami. Tak samo te inne elementy stroju nawiązują do, w ogóle do Nowego Jorku, do tej sportowej kultury miasta. I co ciekawe, poza kortem on nosi takie warkoczyki, jak po prostu Amerykanin.
1: Ogólnie ja bardziej jestem ciekawa.
0: W ogóle to jest jakaś zmiana narodowościowa.
1: No
0: tu.
1: Właśnie, jestem ciekawa, jaki był, skąd ten pomysł po prostu.
0: No chyba dlatego, że no US Open i dlatego chyba
1: chciał
0: tak.
1: Się dopasować.
0: Myślę,
1: myślisz?
0: Że tak.
1: No, w każdym razie wyszło mu, bo naprawdę fajnie się w tym prezentuje. Ja troszeczkę chciałam od innej strony, bo zaimponowała mi historia. Lorenza Musettiego, no tak to tutaj musiałam na polski przez przypadki
0: wiadomo.
1: Odmienić. Tak. No i on się bardzo różni od reszty tenisistów, ponieważ on nie szaleje z kolorami, a wręcz przeciwnie, on reprezentuje zupełnie inny styl.
0: Jest elegancki.
1: Tak, jest elegancki. On nie potrzebuje kolorów, żeby, ani takich jakichś mocnych, odjechanych dodatków, żeby gdzieś tam wyrazić siebie, a jego znakiem rozpoznawczym jest właśnie elegancja, prostota, no i no, też taka widoczna na korcie i poza nim, że on jest ogólnie elegancki.
0: Czyli on jest spójny.
1: Tak. No i ten Włoch jest związany z Bottegą Veneto i on gdzieś tam z nimi współpracuje. Jego stylizacje pokazują taką luksusową odsłonę tenisa, że on właśnie chciałby wyglądać tak luksusowo i elegancko i klasycznie, więc on zupełnie inaczej się pokazuje, a tak jak ty mówiłaś o tym Hiszpanie na US Open, to właśnie Lorenzo postanowił ubrać czarną skórzaną kurtkę i połączyć po prostu ze strojem całym z ASICS-a, czyli sport i właśnie elegancja, bo ta kurtka to jest taka nieklasyczna kurtka skórzana, tylko taka bomberka bardziej, więc w sumie też w trendach. No i stylizacja była calutka, czarna, od góry do dołu, nawet skarpetki miały czarne i buty, więc bardzo stanowanie, a mimo to się wyróżnia.
0: No w sumie tak, bo jeśli wszyscy inni są ubrani jakoś tak bardziej ekstrawagancko i przychodzi ktoś taki ubrany cały na czarno, to rzeczywiście.

0: i to już wszystko, co dla was przygotowałyśmy. My się bardzo dobrze bawiłyśmy. No, rozmawianie o modzie to jest sama przyjemność, a rozmawianie o sporcie to jest jeszcze większa przyjemność.
1: No, połączyłyśmy takie nasze dwie pasje, albo takie rzeczy, które nas bardzo łączą, połączyły. Taka miłość właśnie od pierwszego obejrzenia moja i Pauliny.
0: Jeszcze miłość do dziennikarstwa, no naprawdę.
1: A no tak, no bo my się tak właśnie połączyłyśmy w ten sposób, ale piękna historia
0: tak,
1: to była.
0: Tak, naprawdę. Kolejna audycja o nas po prostu.
1: Tak, o nas po prostu. Całe my. Dzisiaj zobaczyliście nas w całości, w całej okazałości na tej audycji, jakie jesteśmy.
0: Zgadza się. No i co? No, była niedziela godzina 12, teraz zegar wybił godzinę 13.
1: Prawie.
0: Bardzo wam dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj realizowała nas Maja Manoś, a przed mikrofonami
1: Asia Woźniak
0: i Paulina Bernard.
1: Miłej niedzieli.
2: Modowo
0: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
0: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
0: Niedziela, godzina 12.
3: Autopromocja. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
4: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
3: Autopromocja.
6: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
7: Dzień dobry, dzień dobry. Wy ten to niedzielne południe, jest godzina 13, czyli witamy w kolejnym odcinku Niekomfortowe podróże. Tydzień temu byliśmy na Hawajach i w Australii i w tym odcinku, w tym tygodniu również zostaniemy w Stanach, a dokładnie przenosimy się do Kalifornii. Za realizację odpowiada dzisiaj Maja Manos, ja nazywam się Zofia Frankiewicz, a u mnie w studiu jest dwóch panów, którzy przeszli cięższą część szlaku PCT, Pacific Crest Trail, czyli John Muir Trail, dokładnie 3 lata temu. Jest to Maciej Langa oraz Radek Jankowiak. Cześć.
8: Cześć, bardzo miło.
7: Cześć. Witamy w studio. Jakie są wasze pierwsze wspomnienia, jak myślicie o szlaku?
8: Dla mnie to przede wszystkim takie wspomnienie, no już z zakończenia, gdy staliśmy na szczycie Mount Whitney, to się też trochę wiąże z taką wyprawą, którą odbyłem z rodziną.

0: Wspomniałeś, Maciej, jak to się zaczęło, że już to widziałeś, w takim razie obiecałeś sobie, że wrócisz. I jak ciężko było przekonać Radka, żeby wybrał się w podróż?
1: No, Radek, powiem tak, był już kolejną osobą, którą namawiałem, ponieważ taka wyprawa no, zajmuje trochę czasu. Cała nasza podróż to było 24 dni. Ciężko było kogoś namówić na to, żeby no, wziął tyle czasu wolnego i dołączył do mnie. Ale przy tak intensywnych rozmowach i opowiadaniach Radek pewnego pięknego wieczoru w listopadzie 2022 roku stwierdził, że on pojedzie ze mną.
0: To i co cię przekonało, Radek?
2: Generalnie to była spontaniczna decyzja. Szczerze mówiąc, to nawet nie myślałem, wychodząc z domu, że wrócę z takim pomysłem, że gdzieś mam się wybrać na drugi koniec świata i z moim przyjacielem spędzić 3 tygodnie sam na sam w górach z plecakiem, tym bardziej, że ja nigdy w górach z plecakiem wcześniej nie byłem.
0: No właśnie, tak. Więc to było nie lada wyzwanie, żeby wybrać się na dobrą sprawę na drugą stronę przez ocean i właśnie wybrać się na ten szlak.
2: Co mnie przekonało, to na pewno sama lokalizacja. Ja też mieszkałem wcześniej w Stanach i w Parku Narodowym Sekwoi pisałem swoją pracę magisterską.
0: No proszę.
2: I jak Maciej mi powiedział, że ma taki pomysł, w ogóle powiedział mi, co to jest za szlak, że którędy on przebiega, że z Yosemite przez właśnie Kings Canyon i Park Narodowy Sekwoi, no to już mnie po prostu kupił. No i to było tak, że poszliśmy po prostu wieczorem na mecz. W przerwie wyszliśmy zaczerpnąć powietrza, porozmawiać sobie o jakichś zupełnie różnych sprawach i nagle Maciej rzucił taki pomysł, że ja bym chciał iść na ten szlak, szukam kogoś, a ja mówię, to ja z tobą pójdę.
0: Stwierdziłeś, że wracasz do domu.
2: Stwierdziłem, że wracam, że jak Sekwoje, no to ja tam muszę pojechać. Maciej mi opowiedział, że wszystko miał zaplanowane, że szukał, że jeden mu odmówił kolegę, drugi mu odmówił. Ja mówię, no to ja z tobą pójdę. Oczywiście Maciej stwierdził, że pewnie sobie coś tam wymyśliłem, że rzuciłem tylko takie hasło, no ale ja, jeśli mam, trafia mi się taka okazja, to staram się ją łapać. No i wróciłem do domu, powiedziałem żonie, że mamy taki pomysł.
0: Żona na
2: szczęście, moja żona jest taka, że zawsze mnie popiera w tego typu decyzjach i my jesteśmy taką parą, która lubi wyzwania, lubi podróże, lubi przygody, więc decyzja była 5 minut, dobra, no to jedź. No ale trzeba było jeszcze właśnie zorganizować urlopy,
1: tak, pracy. No ja już po prostu takiej okazji nie wypuściłem z rąk, jak już powiedział, że pojedzie, to już uruchomiłem maszynę, zaczęło się poszukiwanie terminów, kiedy moglibyśmy pojechać, jak zorganizować pozwolenia, jak zorganizować całą resztę,
0: no
1: bo
0: właśnie
1: trochę logistyki z tym wszystkim było związane.
0: To jak zorganizować pozwolenia? Bo ja tutaj czytałam, że to jest bardzo trudne.
1: Tak, jest to trudne z racji na to, że z tego miejsca, którym my zaczynaliśmy, jest to bardzo popularny szlak i z tego miejsca, z którego my zaczynaliśmy, dziennie wychodzi tylko 15 osób.
0: To bardzo mało.
1: Bardzo mało. A co zapewnia, trudno otrzymać takie pozwolenie. Loteria się odbywa na pół roku wcześniej. Wyniki są po jakimś tygodniu. Potem ewentualnie można szukać opcji, gdzie ktoś zrezygnował, nie zapłacił. Pojawiają się takie okienka. No i nam się udało właśnie takie okienko złapać.
0: Okej, okay, a ile razy braliście udział w takiej loterii?
1: No bo to też była sytuacja związana z trochę z pogodą, bo udało nam się trafić za pierwszym razem i mieliśmy termin na koniec czerwca,
0: okay.
1: Przy czym się okazało, że pokrywa śnieżna w tym roku była na poziomie 250%. I szlak był praktycznie nie do przejścia, były pozrywane mosty, więc musieliśmy naszą wyprawę przełożyć, startować po raz kolejny w loterii i udało nam się z punktu zero, czyli z Doliny Yosemite wystartować 1 września 2023.
2: Tak, bo to jeszcze trzeba wiedzieć, że tam są ta loteria dotyczy wejścia w różnych miejscach szlaku.
0: Okay.
2: Marzeniem każdego jest to, każdy marzy o tym, żeby zrobić ten punkt od A do Z, a nie od C do Z, tak? I bardzo trudno wylosować właśnie ten bilet na tą Dolinę Yosemite, żeby stamtąd zacząć. I to jest dosyć skomplikowane właśnie, no i trudne.
0: Czyli jest 15 wejść na dzień z tego miejsca,
1: z Doliny Yosemite, tak jest. 40 kilometrów dalej wchodzi na przykład kolejne 20.
0: Okej, ale to wam udało się dwa razy w roku w takim razie w tej loterii
1: nie
0: przegrać?
1: Nie bezpośrednio w samej loterii, po prostu to było polowanie przy komputerze o godzinie 18, bo o 9 rano czasu kalifornijskiego te pozwolenia, które nie zostały opłacone i wykupione, są, że tak powiem, zwalniane. No i na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy może...
2: A trzeba wiedzieć, że no jednak mówimy tutaj o wyprawie na drugim końcu świata i teraz to, że wylosujemy taki dzień, a nie inny, bo losowaliśmy na przykład, próbowaliśmy wylosować 1, 2, 3, 4, 5 czerwca, a nie wiedzieliśmy nigdy, jaki dzień trafimy. I dopiero kiedy wylosowaliśmy już jakąś datę, to musieliśmy zacząć szukać samolotów, organizować urlopy i tak dalej, i tak dalej. No a później się okazało, że jednak to nie będzie czerwiec i będzie to wrzesień. I wszystko zaczęło się od nowa. Szukanie samolotów, szukanie, organizowanie urlopów i znowu wszystko od nowa.
0: Czyli w pierwszej kolejności pozwolenie, dopiero później urlop i loty, tak?
1: Tak, ja tak bym jest. To robił. No, jest pół roku, tak, na te przygotowania.
0: I minimum pół roku wcześniej by trzeba zacząć, jeżeli chcesz.
1: No, żeby otrzymać pozwolenie, tak. Czyli jeżeli chcemy wystartować na koniec czerwca, no to na początku stycznia musimy brać udział w loterii.
0: Dobra, i jest to 15 osób tego dnia. Wy się z nimi też gdzieś widzieliście już na szlaku, czy w ogóle nie?
1: No my mieliśmy akurat o tyle komfortową sytuację, że spaliśmy w Yosemite u moich znajomych jeszcze z czasów, kiedy tam mieszkałem. I tych ludzi na szlaku w samej dolinie jest jeszcze sporo, bo tam są tacy turyści jednodniowi, którzy gdzieś idą w kierunku wodospadów Nevada czy Vernal. Natomiast praktycznie od przekroczenia, tak bym powiedział, 20 kilometra spotykaliśmy, nie wiem, może 3 osoby dziennie, 4.
0: To bardzo mało w takim razie.
2: Dokładnie, to był czas taki, żeby pobyć po prostu z naturą i naprawdę ludzi było bardzo mało. I zazwyczaj podróżowali solo w większości, co mnie dziwiło, bo my jednak to też dlatego Maciej chciał iść z kimś ze względów bezpieczeństwa. Bo jednak trzeba, jeśli się coś stanie, jeden drugiemu może pomóc, trzeba nieść ten cały plecak ze wszystkim, z jedzeniem, ze śpiworem, z namiotem. Jest to ciężkie, więc to też wymaga, jak gdyby, samemu jest to trudno zrobić. No i partner jest bardzo, bardzo przydatny tutaj, żeby to po prostu rozłożyć na dwie osoby.
0: To jak wy się dogadywaliście w takim razie? Bo była tylko natura i wy.
1: Moim zdaniem doskonale. My się znamy od wielu lat, się przyjaźnimy od, myślę, ponad 15, a znamy się jeszcze dłużej.
0: A gdzie się poznaliście w ogóle?
1: Na studiach.
0: Okej, na studiach. Czyli tak od studiów i te 3 lata temu postanowiliście wybrać się właśnie na szlak.
2: Zgadza się.
1: Znaczy podróżowaliśmy wcześniej w formie gdzieś wakacji, jakich weekendowych wyjazdów gdzieś w góry, natomiast na taką wyprawę tak, to była pierwsza wspólna. Tak. Myślę, że dogadywaliśmy się fantastycznie.
2: Kłótnia, malutka kłótnia była chyba może raz i to tak naprawdę każdy, myślę, że to jeśli się spędzi czas z kimś 3 tygodnie z jedną osobą, to musi przyjść moment, gdzie gdzieś tam zaiskrzy delikatnie.
1: No, kłótnia, różnica zdań.
2: Różnica zdań, nazwijmy to tak, ale to ochłonął każdy, pół godziny ciszy było i potem już wróciliśmy, że tak powiem, do normalnego rytmu.
0: No właśnie, to jak to wyglądało? Cały czas w zasadzie szliście razem? Czy czasami już mówicie, dobra, nie rozmawiamy, ja idę 100 metrów przed tobą i się można było rozdzielić?
2: Generalnie szliśmy razem. Maciej szedł zazwyczaj z przodu, bo ma szybszy krok, nawet na płaskim. A na górce, no to jeszcze szybszy troszeczkę ode mnie, ale to zawsze było, że tak powiem, 5, 10, 20 metrów, ale no czasami były momenty, że rozmawialiśmy cały czas, no bo trudno nie rozmawiać oczywiście, natomiast czasami były momenty i to się działo samo z siebie, że po prostu szliśmy w ciszy i każdy miał czas dla siebie, na swoje przemyślenia, na kontakt z naturą i po prostu miał czas dla siebie.
1: Ale też szlak weryfikował, znaczy tutaj dyktował warunki, bo no przy takich podejściach, które tam mieliśmy okazję zdobywać, no, łapało się każdy oddech też.
0: Mm-hmm. Dobra, to teraz będzie utwór Fly Away i zaraz porozmawiamy o tym, jak to jest na przykład z pomocą na szlaku.

0: czy na szlaku można było spotkać tak zwanych trail angels, czyli te osoby, które pomagają w trakcie?
1: My nie mieliśmy takiej przyjemności, przynajmniej na tym odcinku, który pokonywaliśmy. Moglibyśmy powiedzieć, że spotkaliśmy taką grupę przyjaciół, która postanowiła spędzić jakiś tam weekend na biwaku. I mimo tego, że tak trochę niechętnie nas widzieli, jak się rozbijamy obok nich. Myślę, że mieli tam jakąś w planie własne towarzystwo. Natomiast my bardzo szybko powiedzieliśmy, że musimy się rozbić. Mamy 30 kilometrów za sobą. Zostajemy jak najdalej od nich, żeby im nie przeszkadzać. Ale powiedzieli, że okej. Okay. Następnego dnia rano nam przygotowali śniadanko. Naleśniki były wyjątkowe. Jak codziennie się je owsiankę i batony na śniadanie, to tak, to można powiedzieć, że to byli nasi aniołowie z szlaku.
0: Właśnie, bo oni są tacy znani z tego, że pomagają czy z pożywieniem, czy z wodą, więc jak wy byliście zaopatrzeni?
2: Tutaj generalnie praktycznie w 99% polegaliśmy na sobie. Przez cały szlak, przez te 17 dni, 16 nocy, praktycznie mieliśmy tylko jeden taki nocleg, gdzie można było kupić coś do jedzenia. Zeszliśmy delikatnie ze szlaku i tam była uczta, czyli hamburger, na który czekaliśmy, mimo że mieliśmy w planach wejście o 8 godzinie, bo zazwyczaj tak gdzieś wychodziliśmy, no to do 12 czekaliśmy, aż kuchnię otworzą, bo po prostu musieliśmy to dostać.
0: Czyli tylko jeden taki posiłek w przeciągu tych 16 dni?
2: Tak.
1: Zgadza się.
0: To co innego jedliście na szlaku?
1: To było tak, że musieliśmy, ponieważ plecaki już tak mieliśmy ciężkie, jak zaczynaliśmy podróż, było około tam 20 chyba 1 kilogramów.
0: To trochę jest.
1: Trochę jest. To licząc z wodą oczywiście. Natomiast mieliśmy prowiant na pierwsze 8 dni. Na drugie 8 dni jeszcze z Polski tutaj zrobiliśmy zakupy online'owo. Moi przyjaciele to odebrali, zapakowali do specjalnego wiadra, nadali pocztą. To się nazywało chyba Muir Trail Ranch. Tam to mogliśmy odebrać. Tam mieliśmy porcję na kolejne 8 dni.
0: Czyli już w Stanach ktoś wysyłał wam w takim razie jedzenie.
1: Tak, zgadza się.
0: I co to jest dokładnie?
2: Generalnie cała dieta się opiera na orzechach, jakichś tam przemieszanych z rodzynkami, jakimiś drobnymi czekoladkami. Taką paczka to jest właśnie jedzenia w góry energetycznego. Do tego zakup, no powiedzmy tak, no to były zupki chińskie, nie oszukujmy się, że jakieś, to nie takie najtańsze, dania. Jakieś bardziej wartościowe, nie takie najtańsze za złotówkę, natomiast były to takie dania instant. Mieliśmy ze sobą palnik malutki z gazem, który też musieliśmy oszczędnie używać, bo taką jedną małą butlę mieliśmy na pół podróży, a drugą butlę mieliśmy wysłaną na drugie pół podróży. No bo trzeba pamiętać, że to wszystko jest waga. Każdy jeden ekstra produkt to waży, a jeśli się idzie z plecakiem 20 kilo i idzie się 10 godzin dziennie, gdzie się wchodzi 3 kilometry w górę, 2 kilometry w dół na przykład, to naprawdę każdy gram ma znaczenie. Dodatkowo trzeba powiedzieć o tym, że na całym szlaku jest niebezpieczeństwo takie, że może przyjść niedźwiedź i po prostu wszystko wyjeść z plecaka. W związku z tym każdy, który wychodzi na szlak, musi się zaopatrzyć w specjalny bear box, czyli taką tubę, do której można włożyć, trzeba włożyć całe jedzenie, wszystkie kosmetyki, które się
1: wszystko,
2: ma, wszystko,
1: co ma zapach.
2: I na każdą noc, którą się spędza na szlaku, trzeba to wszystko zapakować do tego bearboxa, odłożyć gdzieś z dala od namiotu, żeby w razie czego, gdyby niedźwiedź to wywąchał, no nie przyszedł nam do namiotu, nie rozszarpał nam po prostu namiotu, tylko to wszystko musiało być gdzieś albo podwieszone na drzewie, albo schowane za jakimś kamieniem, żeby tego też nie stoczył nam z góry, żeby całe
1: jedzenie
2: do rzeki, żeby nam to nie przepadło. I to też bardzo ogranicza właśnie objętość, jaką można zabrać ze sobą, więc to naprawdę musiało być wszystko bardzo ciasno spakowane i bardzo dobrze policzone, ile dziennie można jeść. Nie można sobie pozwolić na to, żeby zjeść sobie 3 porcje, jak ktoś jest głodny, bo po prostu były racje żywieniowe na każdy dzień.
0: Bo z jednej strony chce się zjeść więcej, bo jest lżej, a z drugiej strony trzeba mieć wszystko rozplanowane.
1: Dokładnie. Tak, mieliśmy dokładnie rozpisane, że poranek owsianka, jakieś suszone owoce, do tego potem mieliśmy batoniki jakieś energetyczne, na obiad w ciągu dnia jakąś zupkę, gdzieś wieczorem to danie, no i tak to wyglądało. Dodam jeszcze, że oprócz tego jedzenia, które się niesie, wszystkie śmieci oczywiście zabieramy ze sobą. Nikt nie ma gdzie tego wyrzucić po drodze.
0: Czyli wieczorem za każdym razem było trzeba gdzieś schować jedzenie, rano było trzeba je znaleźć. Jakie inne jeszcze rytuały w ciągu dnia były?
2: No to było, to już była potem rutyna, ale było to ciężkie, bo spaliśmy w takim mikro namiocie dwuosobowym, gdzie praktycznie nawet plecaków nie mogliśmy schować, bo się nie mieściły. Wymyśliliśmy, że plecaki po prostu będziemy chronić przed deszczem. Wzięliśmy po prostu duże worki na śmieci i pakowaliśmy te plecaki codziennie w worki na śmieci i stawialiśmy gdzieś tam na kamieniu, żeby po prostu w razie deszczu tego nie zalało. Codziennie rano pobudka o godzinie 6, wypakowanie wszystkiego, przygotowanie tej kuchni, nazwijmy to, czyli a pamiętajmy, że tam w nocy jest temperatura 0, 2 stopnie, 4 stopnie, czyli generalnie no, jest bardzo zimno, jak na nocleg w namiocie. I trzeba było nabrać wody ze strumienia górskiego, czyli bardzo zimna woda, bo cała woda, którą mieliśmy, to czerpaliśmy ją ze strumieni. Mieliśmy specjalne filtry do tej wody, żeby się nie rozchorować. Rozkładaliśmy to wszystko rano. Trwało to z godzinkę, zanim się przeszykowaliśmy. Wyszliśmy z tych śpiworów, ubraliśmy kurtki, rozgrzaliśmy się troszeczkę. Przygotowanie posiłku trwało gdzieś tam właśnie tylko około godziny, no i potem trzeba było spakować całe obozowisko, który zazwyczaj namiot był mokry, no bo to rosa. Trzeba było to spakować wszystko, wysuszyć, poskładać z powrotem do tych pudełek. Każda rzecz w każdym plecaku miała swoje miejsce, żeby to też się odpowiednio dobrze, wygodnie niosło. Także tego było sporo i codziennie trzeba było to powtarzać i rano, i wieczorem.
0: A z każdym dniem pewnie było już szybciej i sprawniej.
2: No i tak, i nie. Generalnie to było, to nie dało się tutaj za bardzo przyspieszyć, bo naprawdę wysuszenie namiotu i złożenie i otrzepanie z tych liści, z piasku, ze wszystkiego, no to czas zajmuje i no te godzina, półtora codziennie rano trzeba było poświęcić, żeby to zrobić.
1: Nawet takie proste rzeczy jak przekroczenie gdzieś rzeki, bo były miejsca, gdzie były jakieś powalone drzewa, po których kamienie, po których można było przejść, ale były miejsca, gdzie była taki fragment, gdzie nie było takiej możliwości. Więc zdjęcie ze siebie plecaka, który waży 22 kilo, zdjęcie butów, przypięcie ich do plecaka po to, żeby przejść 100 metrów, żeby te buty na nowo założyć, potem żeby przejść 200 metrów dalej i powtórzyć to znowu, bo tak bywało. No z uśmiechem do tego wszystkiego podchodziliśmy, była to część przygody, natomiast no to zajmuje wszystko, to nie jest taki 5 sekund, że się zdejmie buty, złapie w rękę i przebiegnie przez rzekę na przykład.
0: Ja też słyszałam, że są takie osoby, które się pakują tak bardzo ultralight, że nawet odcinają sobie końcówki od szczoteczki, żeby zaoszczędzić kilka gram. Czy wy mieliście takie rzeczy u siebie?
1: Zastanawialiśmy się, naprawdę długo myśleliśmy o tym, jak te plecaki spakować, bo ta waga, która była te 20 powiedzmy kilogramów z wodą, to już mówię tam około 3 litrów, no nadal nam się wydawało ciężkie, tak jak czytaliśmy gdzieś, że ci długodystansowcy, którzy idą z Meksyku do Kanady albo w przeciwną stronę, mają plecaki po 12-15 kilogramów, ale muszę powiedzieć z radością, że wszystko, co mieliśmy w plecakach, oprócz raczków, zostało wykorzystane.
0: A to sztuka, żeby się tak spakować.
1: Wszystko. Naprawdę te temperatury spadały na tyle nisko, że i bluzy, i kurtka puchowa, cieniutka. Ja ze swojej strony uważam, nawet apteczka się przydała.
2: Tak, tak. To naprawdę nie jest takie proste, żeby odchudzić plecak, bo się okazuje, że no trzeba mieć powerbank, trzeba mieć latarkę, czołówkę, trzeba mieć właśnie odpowiednią ilość jedzenia, odpowiednią ilość ubrań, czy właśnie raczki, które nam się przydały, tam mogły się przydać, a się nie przydały. Gdybyśmy przyszli tam 2 dni wcześniej, no to byśmy te raczki potrzebowali. Przez 2 dni się troszeczkę roztopiło i nie musieliśmy tego używać. Pamiętajmy, że ten szlak w zdecydowanej większości jest powyżej 3000 metrów. W tym roku, w którym byliśmy, właśnie spadło 20 metrów śniegu tam. Także tam naprawdę było masa wody, masa śniegu. Przede wszystkim wody, bo to wszystko spływało. To już był wrzesień. Tam były setki strumyczków i rzeczek do przekroczenia. Dziennie to kilkadziesiąt na pewno. I tak jak Maciej mówi, ściągnięcie butów i założenie nie wchodziło w ogóle w grę, żeby przejść suchą przez na boso po prostu przez jakiś tam strumyczek. Trzeba było szukać jakichś kamieni, jakichś przewróconych drzew. I każdy to robił. Czasami spędzaliśmy 10 minut szukając po prostu przeprawy przez jakąś tam rzeczkę po jakimś powalonym pniu. A przejście z plecakiem po śliskim, przewróconym drzewie 5 metrów, to naprawdę jest wbrew pozorom wyczyn. My jesteśmy dosyć wysportowani i jak gdyby nie mamy problemów z równowagą, ale naprawdę z plecakiem 20 kilo, to każdy moment zawahania może się skończyć kąpielą i zamoczeniem wszystkiego, włącznie z elektroniką, włącznie z ciuchami
0: i tak dalej. To by było bardzo ciężkie w takim razie. Ale można by powiedzieć, że widoki w takim razie oddawały i można by pomyśleć, że life is beautiful.
2: Oczywiście.

0: wspominaliście też o tych przejściach i o wysokościach, więc czy mieliście choroby wysokościowe? Czy zaaklimatyzowaliście się już przed?
1: Specjalnie czasu na aklimatyzację nie mieliśmy. Spędziliśmy w Dolinie Yosemite 2 dni przed wyjściem, ale to jest na wysokości 1200 metrów. I później niestety ze względu na to, że byliśmy ograniczeni czasowo na biletami już powrotnymi, no wiedzieliśmy, że mamy taki intensywny ten plan. I nie robiliśmy takiego dnia zero na przykład, jak jest to popularna praktyka przez innych ludzi, że odpoczywają jeden dzień, nie robią nic. No my nie mieliśmy takiej możliwości. Wiedzieliśmy, na co się decydujemy. No i jakieś tam objawy zmęczenia, tak, ale typowych objawów choroby wysokościowej bym powiedział, że nie było.
2: Zgadza się. Szlak jest generalnie przewidziany na 21 dni w takim przewodniku. To jest taki standard 21 dni. My to zrobiliśmy w 16,5, czyli no goniliśmy troszeczkę. No bo nie wiedzieliśmy, czy coś się nie wydarzy, czy coś nas nie zaskoczy, czy właśnie nie będzie potrzeby zrobienia takiego dnia przerwy. W związku z czym no musieliśmy gonić troszeczkę i 10 godzin dziennie szliśmy, ale ja też nie miałem akurat... Mieliśmy to szczęście, że nic nas nie spotkało takiego właśnie, jeśli chodzi o ani o choroby, ani o kontuzje, obtarcia i tak dalej, więc pogoda nam się też trafiła, bo tak naprawdę mieliśmy tylko 1 czy 2 dni, którym szliśmy w deszczu. Też nam się udało przygotować. Ciekawostką jest to, że na przykład na buty nakładaliśmy ochraniacze, które są rowerowe na buty, które...
0: A dlaczego?
2: No to był mój pomysł akurat, bo ja mam straszną obawę zawsze, że zamoczę właśnie nogi, że będę musiał cały dzień iść w mokrych butach. Każdy z nas ma 2 pary butów, jedną na zmianę, jedną do chodzenia. I no, myślałem intensywnie naprawdę nad tym, co tu zrobić, żeby po prostu te stopy osłonić, żeby te buty nie zamoczyć, bo tu też mieliśmy takie buty przewiewne. To nie były buty takie typowo górskie, tylko jednak
1: szybko takie, schnące.
2: Szybko schnące, ale jednocześnie narażone właśnie na deszcz. No i ponieważ jeżdżę do pracy rowerem często, no i muszę takie ochraniacze sobie założyć, jak jest deszcz, no to wpadłem na to, że wezmę to są takie ochraniacze z neoprenu. No i szczerze mówiąc, to zrobiliśmy nimi furorę na szlaku, bo każdy tam oglądał, co my mamy na nogach, a to się sprawdziło doskonale, bo to można było założyć, można było ściągnąć w każdym momencie i buty były suche, więc to też taka ciekawostka, że potrzeba matką wynalazków.
0: No właśnie, a to macie jeszcze jakieś takie tipy, co zabrać ze sobą na szlak w takim razie, żeby ułatwić sobie życie?
2: Drugą rzeczą, która z kolei jest pomysłem albo radą mojej mamy, która w ostatnich paru latach, ma teraz 69 lat, a w ostatnich paru latach kilka razy była na szlaku do Santiago de Compostela i chodziła tam też w deszczu, to było poncho, czyli nie kurtka, tylko poncho, które zakrywało plecak. I to powodowało to, że woda, która lała nam się po plecach, nie wpływała nam pomiędzy plecy a plecak.
1: Tobie nie wpływała. To, no, ja wybrałem wersję kurtkę i osłonę na plecach i tak, po paru godzinach jednak intensywnego deszczu, a mieliśmy takie pełne 2 dni, gdzie padał deszcz, no jednak to nie ma siły, plecy przemoczone.
2: Także to takie 2 rzeczy, które nam uratowały po części, no poprawiły mocno komfort po prostu, bo chodzenie w mokrych właśnie butach, czy w ogóle bycie mokrym na szlaku, gdzie się trzeba iść długo, no to jest problem. Także to chyba...
1: Tak, jakby się przemoczyło buty rano, powiedzmy, to tam, czy godzinę po starcie, no, nadal zostaje 30 kilometrów, gdzie się idzie w mokrych butach. No, komfort jest tak. Raczej...
2: No mi się zdarzyło jeden dzień, że wpadłem do rzeczki jedną nogą, zmieniłem buty na drugie, za 5 minut wpadłem drugą nogą, no i musiałem z powodu

0: drzewa, które były, no to było kilkaset metrów, gdzie musieliśmy przejść przez te przewalone drzewa.
1: Przechodziliście albo pod albo nad?
0: Nad, plecak w ręce, plecak na plecak, 20 kilo pamiętajmy. To naprawdę przechodzenie po tych po drzewach, chodzenie po drzewach z plecakiem 20-kilowym, to naprawdę nie jest lekka sprawa. A jeszcze trzeba było się czasami cofnąć, no bo się nie dało przejść, bo to były drzewa takie iglaste, bardzo, bardzo gęste. I to nam zajęło no, kilka godzin chyba przedarcie się przez te paręset metrów.
2: Do tego te lawiny, o których wspomniał Radek, no takie osuwiska nie tylko śniegu, ale też skał, bo pękające gdzieś tam ten topniejący lód powodował też takie skalne osuwiska, doprowadziły do tego, że powiedzmy zaplanowaliśmy sobie nocleg tego jednego dnia na godzinę 18, że się rozbijamy. Przychodzimy w miejsce, które było oznaczone, że powinien być tam wydzielony teren do rozbicia namiotu, bo też warto podkreślić, że to nie jest tak, że można się rozbić gdzie się chce. Są wyznaczone miejsca, tak? Są miejsca wyłączone z kempingu, żeby zadbać o roślinność. Co ileś lat robią taką rotację i ten fragment jest tabliczka, tu się proszę nie rozbijać, proszę iść dalej.
1: A to mieliście jakieś przewodniki, mieliśmy czy aplikacje?
2: Mieliśmy mapę, na której były oznaczone miejsca, gdzie można zanocować.
0: I to nie są miejsca, które są kampingami w rozumieniu powszechnym. To jest po prostu miejsce, gdzie jest płasko, troszeczkę są kamienie wybrane. Nie ma żadnych toalet, nie ma żadnych udogodnień. To jest po prostu miejsce pod drzewem, gdzie należy się rozbić. To nie, nie jest
2: żeby
0: camping.
2: Nie niszczyć wegetacji w innym miejscu.
1: Mieliście jakiś swój ulubiony nocleg?
0: Chyba tak. Chyba to było nocleg numer 3 lub 4 nad przepięknym Thousand Island Lake, gdzie jest jezioro górskie i na środku mam 1000 wysp, dosłownie, jak nazwa wskazuje.
2: Przepiękne miejsce. Ja myślę, że tak. To jest, ja bym na to miejsce oddał swój głos też.
1: I gwiazdy pewnie też.
2: Droga Mleczna jest tak widoczna, że to jest coś niepojętego.
0: Takich gwiazd, jak są tam, to nie ma nigdzie po prostu prawdopodobnie, bo to jest, tam do cywilizacji naprawdę jest daleko i tam nie ma żadnego zanieczyszczenia światłem. To jest po prostu jak z obrazka. Gwiazdozbiory są po prostu na wyciągnięcie ręki, się wydaje.
1: A nie mieliście jakichś obaw odnośnie zwierzyny? Właśnie jak spaliście, czy jak maszerowaliście? Spotkania z niedźwiedziami, które są popularne w tym regionie?
2: No są popularne niedźwiedzie, natomiast te niedźwiedzie raczej nie są niebezpieczne, jeżeli się zachowuje taki zdrowy rozsądek, jak Radek wspomniał o tym, żeby to jedzenie było odłożone w bezpiecznym miejscu, zabezpieczone przede wszystkim, żeby nie krzywdzić tych zwierząt, tak? Bo to dla nich jest szkoda, jeżeli on do takiego jedzenia normalnego się podłączy. Natomiast inne węże, no tak, są węże, można spotkać grzechotniki, są pumy, które chodzą po tych parkach narodowych. No na szczęście nie mieliśmy takiej
0: sytuacji. No jedyne, w ogóle zwierząt było mało, ze względu na to, że właśnie spadło 20 metrów śniegu tej zimy i te zwierzęta, mówiąc wprost, no nie przeżyły, dużo zwierząt nie przeżyło, więc bardzo były przetrzebione zwierzyna w tego roku i tych zwierząt tak naprawdę za dużo nie widzieliśmy, co było
2: Ale
0: dziwne.
2: Udało nam się matkę niedźwiedzicę z dwoma młodymi zobaczyć już po powrocie.
0: Tak.
1: A po powrocie, czyli
2: tak,
1: po powrocie?
2: W Dolinie Yosemite.
1: Aha. A i jakie to jest uczucie zobaczyć?
0: No ja widziałem pierwszy raz i to tak naprawdę z samochodu, bo to tak przejechaliśmy, więc bardzo, bardzo fajne uczucie, no bardzo coś ciekawego, no tego się nie widzi na co dzień, tak?
1: Z samochodu, czyli już tak bezpiecznie.
0: To już bezpiecznie, to nie było spotkanie na szlaku.
1: Na przykład właśnie czytaliście, jak się zachować, jak spotka się takiego niedźwiedzia?
0: Czytaliśmy.
2: Ja miałem przyjemność tam mieszkać w Dolinie Yosemite długi czas i miałem bliskie spotkania z takimi misiami. To naprawdę przy zachowaniu oczywiście bezpieczeństwa jakichś zasad, że nigdy się nie postawić w sytuacji, kiedy się znajdzie między matką a młodymi, tak? Raczej nie podchodzić, nie próbować głaskać. No to są takie oczywiste rzeczy, ale to nie dotyczy tylko niedźwiedzi, tylko każdego dzikiego zwierzęcia, więc raczej bezpiecznie było.
1: Dobra, czyli na dobrą sprawę tej zwierzyny nie trzeba się aż tak obawiać, jak to malują nam tu w internecie. czy tak nie do końca?
0: No my tego nie wiemy, nie spotkaliśmy, nie więc to trudno powiedzieć, czy trzeba, no, trzeba mieć respekt do natury, tak? I trzeba być czujnym w nocy, jak się wychodzi z namiotu na chwileczkę, chociaż no to też nie wiadomo, co tam się dzieje, bo tam nie widać absolutnie nic. Tak, jest tak ciemno, więc
1: czyli no, wychodzić tak na spokojnie.
0: Na spokojnie, na spokojnie na pewno.

0: no nigdy nie wiadomo, co się spotka. Obawa jest i zawsze w tym namiocie się wydaje człowiekowi, że jest bezpieczny.
1: No tak, to już wtedy jest się osłoniętym, nie? Tak, więc, tak. Więc czego nie widać, to nie strach.
0: No dokładnie.

0: kończy się szlak na Mount Whitney i jakie to jest uczucie?
1: No, uczucie jest niesamowite. Tak jak powiedziałem wcześniej, to było moje pierwsze wyjście w ogóle w góry na więcej niż jeden dzień. Oczywiście chodziłem po górach tutaj w Polsce i nie tylko, ale to były wyjścia jednodniowe, bez noclegu. Tutaj wielki wysiłek, 17 dni na szlaku, 350 km w nogach, 7 kilo mniej każdy z nas. To też jest taka ciekawostka, mimo że głodni nie byliśmy na szlaku, ale każdy zrzucił dokładnie 7 kilo przez 16 dni, więc wysiłek był naprawdę niesamowity. Wejście na ten szczyt również jest trudne. Na szczęście można zostawić plecaki paręset metrów niżej, bo trzeba wejść i zejść w to samo miejsce, więc to było dla nas na pewno zbawieniem, że ten plecak po 16 czy 17 dzień można było odłożyć.
0: To już tak lekko się szło
1: i pewnie. I szło się po prostu jak na skrzydłach. I super, mimo że ciężko, to super. No jak weszliśmy na górę, no to głos się łamał, bo każdy z nas, Maciej to w ogóle spełnił swoje marzenie. Ja bardziej to potraktowałem jako taki wyczyn, który też zrobił na mnie samemu wrażenie. Także uczucia na pewno świetne, tym bardziej, że mogliśmy zadzwonić do swoich żon, bo pierwszy raz złapaliśmy zasięg od 17 dni.
0: Czyli nie było w ogóle zasięgu.
2: Tam kompletnie nie ma zasięgu. Kupiliśmy celowo kartę SIM tam na miejscu z nadzieją, że może jakaś komunikacja będzie. Natomiast byliśmy tego świadomi, ja byłem tego świadomy i też nalegałem na to, żeby zaopatrzyć się w komunikator satelitarny, tak na wszelki wypadek. Gdyby coś się działo, wezwanie pomocy, tak jak wspominałem, widuje się osoby na szlaku codziennie, ale to nie jest co 5 minut. Gdyby coś się nam stało, wezwanie pomocy przy pomocy komórki nie wchodzi w grę. Więc jedna z takich rzeczy, którą polecam zabrać, zdecydowanie ze sobą mieć. Mogliśmy codziennie wysłać rano wiadomość do rodziny i wieczorem, że jest, zaczynamy dzień, wszystko jest okej, kończymy dzień, wszystko jest okej, ale ten jednak posiadanie tego urządzenia na wszelki wypadek, gdyby coś się stało, dawało też lekką głowę po prostu.
0: Czyli na szczycie już ten zasięg był, to dawało takie poczucie, że wracacie do cywilizacji?
2: No, jeszcze 20 kilometrów przed nami było, żeby zejść do cywilizacji, ale skorzystaliśmy z tej reszty dnia, żeby już zakończyć tam podróż i położyć się w miejscu, gdzie jest sucho, gdzie nie jest wilgotno. Po tych 17 dniach było to niesamowita zmiana.
0: Właśnie za czym najbardziej tęskniliście na szlaku?
1: No powiem tak, mimo że wydaje się, że człowiek jak zejdzie na dół, to będzie chciał jeść, nie wiem, będzie chciał coś może wypić przyjemniejszego, to tak naprawdę okazało się, jak już zeszliśmy, że brakowało nam po prostu cukru. Rzuciliśmy się w sklepie na kole. I to było takie w sumie niespodziewane i ciekawe, że tego cukru brakowało po prostu po tych 2 tygodniach.
2: Tak, no dieta była taka bardzo, bardzo codziennie było to samo praktycznie, także taka odmiana w postaci cukru, coli czy jakiegoś innego batonika niż to, co mieliśmy w plecaku, no tu dawało wielką radość, także...
0: A mieliście jakiś szok kulturowy, jak wróciliście z dziczy, można by powiedzieć?
1: Czy myślę, że nie, bo tak Maciej, jak i ja, my mieszkaliśmy w Stanach w wielu miejscach, także jak gdyby to też był jeden z elementów, który nas tam ciągnął do tych Stanów, bo bardzo je obydwoje lubimy i dobrze wspominamy. Natomiast trzeba podkreślić, że tam są wszyscy przyzwyczajeni do tego, że ludzie chodzą, schodzą z tego szlaku w różnym stanie zapachowym i wygląd, jeśli chodzi o wygląd. Jak zeszliśmy ze szlaku do takiego pierwszego miejsca, które można nazwać cywilizacją, to udało nam się złapać stopa bez problemu. Ktoś nas zabrał, zawiózł nas do miasteczka.
2: 2 minuty jacyś pracownicy jechali pick-upem, rzucajcie plecaki.
1: 40 kilometrów nas podwieźli do takiego miasteczka, gdzie mieliśmy przespać się. Weszliśmy do restauracji nieogoleni, nieumyci, głodni, brudni. Na nikim to nie robiło wrażenia. Zamówiliśmy sobie hamburgery. Było doskonale, smakowały po prostu
2: zasłużone,
1: rewelacyjnie.
2: Zasłużone.
1: Nikt się nie dziwił w ogóle, jak my wyglądamy, jak pachniemy prawdopodobnie.
0: A propos kąpieli, to ile razy w trakcie tych 16 dni się wykąpaliście?
1: O kąpieli jako takiej typu prysznic to w ogóle nie ma mowy. To jest tylko i wyłącznie strumień górski lub rzeka, czy potok, czy jakieś jeziorko. To się wchodzi po kolana, po pas, no i tyle, ile
2: trzeba się umyć.
1: Tyle, ile człowiek wytrzyma tak naprawdę w tej lodowatej wodzie. Trzeba zrobić to, co trzeba zrobić. I tak naprawdę to tylko właśnie w tym jednym miejscu, w dzień numer 4 czy 5, gdzie mieliśmy te hamburgery, o czym wcześniej wspominałem, to nam się udało wykąpać, umyć i skorzystać z toalety takiej prawdziwej.
2: I wskoczyć do gorących źródeł.
1: Puszką zimnego napoju, co było po prostu jednym z przyjemniejszych momentów, które można wspominać, takim niezwiązanym ze szlakiem, jak gdyby.
2: Znaczy Radek powiedział podczas tej drogi, na zakończeniu właściwie, jak zeszliśmy, powiedział, co się ciekawie łączy z tytułem audycji, że te 17 dni to jest po prostu codziennie jakaś forma dyskomfortu. Codziennie jest coś, albo te kamienie w butach, albo ta podłoga nierówna, albo zawsze jest coś, ale jednak to piękno tego terenu, w którym byliśmy. Tak pytałaś o, czy ten szczyt, to była te emocje. Tak, na pewno były, bo udało nam się skończyć, natomiast cała droga, każdy jeden dzień niósł są takie emocje, takie widoki, że to wynagradza wszystkie niedoskonałości, które po drodze gdzieś trzeba pokonać.
0: Czyli to też tak pokazuje, że droga może być celem.
2: Dokładnie tak jest. W tym wypadku uważam, że tak właśnie było.
1: 100%.
0: Czyli też codziennie wychodziliście ze swojej tej strefy komfortu. Więc czy to wam dawało jakąś satysfakcję, czy też się wkurzaliście na siebie właśnie na te kamienie w butach, czy na te mokre buty, czy jakieś odciski, czy na to, że musicie jeść codziennie to samo?
1: Ja powiem, że my od momentu wejścia na szlak, może po 20 minutach od rozpoczęcia, to my już nigdy nie byliśmy w strefie komfortu przez ten cały czas, bo tam naprawdę to był ciągły dyskomfort, tak jak Maciej powiedział, albo zimno, albo mokro, albo
2: plecak
1: gorąco,
2: ubiera,
1: albo za ciasne, albo stromo, albo w dół stromo, albo burza z gradem. To po prostu tam nie było strefy komfortu. To tam się nie idzie po to, żeby być w strefie komfortu, to tam się idzie po to, żeby właśnie
2: Doświadczyć,
1: żeby się sprawdzić, żeby coś zdobyć, sobie coś może udowodnić. Niektórzy chcą w takich miejscach. To naprawdę jest coś, czego się nie da zrobić z biurem podróży.
0: A wy myślicie, że się zmieniliście w trakcie szlaku czy po szlaku?
2: Ja bym nie powiedział, że się zmieniłem, bo ja od lat taki byłem po prostu. Że ja przekładam taką formę wypoczynku, spanie w lesie pod gwiazdami, nad hotele z basenami. To jest właśnie dla mnie strefa komfortu takiego, że ja się po prostu fantastycznie czuję, jak się położę na skalę, mogę patrzeć w gwiazdy, ktoś przy ognisku siedzi, rozmawia ze mną, a może pogra na gitarze. To jest mój świat. To Yosemite to był przez lata mój ogródek, który uwielbiałem. Każdą jedną szansę, którą miałem, jakieś dni wolne, to albo była wspinaczka, albo był plecak przygotowany, jak tylko się przebierałem ze stroju, z garnituru, to plecak na plecy i na 3 dni w góry. I to jest dla mnie po prostu coś cudownego.
0: Czyli na dobrą sprawę ten szlak właśnie wam to dał. To takie odpoczywanie na kamieniu, przy wodzie, podczas tych przerw. I może też można było bardziej to docenić w takim razie, te przerwy między marszem, czy nie do końca?
1: No na pewno takie przerwy między marszem, bo to zazwyczaj właśnie jak już ruszyliśmy i jeszcze zazwyczaj słońce było gdzieś schowane za górami i o godzinie gdzieś tam 10, 11 już wychodziło ponad góry, można było się rozsiąść na takie powiedzmy drugie śniadanie i to były te momenty, które były przyjemne bardzo i dawały taką chwilę właśnie wytchnienia. Chociaż czasami trzeba było wszystko rozłożyć i wysuszyć wtedy i potem spakować, a czas nas zawsze gonił, bo mieliśmy to poplanowane, rozłożone mniej więcej te dni na odcinki, więc mieliśmy plan, gdzie musimy dojść zazwyczaj i troszeczkę nas goniło, ale to tak, to te takie przerwy, których mieliśmy może mało, ale były, to były takie momenty względnego komfortu i odpoczynku i chwili dla siebie właśnie takiej, gdzie można było po prostu pomyśleć o czymś innym niż, że muszę postawić dobrze nogę na kamieniu, bo się inaczej przewrócę albo ją skręcę.
0: I na szlaku byliście równo 3 lata temu. Czy w przeciągu tych 3 lat odbyliście jeszcze gdzieś taką wędrówkę podobną?
2: Nie, nie udało się. Plany są oczywiście, chęci też, no, natomiast no, życie weryfikuje parę rzeczy i urlopy, i rodzina. No, ja mam nadzieję spełnić swoje kolejne marzenie, ale to jeszcze parę lat będzie musiało poczekać.
0: A macie na liście marzeń w takim razie jakiś szlak?
1: No ja nie mam, tak jak powiedziałem, ja jestem raczej typem sportowca, taki, ja bardziej lubię rower, startuję w triatlonach, na przykład, czy biegam w maratonach i to taka wędrówka piesza nigdy nie była moim takim numer jeden sportem. Moja żona dużo chodzi po górach i bardzo mi zazdrości tego, co zrobiłem. Ja z kolei mam takie inne plany sobie, wyznaczam niekoniecznie turystyczne, chociaż bardzo lubię wyjeżdżać i wiele miejsc jeżdżę, ale to było chyba takie doświadczenie w moim życiu, które nieprędko powtórzę, nie dlatego, żebym nie chciał, tylko to jest tak trudne do zrealizowania i tyle czasu jest potrzebne, żeby coś takiego zrobić, że naprawdę jest to bardzo trudne do zorganizowania i myślę, że troszeczkę będzie musiało poczekać.
2: Moje marzenie dotyczące przejścia PCT, no czeka, po prostu jest odłożone, to nie jest wyrzucone do kosza marzenie, natomiast, bo nie może być, nigdy nie będzie. Zresztą ciekawa historia, bo jeszcze mam sporo lat przed sobą, ale całkiem niedawno taki pan w wieku chyba 91 lat skończył, przeszedł szlak, ale po drugiej na wschodnim wybrzeżu. Podobnej długości. Więc mamy czas na to, żeby to zrealizować. Na chwilę obecną trzeba na chwilę odłożyć na półkę, ale na pewno siedzi w głowie.
1: Ja coś takiego myślę, że jeszcze zrobię, ale w wersji troszeczkę może mini, typu tydzień, bo to naprawdę mi się podobało i mam taki szlak gdzieś tam na Maderze, który bym chciał zrobić. Słyszałem, że jest równie pięknie i może coś takiego, ale właśnie brakuje tego czasu niestety i są dzieci, jest rodzina i inne zobowiązania, no ale Maciej zaszczepił we mnie tą chęć wchodzenia po górach, to na pewno muszę powiedzieć i muszę mu za to podziękować,
2: bo jeszcze go wyciągnę,
1: bo bez niego bym na pewno czegoś takiego nie zrobił.
0: No właśnie, Maciej zaplanuje, a ty w 5 minut później się zgodzisz.
1: Ja jestem szybka decyzja, to się zgadza, to naprawdę dużo mi nie potrzeba, żeby się zdecydować na coś takiego, bo no trzeba łapać okazję, to naprawdę nie zdarza się na co dzień, że ktoś zaproponuje tobie coś tak wspaniałego.
0: No właśnie, to jeszcze tak na koniec, jakbyście mieli ująć to, jakby ktoś się zastanawiał, żeby się wybrać teraz na ten John Muir Trail, czy na jakikolwiek inny szlak długodystansowy. Co by można powiedzieć?
2: Wymaga to poświęcenia, jakiegoś skupienia na tym, żeby to przygotować. Także może to jakby ogranicza kilka osób, które no, przerasta ich to, tak? No i może to jest akurat wcale nie takie złe, bo lądują na tym szlaku ludzie, którym naprawdę zależy. Ale ci, którzy się wahają, a naprawdę chcą, nie czekać. Nie ma co odkładać na później.
1: Dzwońcie do Macieja, na pewno Maciej z wami pójdzie jeszcze raz.
2: Bardzo chętnie, bardzo chętnie.
0: Maciej zaplanuje, wy tylko się zgodzicie, także myślę, że do Macieja tutaj można uderzać. Chociaż myślę, że to też jest ważne, z kim się podróżuje, prawda?
2: Bardzo ważne, stąd też wybór tego partnera, no mi się trafił idealny. Przyjaciel, z którym można przez 3 tygodnie w ten sposób podróżować, spać w malutkim namiocie i mieć u boku człowieka również odpowiedzialnego, tak? Bo to też jest ważne. Ta selekcja, no trochę trwała, tak? To nie była propozycja złożona każdej osobie, muszę powiedzieć, natomiast, bo i kondycja fizyczna i czas, no to...
1: No i odporność właśnie na ten dyskomfort, bo to też nie każdy sobie może, nie każdy ma taki charakter, żeby no, wytrzymać tyle dni właśnie w trudach podróży takiej.
2: No ja jeszcze dodam, że tak nie ma jakby oficjalnych liczb, które o tym mówią, natomiast nie wszyscy, którzy ten szlak zaczynają, go kończą. To jest też oczywiste, tak? To jest powiedzmy na poziomie 60% w tym roku, co my byliśmy, mogło być nawet mniej. Różne powody, awaria sprzętu, kontuzje, Także to nie jest tak, że jak się go zacznie, to...
0: To się skończy, to się skończy. No właśnie. I ten partner to jednak ważna rzecz, także tu po zgłoszenia to nie wszyscy naraz, bo Maciej i tak zrobi casting. Ja wam bardzo dziękuję, że przyszliście do studia na rozmowę. Była bardzo inspirująca. Naprawdę, ja zdecydowanie, kurczę, aż do tej Kalifornii teraz chciałabym się wybrać, spakować plecak, no i wyruszyć właśnie w te kilkanaście, a może i dłużej.
1: Zdecydowanie polecamy. I... Zdecydowanie polecamy i bardzo dziękujemy za zaproszenie.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Bo jest nam bardzo miło powiedzieć słuchaczom tutaj o tym, co przeżyliśmy, bo naprawdę historia jest niesamowita i trzeba podróżować. To jest chyba puenta tej całej rozmowy.
0: Dokładnie, warto podróżować. Fajnie, że to było dokładnie 3 lata temu, więc tak można było wrócić do wspomnień. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Byli ze mną w studio Maciej Langa oraz Radek Jankowiak. Ja nazywam się Zofia Frankiewicz i były to niekomfortowe podróże, a za realizację odpowiadała Maja Manos.
3: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
4: Alter Mixer. Alter Mixer. W Radio Afera.

0: wszystkim. Lecz moje myśli jedynie wciąż do niej rwą. W niej zbiega się mój szczyt i moje dno, żeby móc być sobą. Zakląłem krąg samotności. Panicji.
1: Panicji.
0: Panicji.
1: Panicji.

0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry. Ulotki.
2: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
3: Słuchasz.

0: Dzień dobry Państwu, tu Polskie Radio Afera 98,6 MHz, www.afera.com.pl i aplikacja, jak kto woli, do wyboru, do koloru. Kolejne wydanie audycji nie dla audiofilów, czyli kaseciak Radio Afera. Witam serdecznie. No, dzisiaj, tak jak Elvis Presley zapowiedział, ciśnienie mi się trochę podniosło, bo przed mikrofonem drugim niekwestionowana diwa Radio Afera polskiej poznańskiej radiofonii. Prosto z pierwszej stolicy Polski, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Paulina Kurek.
1: O rety, powiedział, że to zrobi, ale nie wiedziałam, że aż tak. Powiedział wam częściej, ale się nie przedstawił, Szymon Dopierała, więc jesteśmy we dwoje tak. I chcemy was dzisiaj zabrać trochę w lata 60., 70. razem z Elvisem, który, no... Ciekawe rzeczy znaleźliśmy w internecie na temat 6 września 1976 roku, bo tylko ten jeden raz, tego jednego dnia
0: Elvis... 50 lat temu.
1: Tak, Elvis wystąpił po południu i wieczorem, jak napisano. Tylko ten jeden raz w Alabamie, w Huntsville, wtedy.
0: A zobacz, polscy wykonawcy rockowi w latach 80. musieli dwa... No trzy właśnie. Koncerty dzienne.
1: No właśnie, a teraz się nawet helikoptery wynajmuje, więc...
0: No jasne, no to z kasety...
1: No ale powiedzmy, że Elvis to po prostu król, więc...
0: Ale Elvis żyje i właśnie żył tutaj na tej kasecie, którą wam fragment zaprezentowaliśmy. To kolejna składanka kasetowa Elvisa Presleya, bo jak już kiedyś wspomnieliśmy, Elvis Presley był bez wątpienia też królem właśnie tego rodzaju różnych składanek kasetowych, które można było kupić wszędzie. Paulino, nie pytam się ciebie, znaczy nie, zapytam się o twoje wspomnienia kasetowe, bo wszystkich się pytam.
1: O rety, no moje są niewielkie, bo tak naprawdę pamiętam, że miałam Walkmana, a już żadnej kasety konkretnie nie pamiętam. Pamiętam, że dostałam go na komunię i to wszystko, więc...
0: Ale twój tata był fanem kaset różnych, z tego co pamiętam. Pozdrawiam
1: tak,
0: serdecznie.
1: No, cała kolekcja była i w aucie, więc
0: no
1: były
0: właśnie,
1: tak
0: właśnie,
1: po prostu
0: właśnie o to chodzi.
1: Wyrobione, że wiedziałam, jaka piosenka będzie następna, więc... ale ci nie powiem, bo to były takie rzeczy weselne, biesiadne, ja się nie znam.
0: Będą dzisiaj też pewne biesiadne rzeczy na sam koniec. No, nie ukrywajmy, bo... No.
1: Dobra, to będzie przedziwna impreza, ale trzymajcie się tam.
0: Tak, i sięgniemy na pewno do jednej kasety, do której sięgnęliśmy i która niewątpliwie nas wtedy zabiła.
1: Tak. Co teraz?
0: No to teraz kolejne nasze spotkanie z Elvisem Presleyem, no bo był Fever. Świetny kawałek, moim zdaniem jeden z lepszych utworów Elvisa Presleya. Bardzo, że tak powiem, inspirujący też innych wykonawców, między innymi Kazika Staszewskiego, bo utwór do Ani jest inspirowany właśnie utworem Fever.
1: No tak. To teraz It's Now or Never.
0: Tak, It's Now or Never i to sobie posłuchamy.
1: Lecimy.

0: Ach, te hity Presleya, nawet dwa puściliśmy.
1: Ach, te hity. Dokładnie, no. 6 września 71, sorry, ale muszę.
0: 76.
1: Znajduję tutaj, ale mam drugą ciekawostkę. Aha. Po raz pierwszy na scenie Elvis pojawił się w Las Vegas w charakterystycznej białej pelerynie, także jeśli lubicie to wdzianko, to właśnie wtedy.
0: A teraz... Teraz w Las Vegas, z tego co wiem, to chyba rezydują YouTube cały czas.
1: A, no tak, bardzo często.
0: No bo tam teraz, jak drodzy słuchacze, jest rezydencja. Po prostu mieszkasz sobie tak z 2 lata i codziennie dajesz po jednym koncercie.
1: Okej, okay,
0: tak robiła Celine Dion i teraz chyba właśnie tak robili albo jeszcze robią YouTube.
1: Bo ich podkupili.
0: No tak, dokładnie, no.
1: Dobra, ballada już była, bo chciałeś.
0: Tak.
1: A teraz będzie o Mamma Mia, co teraz będzie?
0: O Mamma Mia. Teraz, uwaga, będzie kaseta, która zabiła słuchaczy, z tego co wiem, ale stwierdziliśmy, że no jak już jest...
1: Że idziemy w to.
0: Że już jest taka gwiazda z nami, no to... Trzeba zagrać kolejne wariacje na temat, polskie wariacje na temat zachodnich kawałków. Firma Starlink wypuściła właśnie...
1: Nie próżnowała,
0: zanim stała się firmą produkującą legalne kasety, między innymi Lady Punk i Jana Borysewicza i Roberta Gawlińskiego.
1: Zajmowała się właśnie tym. Lecimy
0: i po prostu może od razu puścimy 2 kawałki, jak już zabić, to już do końca.

0: prosimy nie regulować odbiorników, to nadal Radio Afera, rokowo i różnie.
1: Kasetowo.
0: Rokowo i kasetowo.
1: Moi drodzy, to naprawdę kawałek muzycznej historii, którą ktoś bardzo lubi, bo pod teledyskiem do pierwszej piosenki, którą słyszeliście. Mamma, mamma Maria, tak się nazywa.
0: Tak.
1: Napisano pięknie, piękny komentarz. Bardzo fajna piosenka disco polo w wykonaniu zespołu Justyna i Piotr. I tak też istnieli,
0: prawdopodobnie. Paulina i Szymon pozdrawiają Justynę i Piotra gdziekolwiek, w jakiej przestrzeni.
1: Tak. No. I drugi kawałek, którego przyznam, nie poznałabym, gdyby nie tutaj wspólne ucho nasze i trójki. Love Me Tender w wykonaniu polskim.
0: Ach, ten Elvis żyje wszędzie, nawet w takich kasetach.
1: Tak, aczkolwiek tytułu polskiego nie stworzono chyba.
0: To kochaj nadal... zawsze tylko mnie, on tam śpiewał. Tak,
1: tak, to nadal Justyna i Piotr, także pozdrawiamy. Nie wiemy nic więcej, ale będziemy szukać.
0: Ale uwaga, teraz będzie utwór, który na kasecie jest napisany Words. Ja się boję, co to jest za utwór, bo ja właściwie od samego poczęcia tego utworu, czyli jak miałem 5 lat prawdopodobnie, tego utworu szczerze nienawidziłem. Jeżeli to jest to co ja myślę...
1: Odkryjmy to razem, zobaczymy.
0: To naprawdę mogę tego nie przeżyć, także jakby co, kocham Radio Afera, ale nie wiem, czy za 4 minuty nie umrę.
1: Do usłyszenia, mam nadzieję.

0: Ja nie wiem, jak to powiedzieć.
1: Moi drodzy, ja popłakałam się, ale absolutnie nie dlatego, że jest 0-0 na bułgarski, tylko dlatego, że naprawdę mamy dzisiaj mocne kawałki, tak?
0: Tak.
1: Bardzo mocne kawałki.
0: To było bardzo mocne i zastanawiałam się, czy ktoś kiedyś na walentynki komuś dał tę kasetę.
1: I czy ten ktoś nadal żyje? I ma się dobrze. Mam nadzieję, że tak.
0: Tak, proszę państwa, takie rzeczy działy się w latach 90.
1: I zostały utrwalone.
0: Na kasetach.
1: Justyna i Piotr, tak. Zapamiętajcie.
0: Pozdrawiamy. Mam nadzieję, że jakoś, nie wiem, jakieś fluidy, jakieś coś. Odezwijcie się do afery. Maile na stronie aferowej. Jeśli nas słuchacie, odezwijcie się.
1: Dobra, to
0: nie
1: teraz...
0: Nie wiemy, co powiedzieć, także może...
1: Teraz mamy też szlachetne kasety,
0: tak,
1: chciałam
0: tak.
1: powiedzieć. I teraz uderzymy właśnie w tę szlachetną.
0: Znowu do lat 60.
1: Z różowymi napisami i powiemy więcej, jak posłuchamy.
0: Tak. Dawisz.

0: Tom Jones jeszcze żyje i chyba jakoś tak...
1: I ma się całkiem dobrze.
0: Ma się dobrze, chyba, nie wiem, czy nie był w Sopocie teraz.
1: Siedzi sobie w brytyjskim czerwonym fotelu, jeśli lubicie takie programy, to...
0: Ale sam jest Walijczykiem.
1: Tak. Delilah, tak?
0: Tak, Delilah.
1: No i co teraz? Myślę, że pora znowu spojrzeć w tą drugą stronę.
0: Nie, jeszcze będzie Tom Jones.
1: Aha, jeszcze Tom Jones.
0: Bo mamy coś specjalnego.
1: Bo ja już tutaj przygotowuję was psychicznie, naprawdę.
0: Nie, bo mamy jeszcze parę prezentów mocnych, chociaż nie wiem, czy cokolwiek utwór, jak powiedzieć.
1: Pokona, tak?
0: Tak. No to pokona, cóż, ale będziemy się starać.
1: Tom Jones na drugą nóżkę.
0: Tak jest.

0: Tak jest, Tom Jones.
1: Help yourself.
0: Tak. I tak sobie czytam, żeby gdzieś tam...
1: Znowu ten duch Elvisa.
0: Ten duch Elvisa gdzieś tam przebija jak zwykle. I okazuje się, że Elvis i Tom Jones to byli bardzo dobrzy kumple. I ten pierwszy, czyli Elvis, zainspirował tego drugiego, czyli Toma, do powrotu na scenę w 1969 roku.
1: Ale jak powrócił pod koniec lat 90.
0: Tak jest.
1: No to tak. Chyba jeszcze to już pamiętasz chyba.
0: Tak, to już jestem w tym, tak, jak najbardziej.
1: No i Prince'a przede wszystkim zrobimy.
0: No tak.
1: Dobra, no to my teraz dajemy wam znowu kopa. Nie pierwszego i nie ostatniego.
0: Tak, i nie wiem, co powiedzieć o tym zacnym zespole.
1: Ja tylko wiem, że kiedyś supportowali Kloster Kelet.
0: Ja wiem, że jest takie elektroniczne urządzenie, które tak się nazywa i na tym poprzestanę.
1: Dobrze, że nie nazwali się kserokopiarka.
0: Ale blisko.
1: Tak, jest.
0: Skaner przed państwem.
2: Odbieram kolejny telefon z nadzieją w sercu. Może to będzie ona? Zajęłaś całe moje serce i mój umysł. Dlaczego nie ma cię obok?

0: Proszę Państwa, my nie reklamujemy piwa.
1: No właśnie, nie miało być reklamy.
0: Tak,
1: ja
0: dokładnie.
1: Tylko powiem,
0: ja tylko się zastanawiam, jak do tego doszło,
1: no
0: że taki utwór mógł w latach 90. normalnie funkcjonować na Białostocczyźnie.
1: No właśnie, do dnia 6 września Anno Domini wydawało mi się, że myśl techniczna, producencka była wtedy lepsza, ale być może to studio znajdowało się bardzo daleko i bardzo głęboko. Aczkolwiek te piosenki powstały, a pan
0: pozdrawiamy pana.
1: Radosław Sasinowski. Który jest zacnym wokalistą zespołu Skaner, jest też autorem tekstów, które mieliście okazję przed chwilą usłyszeć w kolejności. Odnaleźćcie. Stracona miłość, tak nazywa się też kaseta. I Piwok, krótka historia z morałem. Gdybyście chcieli do tego wracać, zapraszam.
0: I powtarzam jeszcze raz. Audycja Kaseciak jest audycją historyczną, więc takie rzeczy jak najbardziej mogą się zdarzyć. I tutaj...
1: Wybaczcie, proszę.
0: Wybaczcie, że nie reklamujemy spożywania alkoholu jak najbardziej. To jest po prostu historyczne nagranie. Moi drodzy, no to teraz na sam koniec chyba coś, bo był Białystok, to teraz trochę Warszawy, bo będzie Stella. Na sam koniec w zasadzie już.
1: No tak, i to też będzie dla nas zagadka, co za chwilę poleci, więc
0: chociaż jeśli chodzi o osobę i jedną, drugą tego duetu, to znam, bo to jest taki bard warszawski, który
1: tak,
0: prawdopodobnie...
1: Ewa Szaniewska i pan Stasiek Wielanek. Wymieniony tak też na kasecie, więc...
0: Dokładnie, więc myślę, że w latach 90. po prostu miał ochotę też troszeczkę pieniędzy zarobić i popłynął mniej więcej z tym samym prądem, co u nas Bogdan Smoleń. Wtedy.
1: No dobrze, także słuchamy.
0: Tak, słuchamy.
1: Myślę,
0: że możemy się już pożegnać. Dzisiaj audycja jak najbardziej specjalna, bo jak już wspomniałem wcześniej...
1: Nie drążyłabym tego tematu. Ale Szymon Dopierała.
0: I Paulina Kurek, diwa Radia Afera. I Paweł Zjeżdżałka jako nasz nadworny dzisiaj realizator.
1: Wytrzymał, był z nami.
0: Tak, był z nami. Słuchajcie nas za tydzień, słuchajcie nas do końca wakacji studenckich będziemy. I do usłyszenia
1: w
0: przyszłym tygodniu.
1: Pa.

0: Kasecik Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
1: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice.

0: Dobry wieczór, radio słuchaczki, dobry wieczór, radio słuchacze, alternatywne brambory, wydanie 1178. Adam Hubert, Krzysztof Kuźmicz przed mikrofonami ze stosem różnego typu fonogramów. No i mam nadzieję, że w miarę przygotowani i pozytywnie, oczywiście to bezdyskusyjnie można potwierdzić, nastawieni do dzisiejszego spotkania z wami, drodzy słuchacze i słuchaczki.
1: Witamy serdecznie. Krzysztof, jest tym stosem, to bym tak nie przesadzał, bo gdybyśmy tu naprawdę taki stos, albo przynajmniej ćwierć stosu, który na przykład widziałem u ciebie na półce, przynieśli do radia, to nie wyślibyśmy chyba do północy stąd. No ale na tyle, ile będzie to możliwe, najbliższa godzina jest w pewnym sensie nasza, a także wasza, drodzy słuchacze, a my wracamy zgodnie zresztą z obietnicą do Afryki, do zespołu Kwasibu Area Band, który to zespół nam się bardzo spodobał, zarówno w swojej instrumentalnej odsłonie, jak i we współpracy z Patem Tomasem, o którym ostatnio też troszeczkę opowiadaliśmy. No i dzisiaj do tego wątku wracamy. Kwasibu Area Band i Pat Tomas. Brzmi to bardzo przyjemnie. Tym razem sięgamy po inną płytę, po płytę, która nosi tytuł Obja z wykrzyknikiem, cokolwiek to znaczy.
0: I na ten moment jest to ostatnia, można powiedzieć najnowsza płyta w dokonaniu tym połączonych sił grupy Kwasibu i Pata Tomasa. Ona ukazała się w roku 2019, wydanie cyfrowe, wydanie na płycie kompaktowej i także dla tych miłośników, którzy lubią winylowe brzmienia, podwójny long play, bo płyta jednak dość długa, też został wydany wszystko w jednym pakiecie w 2019 roku.
1: A ja dodam tylko, że Pat Tomas, o którym tutaj mówimy, który swojego głosu użycza w tych nagraniach, pochodzi z Gany, jest to bardzo aktywny, bardzo znany wokalista, który współpracuje z wieloma muzykami, uczestniczy czy udziela się w wielu muzycznych projektach. No a dzisiaj, jak już wspomniałem, Kwasibu Area Band razem z Patem Tomasem. Słuchamy.

0: Ostatnio uwagę zwróciłem Krzysztofie na dęciaki, na wokale, a dzisiaj i na te gitary, aha, bo rozmawialiśmy o takich trochę, ja nie wiem jak to powiedzieć, usypiających, czy takich uspokajających, kojących gitarowych brzmieniach, które tam się pojawiają. Te efekty takie bardzo przyjemne są dla ucha. Natomiast dzisiaj zwrócę uwagę na sekcję rytmiczną. Nie wiem, czy ty także przyjrzałeś się tej sprawie swoimi uszami.
1: Tak, i chciałem powiedzieć, że takie mam wrażenie, że ta sekcja rytmiczna jest bardzo...
0: Właściwie, przepraszam, nie, muszę skorygować swoją...
1: Ja wiem, ciężko się przyglądać uszami.
0: Tak, bo jest na to przecież specjalne określenie. Nie trzeba się przyglądać uszami, można po prostu się wsłuchać, ale miałem jeszcze przed chwilą jakiś inny wyraz, nie wiem, dobrze.
1: Ale dokonałem właśnie tej czynności i rzeczywiście użyłem do tego uszu, a nie zmysłu wzroku.
0: Przysłuchałeś.
1: Przysłuchałem się, tak, przysłuchałem się całkiem, myślę, z uwagą. No i chciałem powiedzieć, że ta sekcja rytmiczna jest bardzo spójna z tym, co słyszałem na poprzednim albumie. Zresztą ja widzę wiele takiej ciągłości, bo widzę, powiedziałem teraz celowo, widzę, dlatego że z kolei w tym wymiarze wizualnym, spoglądając na okładkę, ona też jest utrzymana w podobnej stylistyce. Oczywiście kolorystyka nieco inna, no i motywy częściowo różne, ale w podobnej stylistyce co do płyty, którą prezentowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Tutaj też jest Pat Thomas, też jest w jakimś takim wariancie, co prawda bardziej profilowym. Pojawiają się już główki muzyków z Kwashibu, bo w tym poprzednim albumie Pat Thomas dominował na tej okładce, w zasadzie nie było pozostałych muzyków, no ale ta cała estetyka projektu, taka forma trochę plakatowa, nie wiem, czy też tak to odbierasz, że to mógł być plakat gdzieś tam prezentowany w różnych przestrzeniach, jest utrzymana, jest w wariancie akustycznym sekcja rytmiczna właśnie podobna, to nie jest oczywiście zarzut, instrumenty również pracują na tym samym wysokim poziomie i wokalnie Pat Thomas też dołożył to, co trzeba dla tego projektu, więc jestem bardzo zadowolony, a nawet powiedział, że to jest bardzo optymistyczne granie, nie? Że ten taki rezultat emocjonalny, jaki pozostaje w odbiorcach, to jest taki, że człowiek po prostu czuje radość.
0: Czuję radość i ja myślę, że tak, serce się cieszy i jakby ta muzyka wprawia nas w taki siłą rzeczy dobry nastrój. Wiele rzeczy poruszyłeś, zastanawiam się, do czegoś tutaj odnieść, może zacznę od okładki, bo mam ją przed oczami również. Tak, zdecydowanie plakatowy taki klimat i taki trochę retro, bo zobacz, że tu są takie jakby rastry, ale takie grube rastry, jakby to były jakieś takie wydruki sprzed lat. No i zwrócę uwagę też na typografię, a szczególnie na te napisy, które są nad głową Pata Thomasa, bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale moje pierwsze skojarzenie to są jakieś albumy Czesława Niemena. Tam były takie podobne zabiegi, jak chodzi o typografię, o te, no powiem, czcionki, chociaż niektórzy się oburzą, tak rysowane ręcznie jeszcze w czasach przedkomputerowych. I tutaj to taki ma klimat i takie u mnie przywołuje skojarzenia. Natomiast użyłeś tam w pewnym momencie już takiego określenia, że spójne, i rzeczywiście zgodzę się z tym, bo ja już pierwsze moje wrażenie, kiedy taki sobie krótki przegląd zrobiłem tej płyty, tej dokładnie, Obia, o której mówimy, że ona czy ona nie jest przypadkiem taka trochę monotonna, ale jak posłuchałem troszkę bardziej z uwagą, to stwierdziłem, że monotonna to jednak byłoby nadużycie, to by było za dużo, ale spójna jak najbardziej tak.
1: To jest ciekawe, że to jest taki dziennikarski wybieg. Jeżeli nie chce się łatki monotonni dodać, to powiemy właśnie tak intrygująco.
0: No nie, słuchaj, Krzysztof, przepraszam, ale były płyty, które były monotonne i mówiliśmy o tym bez ogródek.
1: Tak, zgadza się. Zgadza się to tutaj.
0: Nie, tutaj nie będziemy takich wybiegów stosować, ale spójna to określenie jak najbardziej mi pasuje.
1: Ja bardzo lubię taki wariant, jeżeli coś jest tak delikatnie monotonne, a mówimy o tym, że jest transowe, tak? I wówczas tutaj zresztą ta sekcja rytmiczna przez tę powtarzalność, tam jest tak dużo repetycji, ona też buduje takie poczucie właśnie lekkiego wprowadzenia w taki stan transowy.
0: No, ale to jest chyba też istotą muzyki afrykańskiej i tych korzeni afrykańskich. Ten rytm w tego rodzaju muzyce odgrywa kluczowe znaczenie i jest nieomylny, bezbłędny. Zazwyczaj zauważyłeś, no właściwie za każdym razem, kiedy prezentujemy muzykę albo afrykańską, albo gdzieś tam, no powiedzmy też, to znowu inny kontynent, ale z Ameryki Południowej, to tym podobnie, tak? To wyczucie rytmu jest niesamowite u muzyków z tamtych stron i po prostu nie ma żeboli. To ja mi się wydaje, że prędzej się komputer pomyli niż oni.
1: Tak, albo celowo będziemy chcieli, aby nam się komputer pomylił. Ta muzyka jest na pewno autentyczna. To jest to, co chyba tak, nie narzekając na obecne czasy, ma ogromne znaczenie, nie? Że to jest muzyka żywa, że to jest muzyka tworzona, grana przez ludzi, że ona nie jest gdzieś w jakiejś platformie wyklikana na podstawie atrakcyjnie opisanego promptu, tylko że ci panowie się spotkali, że oni zaprosili wokalistę, że to się narodziło tak tradycyjnie, klasycznie.
0: Tak, i tutaj jak wspominasz o tym, to możemy przypomnieć o gatunku muzycznym, który w Ganie się narodził, powstał, a ma taką dość, bym nawet powiedział, snobistyczną nazwę. Gatunek nazywa się highlife. Mówiliśmy o tym w poprzednim wydaniu alternatywnych bramborów, ale tak, rzeczywiście prawdziwa muzyka współczesna, nowoczesna dość, chociaż te korzenie, te nawiązania do ludowej stylistyki, one są obecne i całe szczęście, bardzo dobrze, że tak, chociaż Krzysztofie, no album wydany w roku 2019, więc jeszcze trochę i będzie 10 lat, więc pytanie, no ale nadal chyba możemy powiedzieć, że współczesny, okej. Okay.
1: Tak. No dla nas ta współczesność rozciąga się co najmniej, myślę, że plus minus 50 lat.
0: My potrafimy sięgać do lat 60. XX wieku, więc masz rację.
1: Tak,
0: w sumie
1: to, tak. Dla niektórych to już jest
0: są mniej współczesne.
1: Późna nowoczesność, ale my jesteśmy jeszcze w współczesności. Teraz już trochę popłynęliśmy. Słuchajcie, ja chciałem tylko ostatnią rzecz dodać, redaktorze, przed zaprezentowaniem, że...
0: Dodaj.
1: Bo ja powiedziałem, że jako odbiorca odczuwam taką radość, gdy słyszę te utwory. I tak, taką myśl mam, że chyba dlatego tak jest, że ci muzycy również odczuwali radość podczas nagrywania i podczas grania tej muzyki. I to się udało im po prostu przekazać.
0: To się udziela, mówisz.
1: Tak.
0: Poprzez tą muzykę. To chyba tak jest, że ta muzyka właśnie jest taka dość radosna, a z drugiej strony pytanie, czy my tutaj jesteśmy w stanie wyczuć na przykład jakiś smutek albo jakąś nostalgię, tak? Bo może my nie zdajemy sobie sprawy, o czym Pat Thomas śpiewa, więc tutaj musielibyśmy chyba być ostrożni.
1: Tu bym powiedział, redaktorze, że nawet nie, że być może, ale że z pewnością nie wiemy tego, o czym Pat Thomas śpiewał, chyba że w międzyczasie zajrzymy, jeśli są dostępne, do tekstów i zobaczymy jakieś tłumaczenia z afrykańskiego na polski, bądź inny język, który jesteśmy w stanie zrozumieć. A potem się okaże, że tam w opisie podmiot liryczny jest w bardzo smutnym nastroju, a my to odczytaliśmy inaczej.
0: Ale wydaje mi się, że jednak to twoje wrażenie i to twoje wyczucie, to twoje muzyczne ucho się nie myli, bo zobacz, jak patrzę na wszelkiego rodzaju zdjęcia, ilustracje, okładki, na których jest Pat Thomas albo muzycy z Kwashibu, to widać, że to są radośni ludzie. Tam po prostu emanują uśmiechy i oni tymi uśmiechami już zarażają. I być może to też ci się skojarzyło, bo przed chwilą trochę, jak to mamy w zwyczaju, omawialiśmy również okładkę, na której to okładce jest... ile? 6, 7 uśmiechniętych twarzy, więc...
1: Tak, ale masz absolutną rację, choć przyznam szczerze, że nie przyglądałem się pod tym kątem, chyba że tak mimochodem, to jeszcze...
0: Myślę, że to, że zarejestrował to twój mózg.
1: Tak, tak, tak. Nawet o tej późnej porze mogło się to wydarzyć. Słuchajcie, ja myślę, że my o płycie już trochę powiedzieliśmy. O artystach i na tej audycji, dwie audycje wstecz również. Więc chyba po prostu warto teraz ponownie jeszcze coś zaprezentować, a z tej płyty wybraliśmy dwa utwory. Będzie to kawałek, który znajduje się na...
0: Jeden, to ja ci tu przerwę, jeden wybrałem ze względu na jego nazwę.
1: Bubu.
0: Jak tu się nie uśmiecha?
1: No tak, właśnie, no Bubu. Bubu jest trzecim numerem na tej płycie, a później wybrałeś jeszcze Obi. Obi też jest taki... przynajmniej.
0: Ale to nie jest Obi-Wan Kenobi.
1: No chyba nie, bo to jest Obi i teraz zapomniałem nazwy tej drugiej części.
0: Obi-Inferno.
1: Inferno, Inferno, właśnie. To te dwa utwory w tej chwili. A w zasadzie nie w tej, ale za chwilę. Usłyszycie.

0: dwa nagrania, jakże piękne, wybrzmiały na antenie Radia Afera w audycji Alternatywne Brambory, ale pozostajemy w tych pięknych nutach. Będzie też pewne połączenie, muzyczne połączenie. A odwiedzamy teraz artystę, którego dzieciństwo i początki rozwoju edukacyjnego to piękne rejony Sri Lanki. Matka południowoafrykańskie pochodzenie, korzenie arabskie również, tutaj ta krew płynie. No oczywiście kariera muzyczna będzie dynamiczną karierą, która zahaczać będzie o takie nurty jak R&B, elementy soulu i to wszystko pięknie okraszone muzyką popową.
1: A ty opowiadasz o panu, który...

0: się nazywa Xavier Naidu, jak się domyślam.
1: Tak, a chyba zapomniałem powiedzieć, o kim mówię, tak, rzeczywiście Xavier.
0: Tak, bo to jest dość istotne i tak jak moglibyśmy się tutaj troszeczkę skrzywić na muzykę popową, tak w tym przypadku będzie to nieuzasadnione. O, tak chciałem powiedzieć, bo jest to muzyka popowa, ale przez duże P to nie jest jakiś tam sobie taki popik, tylko naprawdę, tak jak zresztą Krzysztofie zauważyłeś, tutaj to się ociera o różne inne gatunki i czerpie, mam wrażenie, z nich garściami, ale to nie tylko ta jedna postać, bo myśmy na Xaviera Naidu natrafili, czy wspomnieli o nim już w poprzedniej audycji, właśnie za sprawą Bena Abarbanela Wolfa, który to jest współtwórcą prezentowanego przez nas wcześniej kolektywu, który wybrzmiał jeszcze przed chwilą, tak? Przypomnę, w 2014 roku Abarbanael Wolf razem z Kwame Yeboahem stworzyli Kwaszybu Area Band. Natomiast ja myślę, Krzysztofie, że całą osobną audycję moglibyśmy poświęcić postaci właśnie Abarbanela Wolfa. Właściwie to jest takie dwuczłonowe nazwisko, a imię tego pana to Ben. To jeszcze warto tutaj dodać i to jest postać niesamowita. Już ostatnio mówiłem, lista muzyków, artystów, z którymi on współpracował i projektów, do których został zaproszony. Już nie mówiąc o tym, że stworzył tak wspaniały zespół jak Kwaszybu Area Band, o którym cały czas mówiliśmy. Jest naprawdę niesamowita. No i teraz do brzegu. Współpraca, być może ktoś by powiedział, zupełnie niespodziewana, nieoczekiwana, z artystą niemieckim, z artystą reprezentującym gatunek popowy, a więc taki skręt zupełnie w inną stronę, ale tutaj wybraliśmy utwory, w których jest saksofon, w których jest mocno rozwinięta ta sekcja dęta, w dodatku to są zapisy koncertowe, no i będzie słychać tutaj, jak świetnie brzmi to połączenie, jak bardzo, chciałem powiedzieć widoczny, ale słyszalny jest ten saksofon właśnie w tych utworach i jakiej głębi nadaje utworom Xaviera.
1: Ty tutaj powiedziałeś pięknie o tym niemieckim piosenkarzu. Ja zaczynałem od tej historii dzieciństwa Xaviera, tego, że to rodzice, ojciec dokładnie pochodzi ze Sri Lanki, ale warto tutaj uzupełnić, że rzeczywiście Xavier, on już urodził się w Mannheim, stąd to określenie niemiecki pisarz, przepraszam, niemiecki piosenkarz, no jest tutaj jak najbardziej na miejscu.
0: No, a bo ja właśnie też, jak ty opowiadałeś o tym, to miałem przed oczami biografię właśnie Bena Abarbanela Wolfa, który to dorastał w Washington DC, jakkolwiek to nie brzmi, a później przeniósł się do Niemiec w 2001 roku. No i stąd być może też te koneksje, znajomości z wieloma artystami, czy w ogóle ze światem muzycznym, ze sceną muzyczną właśnie niemiecką. I tutaj ten wspólny mianownik jest i tutaj pojawia się właśnie nazwisko Xaviera Naidu.
1: No gdzieś panowie musieli się spotkać i okazuje się, że to na niemieckiej ziemi nastąpiło. Krążek, do którego was zachęcamy do posłuchania, to za chwilkę już wam zaprezentujemy, to będzie krążek koncertowy. Ci z was, którzy słuchają alternatywnych bramborów już od dłuższego czasu, dobrze wiedzą, że my z redaktorem Adamem lubimy krążki koncertowe. One zawsze nas urzekają i ta energia jest nieco inna. I też dlatego, jeśli tylko gdzieś tam w tej dyskografii dany artysta czy zespół decyduje się na wydanie krążka koncertowego, to nas zawsze tak niczym magnes przyciąga, żeby zaprezentować takiego właśnie wydawnictwa, co zrobimy już za chwilkę.
0: Zrobimy, chociaż patrzę z niecierpliwością na zegarek, bo znowu to Krzysztofie przegadamy, ale możemy obiecać i się zobowiązać, że będziemy kontynuować w kolejnych audycjach, bo myślę, że jeszcze warto będzie do tej płyty wrócić, jeśli się nie zmieści, ale też warto będzie wrócić na pewno do sylwetki wspomnianego przeze mnie pana Bena, saksofonisty, i przejrzeć, przesłuchać jeszcze inne jego współprace, bo jak wspomniałem, ta lista No ja mam wrażenie, że ona się nie kończy. Ja nawet nie będę próbował i nie będę zaczynał tutaj wymienić, bo tych nazwisk jest zbyt dużo po prostu, więc słuchajmy pięknej muzyki. To będzie Xavier Naidoo, płyta, album trochę starszy, bo z roku 2010, ale tam właśnie na tym albumie swoje wtrącił Ben Abarbanel Wolf, jeżeli chodzi o sekcję instrumentów dętych.

0: Wysłuchaliśmy dwóch utworów i tylko dwa zmieszczą się dzisiaj, w dzisiejszej audycji, ale myślę, że tak jak powiedziałem, do albumu wrócimy w kolejnych wydaniach alternatywnych albumów, bramborów, przepraszam, Xavier Naidoo. Ja już myślę o czymś innym, bo pierwsze moje skojarzenie, jeżeli chodzi o wokal, o ten głos, bo to jest wokalista oczywiście, jak powiedzieliśmy, niemiecki, o którym się mówi, że to jest taka super gwiazda popowa niemiecka, ale to jest pop, którego chyba nie trzeba się bać, a ja mam jeszcze takie trochę inne skojarzenie, jak usłyszałem po raz pierwszy Xaviera Naidoo, to przypomniał mi się inny pan, który śpiewa po angielsku, mianowicie Jack Savoretti.
1: I tutaj od skojarzenia do skojarzenia trochę redaktor musiał pokminić, bo nie mógł sobie przypomnieć tego pseudonimu, ja tak zakulisowo to zdradzę, ale tak, udało się. Niestety.
0: Bo z tym to coraz gorzej, wiesz,
1: słowa,
0: z tym kminieniem.
1: No, ale wiesz, redaktorze, no cóż można rzec, to tak się dzieje po prostu, że no już nie będziemy młodsi. Ale co chciałem powiedzieć, nie zmieścimy nic więcej. Tak jak przeczuwaliśmy w naszym trzecim wejściu, Xavier dzisiaj w dwóch odsłonach.
0: Bo za dużo gadamy.
1: To już na tyle.
0: Tak.
1: Tak, tak, tak. Dlatego ja może listy płac podam. Adam Hubert, Krzysztof Kuźmicz. Mocno się walimy w pierś. 1178 alternatywne brambory to były. Kolejne już za tydzień, a was zostawiamy już nie z muzyką Xaviera, tylko ze zwiastunem alternatywnych bramborów na samo zakończenie. I to no i do usłyszenia.
0: Ale pogramy, jeszcze pogramy, bo ten pop to tak rzadko u nas, że chyba jeszcze przemycimy, co, Krzysztof?

Zatem Dies Irae z niedokończonego Requiem. Oba jednak pozostają dziełami klasycyzmu. Później zobaczymy, że romantyzm nie jest jednym stylem. Może oznaczać podporządkowanie muzyki literackiej opowieści, jak u Berlioza, skupienie wielkiego dramatu w pieśni, jak u Schuberta, przetworzenie tańca, jak u Chopina, albo nowy rodzaj wirtuozerii, jak u Lista. Dawne gatunki, sonata, opera, koncert nie znikają. Zmienia się sposób prowadzenia czasu, rola barwy, skala kontrastów i pozycja samego artysty. Ta zmiana zachodzi w Europie przeobrażonej przez rewolucję francuską, wojny napoleońskie, restaurację dawnych monarchii, rozwój miast i nowoczesnego rynku wydawniczego. Muzyka nadal powstaje dla dworów i kościołów, ale coraz większe znaczenie mają publiczny koncert, teatr biletowany, salon mieszczański i sprzedaż nut. Romantyczne zainteresowanie jednostką spotyka się z fascynacją wspólnotą, historią, średniowieczem, legendą, naturą i tym, co nadprzyrodzone. Te nurty bywają sprzeczne i właśnie dlatego epoka jest ciekawa. Potem przejdziemy do Beethovena jako kompozytora stojącego na granicy epok, a następnie do romantyzmu Schuberta, Webera, Berlioza, Chopina, Schumana, Mendelssohna, Paganiniego i Lista. Będą charaktery, fabuły, kontrasty i muzyka, która podważa równowagę. Duet Papagena i Papageny z aktu drugiego opery Czarodziejski Flet Wolfganga Amadeusza Mozarta wykonają dla nas Hugh Montagu Randall i Elizabeth Boudreau.

Czarodziejski flet miał premierę 30 września 1791 roku w Teater auf der Wieden w Wiedniu. Libretto napisał Emanuel Schikaneder, który podczas premiery zagrał Papagena. Singspiel to niemieckojęzyczny teatr muzyczny, w którym samodzielne numery, na przykład arie, pieśni i zespoły wokalne, przeplatają się z dialogiem mówionym. Libretto jest tekstową podstawą dzieła scenicznego, obejmuje słowa śpiewane i mówione oraz przebieg akcji. Inaczej niż w operze prowadzącej dialog za pomocą recytatywu, czyli śpiewu zbliżonego rytmem do mowy, tutaj część rozmów aktorzy po prostu wypowiadają. Nie jest to określenie poziomu artystycznego ani synonim samej komedii. Singspiel może łączyć sceny zabawne, poważne, fantastyczne i obrzędowe. W duecie Papagena i Papageny tekst jest sylabiczny, czyli na jedną sylabę przypada zwykle jeden dźwięk. Jąkanie na pa-pa-pa, regularny puls i powtórzenia budują komizm oraz przyspieszają akcję. Klasyczna precyzja służy tu teatralnemu tempu. A teraz ten sam rok, 1791, lecz zupełnie inny Mozart. Dies Irae z Requiem de Mol Wolfganga Amadeusza Mozarta wykonają dla nas Wiener Singverein i Wiener Philharmoniker pod dyrekcją Herberta von Karajana.

Mozart zmarł 5 grudnia 1791 roku i nie ukończył rekwiem. Partytura, wykonywana najczęściej, nie jest więc w całości zapisem jego ręki. Po śmierci kompozytora prace nad dziełem podejmowali między innymi Joseph Eibler i Franz Xaver Süssmayer. To dopełnienie Süssmayera stało się wersją tradycyjną. Stopień ukończenia nie jest w każdym ogniwie taki sam. Mozart pozostawił ukończony introit, a w dalszych częściach między innymi partie wokalne, bas i wskazówki instrumentacyjne w różnym zakresie. Dlatego określenie rekwiem Mozarta jest zasadne, ale nie oznacza, że każdy takt tradycyjnej wersji został przez niego napisany. W Dies Irae chór wchodzi bez przygotowania. Smyczki utrzymują gwałtowny ruch, a krótkie frazy i kontrasty dynamiczne skupiają całą wizję sądu ostatecznego w kilkudziesięciu taktach. To nadal klasycyzm. Sama wysoka temperatura emocjonalna nie czyni przecież utworu romantycznym. I utwór wcześniejszy niż jego najbardziej rewolucyjne dzieła. Sonata C-moll op. 13, skomponowana w latach od 1797 do 99. Przydomek patetyczna nie został dopisany po latach przez wydawcę. Beethoven sam umieścił na stronie tytułowej określenie Grande Sonate Pathétique. Fragment pierwszej części sonaty C-moll Ludwiga van Beethovena, zwaną patetyczną, zagra dla nas chyba najwybitniejszy polski pianista, czyli Christian Zimmermann.

Najpierw słyszymy grave, czyli oznaczenie tempa i charakteru, bardzo powoli, ciężko i uroczyście. Potem rozpoczyna się allegro di molto e con brio, bardzo szybko i z życiem. Kontrast nie wynika z samej głośności, lecz także z rytmu, rejestru i sposobu artykulacji. Allegro odwołuje się do formy sonatowej. To nie jest nazwa całej sonaty, tylko model budowy pojedynczej części. Temat oznacza tu rozpoznawalną myśl muzyczną, a tonacja – system dźwięków skupiony wokół określonego centrum. Najpierw ekspozycja, która przedstawia główne tematy i ustanawia napięcie pomiędzy tonacjami. W przetworzeniu materiał jest dzielony, przenoszony i rozwijany. Repryza przywraca główne tematy, zwykle już w tonacji zasadniczej. Ten schemat jest użytecznym modelem analitycznym, a nie sztywnym formularzem. Kompozytor może zmieniać proporcje i sposób powrotu materiału. Beethoven dodatkowo wprowadza powroty wolnego grave wewnątrz części. Klasyczna konstrukcja pozostaje czytelna, ale jej kontrasty stają się niemal teatralne. Dlatego Beethoven jest dobrym pomostem do romantyzmu, nie zaś kompozytorem, którego da się bez reszty zamknąć w jednej epoce. Jego przykład pokazuje też ważną zasadę. Silne emocje nie wystarczają do nazwania utworu romantycznym. Liczy się sposób organizacji całej formy. Przed nami pieśń Franza Schuberta pod tytułem Der Erlkönig w wykonaniu Filipa Slaya i Marii Fuller.

Lied po niemiecku znaczy po prostu pieśń, ale w historii romantyzmu tym słowem określa się przede wszystkim artystyczną pieśń na głos solowy i fortepian opartą na tekście poetyckim. Fortepian nie jest w niej obojętnym tłem. Może dopowiadać miejsce, ruch, nastrój i sens słów. Schubert skomponował Króla Olch, zwanego również Królem Elfów, w 1815 roku. 6 lat później pieśń ukazała się drukiem jako jego opus pierwsze, czyli dzieło pierwsze. Numer opusowy porządkuje publikacje przypisane kompozytorowi, ale nie zawsze wiernie pokazuje kolejność powstawania utworów. Tekst jest balladą Goethego, czyli narracyjnym wierszem przedstawiającym dramatyczne zdarzenie. Jeden śpiewak wykonuje zarówno partię narratora, jak również ojca, syna i króla Olch. Robi to poprzez różnicowanie rejestru oraz zmianę barwy i prowadzenie frazy. W partii fortepianu nieprzerwany pęd tworzą powtarzane triole, czyli grupy 3 nut wykonywanych w trakcie 2. To pieśń przekomponowana. Kolejne strofy tekstu otrzymują nową muzykę podporządkowaną rozwojowi zdarzeń. Przeciwieństwem jest pieśń zwrotkowa, w której każdą strofę śpiewa się do tej samej melodii. Przekomponowanie nie wyklucza powtórzeń. W Królu Olch stała figuracja, czyli powracający wzór drobnych wartości rytmicznych spaja całość. Ważna jest też prozodia, czyli dopasowanie rytmu i akcentów muzycznych do naturalnej wymowy tekstu. Lied mógł funkcjonować w domu i na estradzie, a druk nutowy pozwalał mu krążyć poza jednym wykonaniem. A teraz przed nami kolejny kompozytor. Karl Maria von Weber i Chór Myśliwych z opery Der Freischütz w wykonaniu Colony Male Voice Choir i WDR Funkhaus Orchester pod dyrekcją Bernarda Steinera.

Wolny strzelec do libretta Friedricha Kinda miał premierę 18 czerwca 1821 roku w Berlinie. Dzieło stało się jednym z najważniejszych wzorów niemieckiej opery romantycznej, choć nie należy go nazywać bez zastrzeżeń pierwszą taką operą. Opera romantyczna nie jest jednym zamkniętym gatunkiem o stałej budowie. Jest to szeroki nurt teatru muzycznego, w którym szczególne znaczenie mogą otrzymywać fantastyka, natura, legenda, lokalny koloryt, historia oraz psychika bohatera. Wolny strzelec zachowuje mówione dialogi tradycji Singspielu, ale orkiestra i pejzaż nie są już jedynie tłem wydarzeń. W chórze myśliwych rogi przywołują praktykę polowania, a regularny rytm i refren budują obraz wspólnoty. Refren jest to odcinek, który powraca pomiędzy kolejnymi zwrotkami albo partiami tekstu. Prosta, łatwa do zapamiętania melodia współtworzy lokalny koloryt, czyli zespół brzmień, rytmów i gestów wywołujących skojarzenie z określonym miejscem lub wspólnotą. Nie zawsze jest to dosłowny cytat z konkretnej pieśni ludowej. Działa to bardziej jak stylizacja takiego języka. Las w całej operze może oznaczać codzienną pracę, święto, zagrożenie i działanie sił nadprzyrodzonych. Teraz z teatru przejdziemy do symfonii programowej. Przed nami symfonia fantastyczna op. 14 Hektora Berlioza, będzie to część czwarta Marsz u Suplice, w wykonaniu Slovak Radio Symphony Orchestra pod dyrekcją Pinkasa Steinberga.

Symfonia Fantastyczna powstała w 1830 roku i składa się z 5 części. Symfonia to rozbudowany utwór przeznaczony zasadniczo dla orkiestry, zazwyczaj wieloczęściowy. Dzieło Berlioza jest przykładem muzyki programowej, czyli muzyki instrumentalnej powiązanej z podaną słuchaczowi powieścią, obrazem albo ciągiem zdarzeń. Program jest tu opisem pozamuzycznej akcji, a nie tylko sugestywnym tytułem. Mówi o artyście owładniętym miłością. W czwartej części bohater śni, że idzie na egzekucję. Tyle fabuły wystarczy, żeby rozumieć konstrukcję marsza. Melodia kojarzona z ukochaną powraca w całej symfonii. Berlioz określił ją jako idée fixe, czyli ideę natrętną. Jest to rozpoznawalny temat muzyczny reprezentujący obsesyjny obraz kobiety. Nie działa jak niezmienny podpis. Wraz z sytuacją zmienia tempo, rytm, instrumentację i charakter. Nie należy automatycznie utożsamiać jej z późniejszą techniką motywu przewodniego, na przykład u Wagnera. Idée fixe jest nazwą i rozwiązaniem właściwym temu dziełu Berlioza. Tuż przed końcem marsza pojawia się na moment, po czym zostaje brutalnie przerwana. Nazwijmy też kilka środków. Harmonia dotyczy łączenia dźwięków we współbrzmienia, między innymi akordy oraz następstwa tych współbrzmień. Chromatyka to używanie dźwięków spoza podstawowej skali danej tonacji. Modulacja oznacza przejście z jednej tonacji do innej. Faktura opisuje sposób ułożenia warstw muzyki, od pojedynczej melodii po gęste współbrzmienie wielu samodzielnych głosów. Instrumentacja to decyzja, którym instrumentom należy powierzyć konkretne dźwięki i funkcje, a barwa to rozpoznawalna jakość brzmienia instrumentu lub głosu. U Berlioza barwa nie jest ozdobą gotowej formy. Kontrast rejestrów i grup orkiestry sam tworzy dramaturgię. Nie cała muzyka romantyczna jest programowa. Muzyką absolutną nazywa się instrumentalną muzykę, której sensu nie wiąże się z obowiązującą fabułą lub obrazem pozamuzycznym. Nie oznacza to, że jest pozbawiona emocji. Pojęcie należy do XIX-wiecznych sporów estetycznych, ale granica nie zawsze jest ostra. Tytuł może sugerować charakter, nie opowiadając konkretnej historii. Program nie zastępuje formy. Berlioz bierze pod uwagę rozpoznawalne typy – walc, scenę pastoralną i marsz – i włącza je do 5-częściowej całości. Dlatego słuchamy równocześnie opowieści i muzycznej konstrukcji. A teraz w końcu najwybitniejszy przedstawiciel polskiego romantyzmu, czyli Fryderyk Chopin. Na początek Nocturne, opus 15, numer 1 w F-dur, w wykonaniu jednego z najwybitniejszych polskich pianistów, czyli Artura Rubinsteina.

Nocturn to utwór o charakterze nocnym. W XIX wieku nazwą tą określano przede wszystkim liryczną miniaturę fortepianową. Miniatura jest krótką, samodzielną formą. Typowa bywa śpiewna melodia nad rozłożonym akompaniamentem, czyli głosem lub układem dźwięków wspierających melodię. Nocny nie znaczy jednak automatycznie spokojny. Fortepianowy nocturn rozwinął irlandzki kompozytor John Field, a Chopin znacznie poszerzył jego harmonię, ornamentykę i skalę kontrastów. Ornamentyka oznacza ozdobne dźwięki i figury wzbogacające linię melodyczną. Nocturn F-dur op. 15 numer 1 powstał w latach od 1830 do 1833 i ma układ ABA. Litery to nie są określenia tonacji, lecz kolejne odcinki formy. Najpierw temat A, potem kontrastujący B i powrót A. Część środkowa, oznaczona con fuoco, czyli z ogniem, gwałtownie zmienia charakter. Powrót początku nie jest mechanicznym cofnięciem.

myśl podobną do zdania w mowie. Swoboda ma zachować metrum, logikę frazy i kierunek harmonii. Dynamika określa natężenie dźwięku i jego zmiany, od cichego piano do głośnego forte oraz stopniowych narastań i wyciszeń. W tym nokturnie dynamika pomaga oddzielić śpiewny początek od gwałtownego środka, ale nie zastępuje różnic rytmicznych, harmonicznych i fakturalnych. Za chwilę mazurek. Tu także ważniejsze od dopisywania historii będzie rozpoznanie, jak taniec zostaje przetworzony w muzykę do słuchania. Przed nami mazurek C-dur, opus 24, numer 2, w wykonaniu polskiego pianisty Janusza Olejniczaka.

Mazurek C-dur op. 24 numer 2 powstał najpewniej w latach od 1834 do 1835. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina podaje szersze datowanie od 1833 do 1836. Stylizacja oznacza świadome przetworzenie cech istniejącego rodzaju muzyki, a nie jego dosłowne skopiowanie. Mazurek Chopina, który jest tańcem stylizowanym, nie służy do prowadzenia ustalonego układu kroków. Zachowuje metrum trójdzielne, czyli trzy miary w takcie, oraz gesty kojarzone z mazurem, kujawiakiem i oberkiem, narodowymi tańcami polskimi, układając je w samodzielną formę fortepianową. Te trzy tańce nie są tym samym. Mazur ma zwykle żywy, sprężysty charakter. Kujawiak jest spokojniejszy i bardziej śpiewny, a oberek bardzo szybki i wirowy. U Chopina ich cechy mogą się jednak przenikać, dlatego nie przypisujemy każdego mazurka do jednej czystej kategorii. Słyszymy przesuwanie akcentów na słabsze części taktu. Akcent jest niejako wyróżnieniem dźwięku poprzez siłę, długość, wysokość albo barwę. Pojawiają się krótkie, powracające odcinki i brzmienia przypominające wiejską kapelę, a także długie lub powtarzane dźwięki basu naśladujące burdon. Burdon to stale brzmiący lub regularnie powtarzany dźwięk podtrzymywany pod melodią. Zwroty melodyczne nie wpisują się całkowicie w zwykłą skalę durową lub molową. Właśnie takie cechy tworzą idealne.

medium, czyli rozpoznawalny zespół środków muzycznych. Stylizacja działa więc pomiędzy pamięcią tańca a indywidualnym językiem kompozytora. Polski idiom jest w Mazurkach realny, ale nie każdy utwór stanowi konkretną deklarację polityczną ani obraz jednego autentycznego tańca ludowego. A teraz przed nami Niccolò Paganini i Caprys numer 24 a mol op. 1 w wykonaniu Hilary Hahn.

Usłyszeliśmy muzykę Paganiniego, dokładnie fragment Kaprysu numer 24, A-moll, opus pierwsze. Kaprys to nazwa sugerująca swobodę, pomysłowość i nieoczekiwany tok muzyki. Nie oznacza jednak braku konstrukcji. Utwór, którego wysłuchaliśmy, ma bardzo wyraźny plan. Temat, 11 wariacji i finał. Wariacja jest kolejnym opracowaniem tego samego tematu. Zmieniają się rytm, rejestr, artykulacja, faktura albo technika wykonawcza, lecz podstawowy materiał pozostaje rozpoznawalny. Niccolò Paganini żył w latach od 1782 do 1840. Jego europejskie tournée w latach od 1828 do 1834 utrwaliło pozycję artysty jako międzynarodowej gwiazdy. Wirtuoz to wykonawca o wybitnej sprawności technicznej, ale romantyczny kult wirtuoza obejmował także osobowość sceniczną, rozgłos i legendy krążące wokół artysty. Opowieści o nadprzyrodzonych źródłach gry Paganiniego należą do budowanego wokół niego mitu. A teraz wysłuchamy jego portretu u Roberta Schumana. To rozróżnienie jest ważne, bo Paganini Intermezzo nie jest transkrypcją Kaprysu numer 24, lecz krótkim utworem charakterystycznym, który przywołuje sceniczny wizerunek słynnego wirtuoza. Utwór Intermezzo Paganini z Karnawału opus 9 Roberta Schumana wykona dla nas Andrzej Wierciński.

Schumann skomponował Karnawał op. 9 w latach od 1834 do 1835, kiedy Paganini nadal żył i pozostawał sławny. Karnawał jest cyklem, czyli zespołem odrębnych utworów pomyślanych jako większa całość. Składa się z 21 krótkich utworów charakterystycznych. Miniatura to po prostu utwór niewielkich rozmiarów. Utwór charakterystyczny skupia się zwykle na jednym wyrazistym nastroju, geście lub portrecie. Schumann nie opowiada więc biografii skrzypka. Za pomocą skoków, nagłych akcentów i ruchliwej faktury tworzy błyskawiczny obraz estradowej energii. Zestawienie obu fragmentów pokazuje dwie strony romantycznej wirtuozerii. Realny warsztat kompozytora-wykonawcy oraz jego obraz zapisany w kulturze. A teraz przed nami Felix Mendelssohn Bartholdy i koncert skrzypcowy e-moll op. 64 posłuchamy części pierwszej w wykonaniu Janine Jansen i Orkiestry Filharmonii Czeskiej pod dyrekcją Antonio Pappano.

Mendelssohn wspomniał o pomyśle koncertu skrzypcowego Ferdynandowi Dawidowi w 1838 roku, a ukończył dzieło w 1844. Dawid konsultował partię solową i zagrał premierę 13 marca 1845 roku. Dyrygował Nils Gade. Koncert solowy to utwór oparty na relacji jednego solisty z orkiestrą. W klasycznym modelu pierwszą część często otwierała rozbudowana ekspozycja orkiestry, czyli przedstawienie głównych tematów przed wejściem solisty. U Mendelssohna skrzypce zaczynają już w drugim takcie. Kadencja to wirtuozowski fragment, zwykle wykonywany przez solistę bez pełnego udziału orkiestry. W starszej praktyce mogła być improwizowana, a w koncertach często pojawiała się pod koniec części. Mendelssohn zapisał ją w partyturze i umieścił przed repryzą, czyli powrotem głównego tematu. Kadencja nie zatrzymuje więc formy dla popisu, lecz uruchamia jej dalszy bieg. Trzy części koncertu łączą się bez zwyczajowych pełnych przerw. W pierwszej połowie XIX wieku rozwijają się publiczne serie koncertowe, konserwatoria, czasopisma, wydawnictwa i rynek instrumentów. Konserwatorium jest szkołą wyspecjalizowaną w systematycznym kształceniu muzyków. Salon oznacza tu prywatne lub półpubliczne spotkanie muzyczne w domu zamożnego gospodarza. Fortepian stopniowo otrzymuje mocniejszą konstrukcję, metalowe wzmocnienia, szerszą skalę i większą siłę projekcji. Opracowania pozwalają natomiast przenosić repertuar orkiestrowy do domu. Publiczna kariera nie była równie dostępna dla wszystkich. Klara Wieck Schumann należała do najważniejszych pianistek stulecia, koncertowała i komponowała. Fanny Hensel prowadziła życie muzyczne w Berlinie oraz tworzyła między innymi pieśni i muzykę fortepianową oraz kameralną. Ich możliwości publikowania i budowania oficjalnej kariery ograniczały obowiązujące kobiety normy społeczne. Nie oznacza to, że kobiety były nieobecne w kulturze muzycznej. Działały jako wykonawczynie, kompozytorki, nauczycielki, organizatorki i patronki. Mendelssohn uczestniczył też w odrodzeniu zainteresowania muzyką Bacha. Historyzm to świadome zwrócenie się ku dawnym stylom, dziełom i wyobrażeniom przeszłości. Nie jest to proste kopiowanie. Dawny materiał zostaje wybrany, zinterpretowany i przedstawiony publiczności współczesnej kompozytorowi. Romantyczna nowość mogła więc polegać również na nowym odczytaniu historii. Na tym zakończymy dzisiejszą audycję. Romantyzm będziemy kontynuować za tydzień. Ja się nazywam Anna Grzyb. W realizacji pomagał Mateusz Korzeniewski. I słyszymy się w kolejnym odcinku Odysei Klasycznej. Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja Klasyczna. Każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.

Jeszcze jedno nagranie. Tym razem już takie wzorce hendriksowskie nie będą czytelne, aczkolwiek w jednym z materiałów znalazłem taką informację, iż w wieku dziecięcym uważał, że najwspanialszymi gitarzystami na świecie jest gitarzysta zespołu ZZ Top oraz John Winter. Pomiędzy Hendrixem, Winterem a Billy Gibbonsem jest pewna przestrzeń, którą można wypełnić i chyba Lopez ją wypełnił własnym brzmieniem, własnym pomysłem, aczkolwiek nawiązując do tego podstawowego gatunku muzycznego, jakim jest rock blues. Drogie panie i drodzy panowie, utwór, który za chwilę zaprezentuję, trwa 7 minut i 13 sekund. Takie utwory delikatnie można nazwać długasami, aczkolwiek są znacznie dłuższe również. Natomiast jest to wolny blues z energiczną gitarą. No i to jest chyba taki dowód na to, jak pomysłowym i wspaniałym technicznie gitarzystą jest Lawrence Lopez. Dodam tylko, że do pewnego momentu nagrywał w różnych wytwórniach mniej lub bardziej znanych, na przykład Powo Records. Obecnie nagrywa dla wytwórni Kleopatra i to jest wielki problem, bo wytwórnia Kleopatra jest wytwórnią czysto amerykańską i jest bardzo ciężko otrzymać jego najnowsze płyty. Drogie panie, drodzy panowie, to, gdzie można kupić płyty, to jeden problem, a drugi to ten, że należy rozkręcić siłę dźwięku w waszych radioodbiornikach, by z należytą czujnością wysłuchać tego utworu, który za chwilę zaprezentuję. To cześć.

No to dorzucił do pieca. Mam nadzieję, że miłośnicy bluesu rocka byli całkowicie usatysfakcjonowani. Następny wykonawca to kolejne już 46. spotkanie z muzyką z kręgu palestyńskiego. Palestyńskie muzyczne wędrówki po raz 46. A dziś po raz 5. spotykamy się z palestyńskim kompozytorem, twórcą Moinem Adwanem. Płyta, którą trzymam w dłoni, nosi tytuł Once Upon a Time Palestine. I no, jest taką wycieczką po palestyńskich wszelkiego rodzaju meandrach muzycznych. Natomiast o artyście napisano takie bardzo ciekawe zdanie. Bo każdy artysta jest marzycielem lub powinien nim być, mówi autor. Mówiąc o swojej podróży, której granice zostały stworzone przez ludzi. Ale poprzez muzykę możemy marzyć, przełamywać te granice. W muzyce czuję się całkowicie wolny. Mogę podróżować dźwiękami gdziekolwiek chcę. Twórczość muzyczna palestyńskiego kompozytora, aranżera, dyrektora artystycznego kilku przedsięwzięć jest żywym, dźwiękowym wyrazem tego uczucia. Muzyka obejmuje i łączy w sobie ucieleśnioną siłę palestyńskiej muzyki ludowej, jej emocjonalność. Drogie panie i drodzy panowie, wszyscy wiemy, co się dzieje w Strefie Gazy. Wszyscy wiemy o tym bandyckim napadzie na Strefę Gazy przez państwo żydowskie. No ale mam nadzieję, że ta sytuacja kiedyś się zmieni i powstanie państwo palestyńskie i już o tym w ten sposób nie będziemy mówili. Zanim do tego dojdzie, chciałbym, abyśmy posłuchali kolejnego spotkania z muzyką palestyńską, kolejnego spotkania z kompozytorem, muzykiem Moinem Adwanem. No to słuchamy.

Była muzyka z kręgu palestyńskiego, a teraz wracamy do klasycznego rock'n'rolla, bo dwa nagrania, które w tej chwili zaprezentuję, są skierowane ku tych, którzy najbardziej lubią tego tradycyjnego, klasycznego rock'n'rolla. Bo to już jest szóste spotkanie z najnowszą płytą grupy The Rolling Stones. Utwór 11 i 12. W tym pierwszym utworze, który powinien się spodziewać wszystkim, którzy tylko mogą. Przepraszam bardzo, bo tu chyba nie wyłączyłem telefonu, ale to już jest inna historia. W tym pierwszym utworze usłyszymy grającego na basie przyjaciela grupy The Rolling Stones, czyli Paula McCartneya. Drogie panie i drodzy panowie, dwa utwory dla tych, którzy kochają prawdziwego rock'n'rolla, dwa utwory z najnowszej płyty grupy The Rolling Stones. W tym pierwszym przyjaciel Stonesów, czyli Paul McCartney na basie. To słuchamy.

Prawda, że pięknie. I jeszcze jedna rzecz, już o tym mówiłem, ale Jagger nauczył się grać na harmonijce i robi to naprawdę dobrze. Porównując jego dawne dokonania harmonikowe, a teraz jest to różnica wręcz klasy. I jeszcze jedno nagranie. I to nagranie z kolejnym takim elementem, o którym można powiedzieć, że panowie po prostu idą w kierunku prawdziwego rock'n'rolla, na którym się znają i który potrafią grać. No i co najważniejsze, Chris pokazuje, jak powinna brzmieć gitara rockowa. Drogie panie i drodzy panowie, po raz kolejny, już szósty w Radiu Afera, najnowsza płyta grupy The Rolling Stone.

Drogie panie, drodzy panowie, to było przedostatnie spotkanie z najnowszą płytą Stonesów. Za tydzień utwór 12, 13 i 14. I to już będzie koniec. W przypadku kolekcjonerów to jest pewne wyzwanie, jeśli chodzi o płyty analogowe, bo jest wiele wersji okładki w różnych kolorach, więc jak by ktoś chciał mieć wszystkie wersje, no to ma co robić i gdzie tego szukać. W przypadku płyty kompaktowej jest tylko jedna wersja, no i to dzięki temu ułatwia mi życie. Nie muszę biegać za dodatkowymi okładkami. Drogie panie, drodzy panowie, w dniu wczorajszym byłem na koncercie Lecha Janarki. Koncert odbył się w moim ulubionym miejscu, jakim jest dziedziniec zamkowy. Ku mojemu zdziwieniu, a byłem ostatni raz na dziedzińcu zamkowym wiele lat temu, on został zadaszony. Estrada i część widowni jest zadaszona. Tam po prostu staje taki bardzo potężny namiot. No, dzięki temu deszcz nie przeszkadza w organizowaniu koncertów. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że Lech Janerka przyjechał do Poznania i to, co powiedział, no, wzbudza smutek.

Owym. Były utwory z Klausa Mittwocha, były utwory ze wszystkich jego płyt. Cudowne pomysły, cudowne aranże. Zespół obecny Lecha Janerki opiera się na dwóch instrumentach. Na basie Lecha i wiolonczeli jego żony Bożeny. To jest całość. Reszta jest uzupełnieniem, perkusja i gitara. Ale to wszystko naprawdę ma swój klimat, to wszystko doskonale się spina. No ale Janerka, który czasami kwituje, zapowiadając poszczególne utwory takimi drobnymi anegdotkami, no jest w swoim żywiole, no i robi to wspaniale. Widać, że podszedł do tego koncertu bardzo na serio, czego najlepszym dowodem jest fakt, iż po koncercie siedział ze wszystkimi fanami, którzy chcieli z nim sobie zrobić zdjęcie i z nim porozmawiać przez ponad 1,5 godziny. To się nierzadko, nieczęsto zdarza. W przypadku Lecha Janerki jest to normalne podejście, zwłaszcza jak już wspomniałem, powiedział, że się żegna z poznańską publicznością i dlatego poświęca im dodatkowy czas już po koncercie. Zastanawiałem się, jaki utwór w dniu dzisiejszym zaprezentować i pomyślałem sobie, że z tego okresu, który się nazywa Klaus Mittwoch, wybiorę utwór Śmielej. Drogie panie i drodzy panowie, wczoraj na dziedzińcu zamkowym w dniu dzisiejszym w Radiu Afera Lech Janerka.

Lech Janelka wczoraj zagrał po raz ostatni w Poznaniu i koncert odbył się na Dziedzińcu Zamkowym. To było naprawdę przepiękne, to były naprawdę przepiękne dwie godziny z Lechem Janelką i jego muzyką. Drogie panie i drodzy panowie, a teraz, jak się nic złego nie wydarzy, Szymon zaprezentuje nasz ulubiony codziennik bluesowy. Witam państwa, codziennik bluesowy. Jest godzina 9:40. Czas na poranną dawkę wiadomości o bluesie i roku. A teraz najważniejsze. Kiedyś codziennie o 9:40, teraz raz w tygodniu w okolicach 9:40 wieczorem. Dzisiaj o 21:45 i 40, 41, 42 sekundy. Drogie panie i drodzy panowie, szósty dzień września, codziennik bluesowy, a pierwsza data to rok 1919, bo wtedy to urodził się Little Hudson, lider i gitarzysta bluesowej zespołu Red Velvet Tiro. Drogie panie, drodzy panowie, Jimmy Reed, gitarzysta i harmonikarz, urodził się, i tutaj są dwie daty, i te różne źródła podają, że albo w 1925 lub 1926 się urodził, ale wszyscy są zgodni, że zmarł w roku 1976. Drogie panie i drodzy panowie, w roku 1944 urodził się Roger Waters, wokalista, kompozytor, a przede wszystkim członek formacji Pink Floyd. Bohater naszego dzisiejszego muzycznego spotkania to Paweł Berger. Paweł Berger, pianista i współzałożyciel zespołu Jam, urodził się 6 września roku 1950. Dzień później obchodził urodziny Ryszard Rydel, który urodził się w roku 1956. Wyobraźcie sobie czasy, kiedy ci dwaj panowie byli w zespole i razem wyprawiali urodziny. Ponieważ ja urodziłem się parę dni później, w związku z tym załapywałem się za te urodziny i muszę się przyznać, że to są pamiętne chwile. Paweł Berger był niekwestionowanym, a zarazem stojącym leciutko z boku dowódcą zespołu. Pełnił rolę takiego sołtysa, który przeprowadzał zespół Jam przez wszystkie meandry, przez wszystkie problemy, z jakimi zespół jako taki się zmagał. Zawsze potrafił rozwiązać każdy problem, zawsze potrafił umiejętnie sterować tym wszystkim, co się w zespole działo. A działo się dużo, bo zespół swego czasu wiele koncertował. Ryszek miał swoje problemy, w związku z tym przez cały czas w szatni wrzało, no bo trzeba było uzgadniać różne rzeczy, a nie było to wcale aż takie proste. Paweł Berger był pianistą o bardzo specyficznym sposobie gry. On tak na dobrą sprawę grał taki sposób na tym swoim klawiszu, taki trochę gitarowy. Te akordy rozkładał właśnie w taki gitarowy sposób, ale to dawało specyficzne brzmienie zespołowi. Wśród utworów, które skomponował, wybrałem ten, który jest piękny i do dzisiaj nie stracił na swojej aktualności. Utwór nosi tytuł Dzień, w którym pękło niebo. Jeszcze jedna informacja. Bo gdyby Paweł Berger żył, to w dniu dzisiejszym obchodziłby swoje urodziny, a te urodziny by rozpoczynały 77 rok jego życia. Czyli taki rok z dwiema, jak to niektórzy dowcipnie mówią, siekierkami. Drogie panie i drodzy panowie, z płyty noszącej tytuł Dzień, w którym pękło niebo, utwór Dzień, w którym pękło niebo, skomponowany przez Pawła Bergera. No to słuchamy.

To był Dżem z Pawłem Bergerem i Eliśkiem Rydlem. Drogie panie i drodzy panowie, urodziła się 4 grudnia 1955 roku. Odeszła od nas 1 września tego roku. Kto? Cassandra Wilson. Wspaniała wokalistka jazzowa. Jej głos zachwycał wszystkich. Występowała na całym świecie, nagrywała płyty i była taką ikoną współczesnej wokalistyki jazzowej. Ale wśród swoich nagrań również miała utwory bluesowe i taki utwór chciałbym, abyśmy w tej chwili wspólnie wysłuchali. To kompozycja Roberta Johnsona, Come On In My Kitchen. Drogie panie i drodzy panowie, ci, którzy nie znają tego elementu działalności Cassandry Wilson, niech uwierzą. Potrafiła śpiewać bluesa w sposób genialny, no a zespół przy okazji pokazywał, jak muzycy potrafią się mimo jazzowych prowiniencji w muzykę bluesową wczuć. A więc kłaniając się jej i oddając jej szacunek, chciałbym właśnie taki utwór bluesowy w Radiu Afera zaprezentować.

To była Cassandra Wilson w formule bluesująco-jazzowej. Szymon dopierał audycję realizował, ja się nazywam Krzysztof Danos, a muzyk, który kończy nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie, to J.B. Lenoir. Wspaniały, cudowny bluesman, którego przez najbliższe 2 minuty będziemy słuchać. No to cześć.

Dobry wieczór Państwu, kłaniam się w nawiedzonym studio w niedzielę 6 września 2026. Zegar oznajmia dokładnie w tym momencie 8 minut po 22. Jesteśmy w nawiedzonym studio, które przez najbliższe 4 godziny postara się zabawiać najlepiej jak potrafi, z różną zresztą muzyką, ale dość charakterystyczną dla moich upodobań, więc nie spodziewajmy się ani eksperymentów, ani żadnych cudów, tylko to, co sprawdzone i najlepsze.

Dosyć dziwnie to wszystko mi się tutaj słucha i zastanawiam się, czy coś przerywa, jaki jest odbiór państwa, ale to się za chwilę wszystko wyjaśni. W każdym razie bardzo dziwnie również zakończyła się ta piosenka, która z jakimś takim cyklem przerywanym. Ale nie wiem, czy to kwestia studia, czy to tak poszło w eter. Gdyby coś się działo, to najwyżej będziemy się nad tym zastanawiać. Póki co cieszmy się, bawmy się jak najlepiej. Tym bardziej, że w początkowej fazie nawiedzonego studia mamy do czynienia z Meatloafem, z płytą Dead Ringer, z jego drugim dziełem, które to pojawiło się 4 lata po bardzo słynnym Bad Out of Hell, po jednej w ogóle z najlepiej sprzedanych płyt na świecie, po albumie, który odniósł spektakularny sukces i od którego tak naprawdę należałoby wyjść, ale ponieważ o tamtej płycie było często, a tutaj mówimy o albumie, który właśnie świętuje 45-lecie, to może nie do końca z tym właśnie, bo to się wydarzyło 4 września 81 roku. To jest prawdziwa data wydania Dead Ringer, ale płyta, która jest mimo wszystko piękna, która ma pozostałości weny Jima Steinmana, którego co prawda na tej płycie już zabrakło, jest tylko w pewnym intro słownym, natomiast już on nie brał tutaj pianistycznego udziału, ale są jego kompozycje. Meatloaf sobie zatrudnił już wtedy innych ludzi. Nie był w najlepszej kondycji zarówno z Jimem Steinmanem jako relacje towarzystkie. Również sam nie był w najlepszym nastroju, bo chwilę wcześniej borykał się w bardzo różnych nałogach, które udało mu się porzucić, a przynajmniej na jakiś czas odstawić, no i w tej czystości realizować później właśnie piosenki. I oto jedna z nich za nami, I'll kill you if you don't come back. Serce płyty Dead Ringer. Jesteś jedyną, której nigdy nie zapomnę. No ja oczywiście uwielbiam tę muzykę pod każdym, w każdej właściwie formie i na każdą pogodę, na każdy nastrój. Jestem z nią absolutnie zżyty, ale oczywiście to nie musi państwa interesować. Chodzi o to, że ja, zabierając płyty do nawiedzonego studia, kieruję się osobistymi wyborami, więc czasami trzeba się z nich w jakiś sposób wytłumaczyć. Jeszcze jeden akcent z tego mimo wszystko nadal bardzo dobrego albumu, choć już mocno krytykowanego i z dosyć niskim notowaniem, z dużo słabszą też sprzedażą. Nie przejmując się tym wszystkim, stawiając na muzykę, proszę posłuchać, cóż tam jeszcze się zadziało.

Nasz bohater godzinami umiera, próbując wypełnić wszystkie dziury sensem. Wszystkie pokoje opustoszały, świece zgasły, naboje ślepe, broń pusta. Rhythm and Whip, piąta piosenka na albumie Dead Ringer, następująca po I'll Kill You If You Don't Come Back, której też posłuchaliśmy, a zatem dzisiaj 12-minutowy wyciąg z klasycznego albumu Midlofa, który być może nie został opatrzony najbardziej znanym tytułem w historii muzyki rockowej, ale proszę mi wierzyć, że w hierarchii dzieł midlofowych to wciąż mocna broń i dająca się we znaki pomimo upływu lat. Będziemy dzisiaj z dobrym rokiem, to obiecuję, żadnego ciaćkania się, pomimo tego, że skończyły się dla młodzieży wakacje, a dla tej nieco starszej młodzieży wciąż jeszcze trwają, to oni już też czują się na pewno jakoś zagrożeni, że ten wolny czas, te letnie miłości w jakiś sposób dobiegają końca i trzeba będzie zmierzyć się z rzeczywistością. To znaczy, niech te miłości się w żaden sposób nie kończą. Życzymy wszystkim, aby jak najbardziej każdemu się w życiu pod tym względem dobrze wiodło. Natomiast mam nadzieję, że nie stanie się u nas coś takiego, co zawitało do Niemiec, bo to jest fala rozszerzająca się, niebezpieczna i jakie będą tego konsekwencje, to znowu świat musi się przekonać, popełniając kilka bzdur. A zatem żyjmy w miłości. Myślmy o sobie dobrze, słuchajmy dużo muzyki, ona na pewno nami nie pogardzi.

A za nami niespokojna historia Jenny Billiego, ich płomienna miłość, dwoje kochanków, jedno bicie serca, piosenka Hold On, która została umiejscowiona w sercu płyty Ducks of War. Grupa Saxon w połowie lat 90. Na w sumie ostatnim albumie z Grahamem Oliverem, gitarzystą, którego wkrótce z Saxon wyrzucono. Natomiast ten etap był dla mnie takim też specyficznym. Uważam, że mieli wtedy brzmienie bardzo mi odpowiadające i właściwie po płycie Ducks of War trochę zmienili kurs, który nie mówię, że był zły, ale troszkę wykraczał poza z kolei moje kompetencje uczuć. Dobrze dzisiaj mówić o Saxon, bo nadejszła wiekopomna chwila, by się chciało rzec. Otóż na 22 stycznia przyszłego roku zapowiedziano nowe dzieło Saxonów, Gods of Fonda. To będzie płyta już w liczebności 25, studyjna, z premierowym materiałem. Szykuje się 10 kompozycji. I jak zresztą do tego dopowiedział się Biff Byford, to będzie wyzwanie, to będzie coś najlepszego. No ale takie triumfalizmy to jest rzecz naturalna. Wielu artystów swoje nowe dzieła zazwyczaj stara się opatrzeć jakimiś takimi triumfalnymi zapowiedziami. To dopiero później po czasie wszystko się weryfikuje, ale oby tak było, że to będzie niesamowity album, który będziemy słuchać, będziemy o nim pamiętać. Przydałoby się, aby uroczyste 25-długogrające granie było godne słów Biffa. Proszę Państwa, płyta Ducks of War dzisiaj wystąpiła w nawiedzonym studio tylko w jednej piosence, natomiast na domiar dobrego ja przyniosłem ze sobą jeszcze wcześniejszą płytę Forever Free, czy właściwie jak to śpiewa w tej piosence Biff Forever Free, czy właściwie z takim J na końcu, on nie śpiewa Free, no ponieważ artyści mają swoje prawa i czasem to brzmi o wiele bardziej muzycznie i się z czymś rymuje, dlatego nie Free, a Free. W każdym razie płyta, która zawiera klasyczne heavy, która jest takim saksonem bliskim lat 80. z odpowiednio podkręconym na lata 90. brzmieniu, ale jakby jeszcze grupa nie była świadoma, znaczy świadoma na pewno była, ale jakby nie pragnęła zabrudzić swego grania modnymi trendami, które właśnie zapanowały na początku tamtej dekady, która dosyć dziwnie się zapowiadała, ale na szczęście pod względem muzyki przeze mnie nielubianej szybko się też i zakończyła. Przed nami dwa utwory. Utwór tytułowy, czyli Forever Free jako Forever Free, a później będzie Hole in the Sky. Dużo dobrego grania w ramach oczekiwania nowej płyty Biffa Byforda i spółki.

Niemiłosiernie mocni Saxon z płyty Forever Free. Nagranie tytułowe, a przed chwilą Hole in the Sky, takie wyczulenie na ozonową dziurę w niebie. Biff niejednokrotnie dawał wyraz swoich właśnie emocji w trosce o świat, o nasze otoczenie. Nie tylko historyczne bitwy, z których słynie raczej w ostatnich latach, ale niekiedy potrafił właśnie i w taką sferę wejść. A więc czekamy na nowych Saxonów. To bardzo szybko przeleci. Wydaje się bardzo odległa data, 22 stycznia, ale każdy, kto tak mniej więcej dobił do mojej metryki, wie o tym, że te tygodnie, miesiące już w tej późnej fazie życia przelatują raz, dwa, więc nie ma co tutaj się jakoś niecierpliwić. Sporo tych zapowiedzi na 2027. Również zapowiedzieli się Pretty Maids, wytwórnia Frontiers Music. To nawet nie jest jakieś zaskoczenie, bo Frontiers już kilka tych płyt Pretty Maidsom wydało, więc to, jak można powiedzieć, będzie jakby kolejna, ale długo nie było nowego materiału, więc cieszę się, pomimo tego, że to jest taka na razie ogólna wieść, bez potwierdzenia konkretnej daty, nie mamy jeszcze tytułu, to wszystko się pewnie wyjaśni niebawem. Pewnym jest, że płytę ma wyprodukować Duńczyk Jacob Hansen, a więc jegomość od m.in. Epiki czy Primal Fear. No to już z góry gwarantuje dobrą zabawę, sporo mocnego grania, a ja na tę okoliczność przyniosłem dzisiaj jedną z klasycznych płyt tej formacji, chociaż niespecjalnie lubianą zarówno przez sam zespół, jak i również fani mają do niej takie zdystansowane podejście. Mowa o płycie Jump the Gun, którą wyprodukował Roger Glover, a więc basista Deep Purple. No i on trochę skomercjalizował brzmienie Pretty Maidsom, podokładał co nieco w produkcji, zrobiło się z przepychem. Zespół nie był do końca zadowolony, bo Ronnie Atkins uważał, że taka muzyka powinna być surowsza i miałaby wtedy bardziej dobitny przekaz, a tutaj taka przeładowana produkcja trochę rozmydliła to, co mieli gdzieś w zamyśle. Ja uważam, że po 36 latach słucha się tego zupełnie inaczej. Kiedyś też byłem sceptyczny, ale lubię, więc na potwierdzenie super kawałek Savage Heart.

Zawsze, gdy kogoś pożegnamy, gdy kogoś stracimy, gdy zgaśnie czyjś płomień, zabije dzikie serce, Savage Heart, czwarta piosenka z płyty Jump the Gun i to była duńska formacja Pretty Maids. Starej, jednej z klasycznych płyt, natomiast nowy materiał już w 2027 i zakładam, że będzie to w pierwszej części nowego roku, skoro zostało to na świeżo ogłoszone, to nie każą nam czekać gdzieś do późnego lata czy jesieni. Ale dobrze, że wystartowaliśmy z datami, bo przynajmniej załatwimy ten wątek na samym początku nawiedzonego studia, by później zająć się już takimi płytami, których po prostu będziemy słuchać i nie będą nas nękały wszelkiego rodzaju okoliczności, a jeśli już będą nas nękały okoliczności, to raczej takie z gatunku, że nowa muzyka, jak nam się jej słucha, jakie ma walory takie czy owakie, najczęściej oczywiście emocjonalne i estetyczne, bo chyba na to zwracamy też mocną uwagę. W każdym razie przechodząc teraz do datownika 2 września 1977 roku na świat przyszedł album Thin Lizzy Bad Reputation, a zatem od kilku dni płyta liczy sobie 49 lat.

Te końcówki w bardzo dziwny sposób ścina. Jest jakaś wada techniczna. W dzisiejszym nawiedzonym studio nie potrafię zidentyfikować problemu, więc będziemy się z nim mierzyli do końca. Mam nadzieję, że odczuwam to głównie ja tutaj w studio, natomiast w eter oby wydobywało się wszystko dużo lepiej. Już kiedyś była taka sytuacja. Dzisiaj nikt mnie nie uprzedził, że coś takiego nastąpi, więc być może to stało się przed chwilą. Bad Reputation, tytułowe, w którym to słyszeliśmy na mieście, powiadają, że masz złą reputację, która na dodatek cię postarza. A wcześniej Soldier of Fortune, historia żołnierza pozbawionego celu, no bo gdy już nastąpił koniec walk, tak naprawdę okazuje się, że wyszkolono go tylko do zabijania. I słyszymy gdzieś tam w piosence, żołnierz fortuny wrócił z wojny pełen zastanowienia, o co w sumie walczą. Niesamowita płyta, bardzo ją lubię. Z dużego przekonania mówię, że jest to jedna z absolutnie najlepszych w dorobku Thin Lizzy. Zresztą tu oczywiście w ogóle uważam, że Phil Lynott w tamtych czasach był absolutnie twórczy. Miał jedyny niepodrabialny styl, który jak się polubiło, to już się jakby kupowało wszystko, co stworzył. W ogóle piękna postać, która zbyt wcześnie nas opuściła. Wydawałoby się, że ma bardzo dużo jeszcze do powiedzenia, do zaśpiewania, do zagrania. No ale okazuje się, że nałogi tak rządzą ludźmi, w zasadzie ich paraliżują, że pozbawiają ich przedwcześnie bytu. No tak doszło właśnie między innymi do Phila Lynotta, który w ogóle zdawał sobie sprawę ze swojej przypadłości, który udzielał nawet różnych wywiadów, też telewizyjnych, w których przyznawał się, że ma dosyć trudne to życie i nawet również prorokował, że wszystko może się wydarzyć. Jeden z takich wywiadów, który kiedyś widziałem, był mniej więcej na rok czy na dwa lata przed jego śmiercią, gdzie on pełen obaw wyrażał się właśnie o swoim życiu, o swoim postępowaniu, a potem jednak do tego niestety doszło. Panowie Phil Lynott, Scott Gorham, Brian Downey i tak na zasadach przy okazji Brian Robertson, którego generalnie już wtedy w zespole nie było, dlatego jak spojrzymy na okładkę, widzimy ich troje. Nie ma Briana Robertsona, który de facto pojawił się w kilku utworach jako drugi gitarzysta. No a jak wiemy już przy następnej płycie Black Rose za niego stanął Gary Moore, który z zespołem miał też nie najdłuższą, ale bardzo istotną przygodę. Tu jeszcze warto dodać, jak już mówimy o muzykach, że w tej dodatkowej sekcji pojawił się m.in. John Halliwell, który zagrał na saksofonie i na klarnecie, co także wzbogaciło brzmienie tego albumu. Proszę Państwa, płyty Johnny the Fox, Bad Reputation, płyta Chinatown, Jailbreak, Nightlife. To są fantastyczne dzieła. Można w zasadzie w ciemno nimi operować, jeśli ktoś do tej pory nie miał jeszcze okazji. Ja w każdym razie z tym zespołem jestem za pan brat od dawien dawna, a z płytą Bad Reputation mam też takie giełdowe wspomnienie, kiedy właśnie jeden z takich fajnych giełdziarzy dawnych czasów z moim kolegą jeszcze wtedy z podstawówki zaprosił nas do swojego nowego mieszkania, które było w jednym z ratajskich osiedli. Wtedy ten blok był w ogóle ostatnim wybudowanym już w tych głębokich Ratajach, daleko za pętlą tramwajową. No i to fajnie wyglądało, bo to był taki wysoki, taki trochę deskowaty blok i za nim nie było już nic. Było tylko pole i było ciemno. No i ten człowiek miał taką klapkę na drzwiach swojego mieszkania, na której obok imion i nazwiska, czyli jego kobiety i jego, były również ich portrety, więc to były takie znaki naprowadzające na to mieszkanie, a w domu też zamiast drzwi jakaś taka właśnie, ja nie wiem jak to się nazywa, takie sznury słomiane i no i mieli tam dobry sprzęt i pokaźną kolekcję płyt, bardzo imponującą. I my z kolegą nawet się te załapaliśmy na prezenty, bo okazało się, że ten pan, już wtedy był dla nas panem, bo był od nas starszy, miał trochę jakichś singli niepotrzebnych, jakichś takich rzeczy i po prostu porozdawał wśród nas
a te wszystkie płyty miał postemplowane, bo sobie je znaczył i ja te płyty do dzisiaj przechowuję jako niespodziankę. No nie mogę właściwie z racji RODO nie mogę ich w taki sposób też udostępniać, więc musicie mi, moi drodzy, uwierzyć na słowo, że tak jest, bez zdjęć. Natomiast zdjęcia na blogu się pogorszyły. Okazuje się, że mam niestety za bardzo wymagający aparat, mój nowy aparat względem możliwości bloga. Ja wystosowałem w ogóle list, napisałem tam w tej sprawie, opisałem całą sytuację, dostałem kretyńską odpowiedź. W ogóle myślałem, że ja jej tylko nie zrozumiałem i że tak naprawdę, Andy, ty zawsze masz z czymś problem i czegoś nie pokapujesz, więc pokazałem człowiekowi z innej zresztą rozgłośni, człowiekowi o bardzo takim technicznym usposobieniu, który w ogóle uwielbia takie klimaty. On sam nie potrafił mi również doradzić, co należy zrobić, ale wiadomości też nie odczytał tak, jak ja bym chciał. Okazało się, że jest ona po prostu tak odpisana na odwal. Odczep się, człowieku. Dzisiaj z kolei otrzymałem maila, który miał ocenić tę wiadomość, no więc zobaczymy, bo napisałem kilka słów, aby sobie nie robili ze mną żartów, tylko potraktowali sprawę serio. Zobaczymy, co odpiszą. Póki co, niestety, aby zobaczyć dobrą jakość zdjęć, trzeba w konkretne zdjęcie kliknąć, ono wtedy się powiększy, ale się wyostrzy. Natomiast przy tym pierwszym kontakcie ono jest zamazane, takie spikselowane, no wygląda to strasznie. Nie podoba mi się mój blog, nie zachęca mnie w ogóle do prowadzenia. Inna sprawa, ja ostatnio jestem w trakcie pisania dość poważnej literatury mojej, osobistej, którą nie wiem, co z nią zrobię. Na razie sobie ją spisuję, bo mam taką potrzebę. Czy będzie ona miała jeszcze później jakieś zastosowanie, czy pozwolę komukolwiek to przeczytać, czy robię to tylko dla siebie, nie mam pojęcia, ale na razie piszę. Napisałem bardzo dużo. Piszę różne wspomnienia, zazwyczaj one się kręcą wokół muzyki, ale też i moich lat młodzieńczych, późno młodzieńczych. I mam na razie zamiar dojść do początku moich lat zawodowych. Jak to dalej będzie, to się okaże. W każdym razie staram się bez ogródek, z jak największą pikanterią. Niestety muszę zawoluować niektóre imiona i nazwiska, aby nie mieć z tego tytułu później prawnych problemów, ale myślę, że wielu ludzi domyśli się o negatywnych postaciach, o które chodzi. No oczywiście nie będzie tylko o negatywnych, będzie dużo blasku, dużo słońca, bo w moim życiu do pewnego momentu tego słońca naprawdę było dużo, zanim stałem się pochmurnym człowiekiem, byłem bardzo pozytywnym i proszę mi wierzyć, powszechnie lubianym, no takim akceptowanym. Natomiast coś takiego się dzieje, że na niektórym późniejszym etapie życia ludzie się tak zmieniają jak ja, że są nieznośni, nielubiani i cóż, i pozostaje mi tylko i wyłącznie wtedy dyktatura radiowa, mówienie do mikrofonu, prezentowanie muzyki, która kiedyś bądź dziś ma duże znaczenie. Grupa Thin Lizzy z płyty Bad Reputation, z cudownej płyty, jeszcze akcent, niewiele tu będzie minut, 7, może 8 minut, dwa istotne utwory. Pomijam przebój Dancing in the Moonlight, bo zakładam, że wszyscy znamy go na pamięć, więc nie ma sensu emitować. Dwa inne fragmenty.

That woman's gonna break your heart. Ta kobieta złamie ci serce, rozerwie duszę na strzępy, doprowadzi do szaleństwa i sprawi, że będziesz bardzo smutny. A wcześniej Soundbound, poetycka uczta Phila Lynotta, odwołująca się do jego fascynacji Ameryką, bo zamiast tkwić w typowym angielskim szeregowcu, nasz bohater myślami jest na amerykańskiej przestrzennej autostradzie, otoczony piaskami pustyni. No i oczywiście piękne gitarowe solo Scotta Grahama, absolutna ozdoba tej piosenki. Cała płyta oczywiście fantastyczna. Cieszę się, że przynajmniej w tej drugiej części wszystko bez zakłóceń. Poprowadzę dzisiaj ten program, nawet jeżeli będzie mi przerywać w połowie piosenek. Zupełnie nie wiem, o co chodzi. Proszę zwrócić uwagę, że te zakłócenia wydobywają się przy końcówkach utworów. Nie wiem, z czym to może być, może mieć związek. Być może to jest kwestia jednego przycisku, o którym nie mam pojęcia. Być może ma na to wpływ coś innego. Nie jestem kompetentny w tej dziedzinie, więc zajmując się tylko muzyką, wolę, abyśmy na nią położyli tutaj cały nacisk. I teraz słówko tylko o mini polskiej trasie, w zasadzie takiej duo trasie grupy Michael Schenker Group bądź Michael Schenker Group, Don't Sell Your Soul Tour 2027, która zawita do Polski dokładnie 23 marca do poznańskiej Tamy, a 24 marca w krakowskim kwadracie. To będą dni tygodnia, wtorek i środa, więc nie będzie kolidowało z żadnym weekendem. Można będzie posłuchać na przykład nawiedzonego studia, można będzie pójść do kina na spacer, a w tygodniu to i tak wszystkie godziny na straty, więc dobry koncert oczyści duszę. Mam nadzieję, że opowiecie mi, moi drodzy, jak było. Ja w każdym razie przygotowałem na dzisiaj grupę UFO, w której Michael Schenker, to wcale nie będzie nic z okresu lat 70., czyli z tego najsłynniejszego, chociaż takowy album też przy mnie w razie czego jest. Będzie to 2002 rok, a więc schyłek współpracy Schenkera z UFO po ponownym dołączeniu do formacji, co stało się w połowie lat 90. Wtedy Schenker nagrał z nimi trzy płyty, no i właśnie płyta Sharks okazała się tą ostatnią.

0: Grupa UFO i nagranie Sea of Faith. Blues nie istnieje tylko po to, by oczyścić twoją duszę. Został stworzony, by cię ocknął. To z drugiej części płyty Sharks, album wydany w 2002. Oczywiście grupa UFO nadal działała i nagrywała, ale tutaj było ostatnie słowo Michaela Schenkera dotyczącej właśnie tej nazwy. Aczkolwiek Schenker to niezwykle płodny muzyk, który pod szyldem MSG, czy to właściwie jako Michael Schenker Group, czy nawet czasami bez tego grup, jako Michael Schenker, bardzo płodzi nam w ostatnich latach dzieła, jest ich mnóstwo i to są często bardzo udane albumy, nawet niekiedy jeszcze powyżej przeciętnej udane, no więc zakładam, że koncertowo będzie też z błyskiem, tym bardziej, że zupełnie nie zapomniał, jak się solówkuje, jak się riffuje, no i to będzie na pewno bardzo, bardzo piękny wieczór. Grupa UFO z Michaelem Schenkerem, przypomnę, dwa koncerty w marcu przyszłego roku, 23 w poznańskiej Tamie, a 24 w krakowskim Kwadracie, o którym to klubie nie mam bladego pojęcia, nigdy tam nie byłem, chociaż Kraków udało mi się kilka razy zobaczyć, to rzeczywiście momentami piękne miasto. Teraz zmieniamy nastrój, będzie nowość, ja wiem, że na te nowości to tak trochę niektórzy słuchacze czekają, więc przyniosłem ich nieco. To jest, myślę, dobra pora dla wszystkich wytrawnych graczy, którzy chcą się usadowić w fotelu i przełykać zupełnie premierowe nuty. Zacznijmy od okładki, bo ta płyta na pewno nią intryguje. Mamy tutaj taki obrazek lat 40. Zresztą w zasadzie tu się wyjaśnia, że to dotyczy roku 46, gdy się zagłębimy w ten album, który w sumie wydaje się, że teoretycznie jest ładnie wydany, bo to jest digipak z opisem między innymi, znaczy nie, że między innymi, tylko konkretnie jest opis, o co chodzi, więc już z góry wiemy, że wchodzimy w świat zbrojeń, świat wojny, jakiejś nadchodzącej apokalipsy, ale nie uprzedzając faktów, kiedy spojrzymy na samą okładkę i zanim zaczniemy słuchać, to co widzimy? Widzimy typową amerykańską rodzinę, ale wojskową. On w mundurze, żona wygląda na gospodynię domową, czyli taka, bo tak wyglądały często amerykańskie rodziny wtedy, że on pracował, ona zajmowała się domem, jest dwoje dzieci, jest piaskownica, są zabawki, stoją dwa samochody odpowiednie dla tamtej epoki. No i z pozoru można było powiedzieć, że sielankowe życie i takie zgrabne, dawne osiedle domków jednorodzinnych, ale gdzieś tam w tle rozgrywa się wybuch nuklearny, poświata na niebo, idzie zagrożenie i właśnie o tym jest ten album. Jak się okazuje, nie pierwszy, bo to jest cykl, który został zapoczątkowany już kiedyś, tylko że ja nie jestem z tym od początku, ale Tonego Careya, który stoi nad wszystkim, znam bardzo dobrze, bo to jest muzyk, którym sprzyjam niemal od dzieciństwa. Instrumentalista klawiszowy, który sławę zyskał dzięki grupie Rainbow, no, grupą, z którą nagrał w sumie tylko dwa albumy studyjne Rising, i w tym samym roku ukazała się jeszcze koncertowa On Stage, i były to czasy promocji właśnie płyty Rising, chociaż z pewnym wyprzedzeniem, bo na koncertówce On Stage mieliśmy już jeden utwór dotyczący następnego longplaya Long Live Rock and Roll, ale to przy innej okazji. W każdym razie Tony Carey ma bardzo liczne zasługi, w tym też i odpowiednie kolaboracje, nawet z lubianym przeze mnie Chrisem Normanem. Występował też i tworzył dla Jennifer Rush, nawet dla Joe Cockera. Stworzył też własną grupę Planet P Project, z którą zrealizował też taką płytę Pink World w klimacie Pink Floydowskim, a nawet z przechyłem na twórczość Rogera Watersa. Bardzo dużo by tutaj trzeba było mówić, nie chcę oczywiście nikogo zanudzać. Ja proponuję, abyśmy sobie nastawili pewien fragment już z płyty Levittown, bo tak się nazywa ten album. Posłuchajmy.
1: In an era of general goodwill and expanding affluence, few Americans doubted the essential goodness of their society. In the years following the traumatic experiences of the Depression and World War II, the American dream was to exercise personal freedom, not in social and political terms, but rather in economic ones. Some critics, irritated by the generally quiescent attitude, described a silent generation.

style, the traditional system of authority held.

0: W dwóch utworach formacja Tony Carey's Planet P Project i płyta Levy Town. Za nami utwory This Is Heaven oraz In Babylon. Numerologicznie to jest jako 5 i 6 według porządku na tej 13 w sumie utworowej płycie, której tak się właśnie słucha. Bardzo przejmująca i na dzisiaj jeszcze jeden utwór, taka ballada, która liczę, że zapadnie w pamięć. Mnie spodobała się od razu, szczególnie przy pierwszym posłuchaniu, więc życzę wszystkiego dobrego również i w kierunku do Państwa. Where We Want You, 5,5 minuty, raz jeszcze Tony Carey i jego grupa Planet P Project.
1: If you want to distract somebody from the bitter truth, you tell the big lie. You find a common enemy. It's been done before. Still works, doesn't it?

Where We Want You i raz jeszcze Tony Carey's Planet P Project z ostatniej płyty Levittown. Płyta od niedawna w sprzedaży i słucha się jej znakomicie. Porywający materiał, pomimo że nastrojowy i trochę przygnębiający. Pozostajmy w kręgu nowych płyt, bo teraz...

Nagranie tytułowe do płyty The Roaring Waves, duet Steve Hackett i Steve Rodden, a więc dwaj panowie Stefkowie, obaj giganci sześciu strun i obaj niemożliwi w swych dotychczasowych wyczynach. Przed nami zatem, a właściwie za nami też, bo to już nagranie, które przeszło, ale pozostaje, mam nadzieję, w pamięci. Właściciel Sierra Quemady to Steve Hackett oraz rytmiczny i solówkujący w Kaylee Lavender czy Chelsea Monday, czyli Steve Rodery, a więc malarze dźwiękami, nastroju, wyobraźni i finezji w jednym. Taka płyta była bardzo potrzebna i wreszcie się ziściła. Zresztą panowie obrzucili się komplementami nawet w książeczce do tego albumu, gdzie są takie krótkie posłowia i z nich płynie taka też emocjonalna między nimi więź, jak i również szacunek za to, co zostało dokonane. No więc muszę powiedzieć, że również jak się to czyta, to tak też tego się i słucha. Dzisiaj tylko te 7 minut, które muszą nam wystarczyć. Płyta zawiera 7 kompozycji. One są takie mniej więcej właśnie 6-7-minutowe. 2 wyjątki w granicach pod 5 minut. No i wszystko jest instrumentalne, choć niekiedy poparte wokalizami, które są gdzieś tam utkane zgrabnie w tle. Będziemy słuchali tego albumu, myślę, że w najbliższych tygodniach. Na dzisiaj na rozgrzewkę nagranie tytułowe, ale ja bym nie chciał zdejmować nogi z nowych płyt. 1, 2, 1, 2.

No, dograło prawie do końca. Grupa The Jayhawks, ich najnowsza płyta Sanctuary Park. Amerykańska formacja działająca od gdzieś czterech dekad, co prawda z przerwami. To jest takie nieregularne działanie, ale ostatnio się w miarę dzielnie trzymają. No i ta nowa płyta to dla mnie bardzo przyjemna niespodzianka. Wcale nie dlatego, że wyprodukował ją Bob Ezrin, a więc facie od Pink Floyd, Kiss, Alice Coopera, czy w ostatnich latach grupy Deep Purple, ale została to płyta wreszcie należycie sporządzona. To nie oznacza też, że oni mieli źle produkowane albumy, ale coś takiego ma Bob Ezrin w sobie, że dba o te wszystkie szczegóły i wie, co należy odpowiednio uwypuklić, na co należy postawić. No i ta płyta brzmi jakby była taka bardziej dorosła od swoich poprzedników. Pięknie się w ogóle słucha tych melodii, bo to jest takie radosne folk rockowanie, pomimo tego, że często płyną smutne albo nostalgiczne treści, to jednak muzyka napawa takim jakimś optymizmem. Piosenka Leap of Faith to za nami. To była taka refleksja na temat śmiertelności, ale i podejmowania ryzyka pomimo niepowodzeń w przeszłości, dodająca właśnie takiego myślenia pozytywnego. Proszę Państwa, liderem formacji gitarzysta, wokalista Gary Lawrence, człowiek, który zawsze tutaj przemawia z całym sobą i jak już mówimy właśnie o tekstach, o całym przekazie, to on tutaj jakby pełni nadrzędną rolę, oczywiście pozostawiając swoich kolegów jak najbardziej w demokracji, którzy też się pod tym podpisują, ale są takie zespoły, które mają takiego przewodnika, który ciągnie całą machinę i właśnie myślę, że Gary Lawrence jest tego typu człowiekiem. Jak to się stało, że do polskiej dystrybucji dotarła edycja kanadyjska? Trochę się zdziwiłem. Zazwyczaj otrzymujemy na nasz rynek produkty jakieś niedalekie, czy to Niemcy, czy to Czechy ostatnio się bardzo uaktywniły. No, niekiedy nawet my też potrafimy coś od siebie dać, no ale już importy z Kanady powinny zwiastować jakby wyższą opłatą, a tu się okazuje, że nie. Płyta dostała normalną cenę, więc myślę, że odpowiednio dystrybutor negocjował. No to co, przed nami teraz dwie piosenki, które muszą nam na dzisiaj wystarczyć. Spoglądam teraz na czas ich trwania, to będzie 7,5, prawie 8 minut grania. Tytułowe Sanctuary Park oraz Family Stranger. Bardzo proszę raz jeszcze z najnowszego albumu grupa The Jayhawks.

Dwie piosenki z płyty Sanctuary Park, ponownie grupa The Jayhawks, która w sumie rozegrała nam się dzisiaj w trzech różnych fragmentach, ale przed chwilą Familiar Strangers, takie nawiązanie do czasów szkolnych Garego Lurisa, wspomnienia na bazie otrzymanych maili od byłych kolegów z klasy, a wśród wspomnień m.in. picie na parkingu wina mszalnego. No a wcześniej piosenka tytułowa Sanctuary Park, ten numer, jak i zresztą cały o tym tytule album, to hołd dla żony Stefani, wokalisty grupy Garego Lurisa, ale i do kanadyjskiej przyrody, szczególnie do Dundas w Ontario, symbolicznego miejsca pamięci młodości, bo taki właśnie jest lider tej formacji. Na dzisiaj te trzy piosenki muszą nam wystarczyć. Teraz pragnąłbym, abyśmy wspólnie posłuchali Bee Gees, ponieważ w miniony wtorek 1 września jedyny żyjący jeszcze Bee Gees obchodził 80. urodziny.

Żyję dla ciebie, chcę kochać i nigdy nie ryczeć. Jestem tu po pocałunek życia, Kiss of Life w duecie Robin i Barry Gibbowie, a na początek Paying the Price of Love, płacąc cenę miłości, zbuduję świat wokół ciebie. I tutaj już tym wiodącym głosem właśnie Barry Gibb, nasz jubilat, 80-letni, wspaniały artysta, jeden, no nie z trojga, a czworga, bo przecież musimy policzyć Andy'ego Gibba, nie Bee Geesa, ale jednak jak najbardziej z tej rodziny, jak najbardziej utrzymywanego w tej konwencji, w tym stylu, najmłodszego z nich, a niestety najkrócej żyjącego, bo przecież miał tylko 30 lat, kiedy nas opuścił. Barry Gibb to kawał cudownej historii, jeden z takich przewodników tej formacji. Właściwie zawsze można było się kłócić, kto tak naprawdę w Bee Gees jest tym prawdziwym liderem, ponieważ zawsze solidarnie wszyscy podpisywali się razem pod kompozycjami. Niekiedy bywały wyjątki, gdzie któryś odpadał i w jego miejsce była pustka i była tylko wyszczególniona pozostała dwójka, ale z reguły zawsze mieliśmy ich jako jedną taką firmę, jako takie logo rozpoznawalne, Barry, Morris i Robin. Powiem Państwu, że płyta Size Isn't Everything, którą na dzisiaj przyniosłem, to jest jedna z takich moich najbardziej lubianych płyt Bee Geesów, chociaż już z okresu tego zdecydowanie późniejszego, to jest rok 93 i tak mówiąc jest to przedostatni album, 20 w ogóle w historii Bee Geesów, z historii przymusowo zakończonej przedwcześnie i zresztą Barry Gibb nie chciał już później niczego robić pod tym szyldem, był niezwykle zrezygnowany, nawet w ogóle nie był specjalnie zainteresowany muzyką, chociaż po śmierci swoich braci zrealizował jeszcze dwa solowe albumy, ale właściwie to ze swoimi synami, na przykład płytę In The Now, która zawiera mnóstwo pięknych piosenek i też stylistycznych, Bee Geesowych, chociaż wiadomo, że brakuje obecności pozostałej dwójki. Chciałbym, abyśmy pozostali jeszcze przy tej płycie. Przy płycie, która jak się ukazała, zrobiła na mnie na popowym gruncie bardzo duże wrażenie, ale dla rockowego ucha muszę dodać, że przecież tutaj mamy nawet gitarowe wtręty Slasha z Guns N' Roses. Mamy również na gitarze akustycznej jesowego Steve'a Howe'a. A więc ta płyta, pomimo takiego popowego stylu, ma swój taki rockowy nerw. Bee Gees.

Komu bije dzwon, For Home the Bell Tolls, a wcześniej Above and Beyond. Miłość jest ziemią i wiatrem, ogniem i duszą, miłość jest czymś ponad miarę. W tej piosence Morris i Barry, a w piosence For Home the Bell Tolls w roli głównej Barry i Robin. To należy podkreślić we wszystkich czterech dzisiaj zaprezentowanych piosenkach w różnych konfiguracjach Barry Gibb, bardzo go sporo, a łącznie cztery utwory z płyty Size Isn't Everything, płyta z 93. Trochę porobiło się tak kalendarzowo, no to teraz o płycie, która... Spójrzmy na datę, bo ja się trochę już pogubiłem. Mamy poniedziałek 7 września, tak? Czyli jesteśmy już ile? 32 minuty po północy. No to za 22 dni płyta, która jest w tej chwili w odtwarzaczu kompaktowym, będzie obchodzić 40.

Dwie piosenki Johna Farnema z płyty Whispering Jack, album z września 86. Najpierw Pressure Down, bo zwycięzca zbiera laury, a przegrany chowa się we wstydzie. No i Odd Voice, ten największy przebój nie tylko tego albumu, ale w ogóle w karierze Johna Farnema. Piosenka, którą w Australii uważa się za nieoficjalny hymn narodowy, a inspiracją do jej napisania stanowił marsz protestacyjny na rzecz rozbrojenia nuklearnego, do którego doszło, do tego marszu, bo do rozbrojenia nie doszło, ale do tego marszu doszło w londyńskim Hyde Parku jesienią 85. A więc czekamy na świętowanie tego albumu. Zresztą zapowiedziane nawet już cykl koncertów. Będzie też nawet takie bardzo specjalne wydarzenie z doborem gwiazd. No ale to wszystko daleko. To w Australii, a więc w krainie, którą z uwagi na odległość często uważa się, że po prostu nie istnieje, że jest fikcją. Nawet nie wierzymy tym, którzy twierdzą, że tam dotarli. A skoro jesteśmy przy takim nazwisku jak John Farnham, to pomyślałem sobie, że przyniosę ze sobą również dzisiaj winyl z jego głosem, a konkretnie grupę Little River Band, z którą to John Farnham nagrał 3 albumy. To się wydarzyło pomiędzy 83 a 86 rokiem, bo ta w ogóle ostatnia płyta, na której zaśpiewał No Rains, czyli nie ostatnia zespołu, ale ostatnia z jego głosem, to była właśnie na chwilę przed płytą Whispering Jack. A więc jesteśmy cały czas w tych okolicach, a przede wszystkim w tym samym roczniku. Kawał wspaniałej muzyki. Ja się w ogóle zreflektowałem ostatnio, że ja nigdy chyba tej płyty nie nastawiałem, a przygotowałem jeszcze w czasach, kiedy nagrywarka moja audio dzielnie zgrywała płyty winylowe. A więc dzisiaj bez używania gramofonu, ale naprawdę z gramofonu przegrane na płytę kompaktową już head temu. Chciałbym Państwu zaserwować dwie piosenki ze strony A. Ta pierwsza nazywa się It's Just a Matter of Time, a później będzie w ogóle najwspanialsza, taka ballada Time for Us, która jest jedną z najładniejszych piosenek w repertuarze Little River Band. Muzyki będzie na około 9,5 minuty, tak mi tutaj wychodzi, jeśli się z niczym nie pomyliłem. Zresztą czas jest nieistotny, szczęśliwi czasu nie mierzą. Grupa Little River Band.

Time for Us. W twoim pamiętniku jest wiele o tym, co porabiasz, lecz nie mogę znaleźć choćby słowa o nas, o tobie i o mnie. A wcześniej it's just a matter of time. A więc dwie piosenki wyciągnięte z momentami przepięknej płyty grupy Little River Band No Rains, którą wydała wytwórnia Capitol w 86. A więc John Farnham i spółka, zanim nastąpiło Whispering Jack i w konsekwencji The Voice. Proszę Państwa, 29 stycznia szykuje się na ten dzień nowa płyta Simply Minds. O tej płycie troszkę wiadomo. Nawet jest już utwór, który można sobie gdzieś odsłuchać, ale nawiedzone studio nie jest zainteresowane żadnymi plikami. Ja sobie spokojnie do tego końca stycznia poczekam na cały album. Wtedy mi się to zgrabnie ułoży w całości i będzie smakowało z normalnego stereo. Płyta się nazywać ma Sacrosanct i Jim Carrey i spółka obiecują, że będzie to taka mieszanka art rocka i nowej fali z powrotem do korzeni. Szykuje się 8 premierowych numerów w wersji luksusowej, jeszcze 5 dodatkowych, a potem trasa koncertowa z gościem specjalnym Garym Newmanem, no więc ogólnie powinno być bardzo ciekawie. No to zapakowałem do odtwarzacza kompaktowego koncertówkę Live in the City of Diamonds. To jest ostatnie słowo póki co Simply Minds, ubiegłoroczny podwójny live, który w większości jest utkany z występu w Amsterdamie w kwietniu 2024, ale mamy tutaj też sporo dodatków, które pochodzą z Anglii, Szkocji, Niemiec i Francji. Natomiast my dzisiaj skoncentrujmy się jednak na Amsterdamie i w ogóle dawno niesłuchana piosenka z repertuaru Simply Minds.

0: How beautiful. Thank you.
1: Sounds and Fascination, grupa Simply Minds, co prawda w nowym wcieleniu, ale z repertuarem, który objawiał nam taki jeszcze nowofalową erę tej formacji, czyli sięgnęliśmy początku lat 80. Przypomnę, nowa płyta Sacrosanct 29 stycznia. A teraz fragment najnowszej płyty grupy Interpol. Płyta nazywa się This Mirror Weighs a Ton. Dużo by tutaj opowiadać, ale ja muszę powiedzieć, że pomimo tego, iż tę płytę już trochę mam i wydawało mi się, że trochę się z nią osłuchałem, to zupełnie, kiedy ostatnio się z nią zmierzyłem przed kilkoma dniami, okazało się, że zupełnie inaczej ją usłyszałem niż na samym początku, więc widzę, że ta muzyka będzie ode mnie wymagała trochę więcej, a ponieważ słowo powiedziane zostaje i nie można się z tego wycofać, to umówmy się tak, sygnalizuję, że płyta jest, że jestem w trakcie słuchania i że dopiero za jakiś czas pogadamy sobie o niej nieco mocniej, a na dzisiaj niech nam wystarczy utwór Wounded Soldier.

No, słyszeliśmy plamę krwi, ostateczna reakcja, zraniona dusza, ranny żołnierz, Wounded Soldier, czwarta ścieżka najnowszej płyty grupy Interpol, The Smell Ways Ton. Tak się nazywa ten album. Myślę, że do niego powrócić w niedalekiej przyszłości. I znowu w tych zapowiedziach toniemy, bo nadchodzi wrzesień, rozpoczyna się era wydawnicza, fonografia daje o sobie coraz mocniej znać, chociaż lato przecież wcale nie było chude. Wyciągnęliśmy jednak sporo muzyki i w nawiedzonym studio też liczę, że tego nie brakowało. Natomiast 25 września na rynek trafią reedycje 5 albumów Alison Moyet. To będą płyty za okres 2002-2017, czyli w ogóle ostatnia twórczość tej artystki, od płyt Home Time po Odę. No i płyty winylowe ukażą się w kolorach i tutaj nie będzie chyba żadnych czarnych odpowiedników, natomiast jeśli chodzi o CD, wszystkie będą dwupłytowe, a więc już z góry wiemy, że drugie płyty kompaktowe będą zawierały jakieś niespodzianki. No nie mam bladego pojęcia, ale przyniosłem na dzisiaj płytę The Minutes, czyli przedostatnie dzieło Alisonki, jedna z moich w ogóle ulubionych jej płyt i często do niej wracam, co nawet popierałem niekiedy akcentami w nawiedzonym. Posłuchajmy dzisiaj jednej piosenki, nie najdłuższej, wcale nie twierdzę, że najlepszej, ale mam do niej szczególną słabość.

Otwierając płytę Demenet's Horizon Flame, gdzie jest i ból, i są gwiazdy, i martwe światła w oddali. Śliczna piosenka, 3,5-minutowa, niech będzie z mojej strony taką zapowiedzią właśnie reedycji albumów, które pojawią się pod koniec września tego roku. Ja myślę, że już miłośnicy artystycznego rocka, czyli takiego rozwlekłego, w którym formy bogatsze i faktury złożone, wiedzą, co wydarzy się z zespołem IQ, więc umówmy się, że ja tutaj zastosuję pewne milczenie, bo przecież jest to wydarzenie tak, myślę, że ekscytujące wielu z nas, a będzie miało też związek z Poznaniem. No to już wszystko wyklepałem, prawda? To na zasadzie, że o, nie wyjdzie poza naszą trójkę, ale jest nas dwoje. No tak, ale wcześniej wygadałem się windziarzowi, jak zresztą było w jednym ze skeczów Kabaretu Moralnego Niepokoju. No to tak trochę Andy to właśnie zrobił. Natomiast pragnąłbym, abyśmy zaakcentowali to muzycznie utworem, który zamyka płytę Dominion. Ostatni album grupy IQ, wydany w ubiegłym roku. To będzie taka historia pewnej pary, która nigdy nie brała pod zastanowienie, kiedy nadejdzie ich koniec, no i jaki on będzie.

z Nibelandii, grupa IQ. To płyta Dominion, wydana w ubiegłym 2025 roku. Dużo tych zapowiedzi i oto kolejna, ale już nie taka bezpośrednia dla nas. Natomiast mnie osobiście na swój sposób ucieszyło, kiedy zapowiedziano, że w przyszłym roku grupa Bachman 10 Overdrive zapowiada trasę koncertową po Stanach. Ma być w ogóle dużo występów pomiędzy styczniem a końcem marca, bo to przynajmniej zwiastuje, że będą ze sobą mocniej współpracować, że być może po tej zaangażowanej fali koncertowej przyjdzie trochę czasu na studio, na zrealizowanie nowej muzyki. Ja bardzo czekam na nowe nagrania pod nazwą Bachman and Turner. Już nie musi być koniecznie tego przyrostka Overdrive, bo i tak wiadomo, o co chodzi. W każdym razie, aby było nam lżej, w odtwarzaczu jeden z dwóch kompaktów zbioru Live at the Roseland Ballroom New York City, wydawnictwo z 2011, które opiewało o występ w Roseland Ballroom w Nowym Jorku dokładnie 16 listopada 2010 roku.

0: you.
1: Aby nie było, że tylko Randy'emu Bachmanowi i Fredowi Turnerowi wolno grać cudze kompozycje, jak przed chwilą American Woman z repertuaru grupy The Guess Who, chociaż wcale nie cudze, bo przecież to jest kompozycja zespołowa, w tym także właśnie Randy'ego Bachmana, który grał w zespole The Guess Who, no ale jako cover w tym wypadku, a wcześniej Stayed Away All Night, a więc jedna z bardziej znanych piosenek zespołu Bachman Turner Overdrive. Notabene utwór, który w 83 spopularyzowali szwajcarscy Krokus, płyta Headhunter. Znakomity album i taka, powiedziałbym, jeszcze z oliwą do ognia.

Stayed Away All Night z repertuaru grupy Bachman Ten Overdrive. Taka rzecz o kierowcy ciężarówki, który ma całonocny kurs, no i żadnych szans na zmrużenie oka. Grupa Krokus, płyta Headhunter, czyli Łowca Głów, album z 83 roku. Jedna z płyt z tego wybornego okresu, czyli czasy One Vice at a Time, szczególnie dobrej płyty Hardware. No, grali Krokusi w pierwszej połowie lat 80. wyjątkowo i rzeczywiście też byli wyjątkowo nagradzani. Na płycie Headhunter mamy też znamienitych gości. W jednym utworze pojawia się w partiach wokalnych Jimmy Jamison, a więc wokalista grupy Survivor. Natomiast w utworze Ready to Burn w chórkach Judas Priestowy Rob Halford.

Zawsze będę pędzić z olbrzymią prędkością. Jestem gotowy, by spłonąć. Ready to burn. Mark Storrs i Rob Halford w rolach wokalnych w czwartej kompozycji z płyty Headhunter. Słuchaliśmy grupy Krokus, a przyczynkiem do tego było zapodanie z przerobionej, skoverowanej wersji utworu Stayed Away All Night. No to teraz jeszcze na dokładkę, na deser, grupa Storrs, album Crossfire sprzed 2 lat. No oczywiście wiadomo, że chodzi o Marka Storrsa, o wokalistę Krokus, który także nagrywał solo poza Krokusami. No w ogóle to znakomity głos. W czasach, kiedy byłem jeszcze knajdrem, to kiedy analizowaliśmy jego śpiewanie, to wszyscy w zasadzie widzieliśmy w nim taką kopię Bona Scotta, czyli tego wczesnego wokalisty AC/DC. I to była naprawdę niesamowita kopia. I to można było mówić, że to było śpiewanie pod AC/DC, a nie ten krzykacz piekarczyk, który nadaje się do poganiania baranów swoim krzyczeniem. Storrs, Crossfire, pozostajmy teraz w klimacie krokusowym, bo to świetna muzyka, a zdaje się, że niewiele było tego w ogóle w nawiedzonym studio.

0: Ona jest złodziejką uczuć, jest jak cios, tańczy jak krwawa Mary, nosi wielkie czarne szpilki i sprawi, że nawet ogromny facet będzie skomleć z przerażenia. Laughing Stealer, a wcześniej Adrenaline, to były dwa wyciągi z płyty Crossfire grupy Stores, dowodzonej przez Marka Storesa, wokalistę grupy Krokus. To wszystko, drodzy Państwo, co w dzisiejszym nawiedzonym studio. Pięknie dziękuję za uwagę. Niech się tylko dobrze dzieje. Do usłyszenia.
1: Catch the rainbow, the song.

0: jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą, sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. W każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
1: Nocnik na 98,6.